RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy.

zawsze. Rozjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Na audiencji generalnej papież Leon XIV rozpoczął nowy cykl kateches poświęconych pierwszemu dokumentowi Soboru Watykańskiego II, Konstytucji o Liturgii Świętej. Pozwólmy, aby obrzędy, symbole, gesty, a przede wszystkim żywa obecność Chrystusa w liturgii wewnętrznie nas kształtowały, zachęcił. Leon XIV podczas audiencji generalnej w Watykanie zaapelował do Polaków o modlitwę w intencji obudzania ludzkich sumień i odnowienia oblicza ziemi. Na placu Świętego Piotra zgromadzili się pielgrzymi z całego świata, byli tam także przedstawiciele diecezji tarnowskiej. W czwartek w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie zostanie odprawiona msza święta w intencji ojczyzny. Taka modlitwa odbywa się raz w miesiącu z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Mszy świętej będzie przewodniczył i kazanie wygłosi asystent kościelny Akcji Katolickiej i diecezjalny duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Transmisja liturgii o godzinie 18 z kościoła świętego Maksymiliana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dodam, że modlitwa gromadzi działaczy Akcji Katolickiej z całej diecezji, a także mieszkańców Tarnowa i okolic. Parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu zaprasza na odpust ku czci świętej Rity. W piątek o godzinie 18 będzie msza święta w intencji Bractwa Świętej Rity oraz procesja do figury świętej. W sobotę na mszy o 9 zgromadzą się rycerze świętego Jana Pawła II. O godzinie 18 będzie liturgia w intencji małżonków przeżywających jubileusze. Jubilaci zaproszeni są na koncert i wręczenie pamiątek już o godzinie 17. W niedzielę msze zostaną odprawione o 6:15, o 7:30 z udziałem róż różańcowych, o 9:00 z udziałem młodzieży. Główna uroczystość odpustowa o godzinie 11:00. Następnie uroczystości także o 13:30, to msza z udziałem dzieci i wojowników Maryi, liturgia o godzinie 15:00 dla chorych i na zakończenie dnia msza święta o godzinie 19:00. Modlitwa, formacja, wspólnota, zwiedzanie ciekawych miejsc. Klub Dobrze Nastawionych działający przy radiu RDN Małopolska tym razem zaprasza na Pogórze Rożnowskie. Chętni mogą się jeszcze zapisać, a wyjazd odbędzie się w piątek 29 maja.
3: Tym razem udział w diecezjalnej Szkole Świętości ze świętą Urszulą Leduchowską łączymy z podziwianiem Pogórza Rożnowskiego. Będziemy m.in. na rynku i na zamku w Czchowie, zwiedzimy malowniczo położony kościół w Tropiu. Będzie też rejs po Jeziorze Rożnowskim, pyszny obiad, a także zwiedzanie wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO kościoła świętego Leonarda w Lipnicy Murowanej. Serdecznie zapraszamy.
2: Mówiła opiekunka Klubu Dobrze Nastawionych Justyna Dziedzic. Zapisy pod numerem telefonu 694 451 403. Dom, w którym pod jednym dachem wychowywała się późniejsza święta Urszula oraz późniejsza błogosławiona Maria Teresa, może uczyć współczesne rodziny dobrego wychowania dzieci, przekonuje siostra Beata, urszulanka Serca Jezusa Konającego. Mowa o dworze rodu Leduchowskich w Lipnicy. Jak mówi siostra Beata, dwór, choć hrabiowski, nie odznaczał się materialnym luksusem.
4: Można powiedzieć o luksusie ducha. Antoni Leduchowski, ojciec, dbał o to, aby dzieci nie były wychowane w próżności. W tym domu panowała skromność. Właściwie wszystko, począwszy od posiłków, od wystroju domu, od kontaktów między sobą. Wszystko było naznaczone miłością, serdecznością, a nie przepychem, jak to by się wydawało, że w hrabiowskiej rodzinie tak mogło być.
2: O sposobie wychowywania w XIX-wiecznej rodzinie Leduchowskich siostra Beata opowiadała w audycji Rodzina w sercu Małopolski. To cykl programów promujących wartości rodzinne i ukazujących wzorce do naśladowania.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Pan mój i Bóg mój, noc przeminęła, nastał poranek. Z pustymi rękoma staję przed Tobą, Panie. Napełnij moje serce i moje dłonie. W nieznany dzień pozwól mi pójść, bym mógł innych obdarowywać. Radość, którą wlewasz do mojej duszy, nie dla siebie chcę zachować. Pragnę innym życie radością osładzać. Przeżyta noc wzmocniła me siły. Błogi spokój zapanował w mej duszy. Z darów tych chcę korzystać. Poślij mi człowieka, któremu mógłbym pomóc. Daj braci i siostry, bym im towarzyszył. Otwieraj im oczy, bym w ubogich i cierpiących odnajdywał Ciebie. Ze wszystkimi niech żyją w pokoju. A złem za złe bym nigdy nie odpłacał. Panie, daj bym dziś świadczył o Twoim królestwie.
2: Boże mój, pomóż mi, bym się dziś Tobie podobał. Spraw, bym w nawale spraw dnia dzisiejszego zachował spokój i porządek. Nie dozwól, bym zamiast spełniać obowiązki szukał przyjemności. Daj jednak, bym znalazł nieco czasu dla siebie. Upraszam Cię, daj mi radosne serce i niech będę cierpliwy. Dopomóż, bym umiał milczeć, nie denerwować się i bym nikomu przykrości nie wyrządził. Nade wszystko jednak bądź stale przy mnie. Gdy mnie tak pochłonie praca, że o Tobie zapomnę, pozwól przynajmniej w tę poranną godzinę chwalić Cię, błogosławić, wielbić i dziękować za Twoją wspaniałość, mój Boże. Amen.
1: W tym dniu chcemy polecić naszej modlitwie wszystkich tych, którzy z sercem oddanym i otwartą dłonią służą drugiemu człowiekowi. Chcemy Ci dziękować, Panie, za wszystkich, którzy innym niosą samarytańską pomoc. Prosimy dziś także o świętość i wytrwałość w powołaniu dla kapłanów i osób konsekrowanych. Chroń ich przed pokusami ciała i świata. Podtrzymaj ich w chwilach walk. Pocieszaj w smutkach i krzyżach nieodłącznych od misji zbawiania dusz.
2: Maryjo, pokorna służebnico Pańska, wypraszaj dla mnie siłę do oddanej służby drugiemu człowiekowi. Niech słowem, czynem i przykładem zasiewam ziarna wiary, nadziei i miłości wśród tych, do których dziś pójdę, z którymi będę się spotykał i którzy będą dla mnie zadaniem i sprawdzianem mojej cierpliwości i miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Pobudka. Nie wiem, czy wiecie, że pierwsi chrześcijanie oczekiwali powtórnego przyjścia Chrystusa tak, jakby miało ono nastąpić najdalej, powiedzmy, w czwartek. Mieli bardzo mocne i wyraźne przeświadczenie o jego rychłym powrocie na ziemię. Od tej pory minęło trochę ponad 2000 lat. To całkiem sporo. Na pewno dużo więcej niż to, na co liczyli chrześcijanie żyjący w pierwszym wieku naszej ery. I właśnie dlatego tak łatwo jest nam dojść do wniosku, że albo Jezus nigdy nie powróci i cała ta idea to mydlenie oczu, albo wprawdzie powróci, ale stanie się to bardzo, bardzo, bardzo nieprędko. Jednakże, bo zawsze musi być przecież jakieś jednakże, Jezus, ten sam Jezus, który powstał z martwych trzeciego dnia, tak jak to wielokrotnie zapowiadał, powiedział bardzo wyraźnie, że nikt nie zna chwili Jego powtórnego przyjścia. Dlatego, że On oczekuje, że zawsze będziemy na Nie gotowi i będziemy z tęsknotą wypatrywać. Czy byłbyś gotowy, gdyby On przyszedł dzisiejszej nocy?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Jana Nepomucena, kapłana i męczennika. Święty Jan urodził się w miejscowości Pomuk w Czechach. Kształcił się w Pradze i w Padwie. Był kanonikiem i wikariuszem generalnym arcybiskupa Pragi. Został uwięziony na rozkaz króla Wacława IV za obronę praw kościoła, a następnie zrzucony w nocy z mostu do rzeki Wełtawy. Dnia 20 marca 1393 roku. Jego posągi są często umieszczane przy mostach i źródłach.
0: Kto słucha, nie błądzi.

Czwartek, 21 dzień maja. Wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1984 roku zmarł ksiądz Stanisław Żurek. W 2010 do domu ojca odszedł ksiądz Antoni Węc. W 2025 ksiądz Roman Wójcik. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Minęło w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Sprzeciwiają się likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Na ulicach Warszawy protestowali związkowcy z Solidarności. Manifestacja rozpoczęła się w południe. Stamtąd protestujący ruszyli przed Sejm. Wśród uczestników dominowały hasła antyrządowe.
2: Jedna decyzja sędzi z Hiszpanii chciała zamknąć kompleks Turów, kopalnie i elektrownie. 8% zapotrzebowania Polski na energię. Jedną decyzją. Milionowe kary dla Polski. Tak nie może być. Precz Zielonym Ładem!
3: Precz Zielonym Ładem!
4: Ja jestem akurat na emeryturze, nie? Ale dużo u nas w zakładzie pracy jeszcze do zwolnienia po prostu ludzi i tak dalej.
5: W mojej miejscowości Furnel tradycję miał przedtem zakład drzewny, 200 osób. Dostało niby pracę, ale trzeba dojeżdżać albo 200, albo 300 kilometrów. To są warunki pracy.
6: Trzeba zaprotestować, trzeba pokazać, że ludziom się to nie podobało.
0: Z uczestnikami protestu rozmawiał Arkadiusz Augustyniak. Jubileusz uczelni z ważną informacją. W Nowym Targu będą się uczyć przyszli lekarze. Rektor tamtejszej Akademii Nauk Stosowanych dr Bianka Godlewska-Dziaboń ogłosiła, że od października wraca kierunek lekarski.
7: Otrzymaliśmy pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej i tak nasza oferta będzie ponownie wzbogacona o kierunek lekarski. Ponownie, ponieważ mamy studentów, ale zawieszona została rekrutacja i w tym roku wracamy z ofertą rozszerzoną kierunek lekarski. To dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, na co nas to pozycjonuje. To ogromny moment. Ważny moment w dziejach naszej uczelni.
0: W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu będzie 45 miejsc dla przyszłych lekarzy. Dodajmy, że wiadomość o powrocie kierunku ogłoszono podczas święta uczelni, czyli drugiego dnia jubileuszu. Relacje z wydarzenia mamy na rdn.pl.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Begonie, niecierpki, pelargonie, szałwia czy werbena. Te rośliny znajdują się wśród ponad 30 tysięcy kwiatów, które rozkwitną w tym roku na tarnowskich skwerach i w parkach. Po zimnych ogrodnikach czas na sadzenie kwiatów.
8: Sadzimy 30 przeszło tysięcy kwiatów, z tym, że robimy to trochę ostrożnie z uwagi na to, że były przymrozki i obawialiśmy się, że można te kwiaty zmarnować. W tej chwili już chyba takich większych mrozy nam nie grożą, więc będziemy te wszystkie kwiaty dosadzać po to, żeby też miasto ze strony publicznej, ze strony ulic, skwerów, placów też pięknie wyglądało.
0: Mówił dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Marek Kaczanowski. Miasto przeznaczyło na kwiaty w tym sezonie 76 tysięcy złotych.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: A pogoda dziś nie tylko idealna na to, żeby sadzić te kwiaty, ale też, żeby podziwiać się te kwiaty. W ciągu dnia sporo słońca, chociaż synoptycy w tych godzinach przedpołudniowych zapowiadają nam w Małopolsce lekkie opady deszczu, ale to dosłownie lekkie opady deszczu. 22 dziś, jutro też 22, weekend 24-25 stopni. Z samego rana mamy 12, sytuacja biometeorologiczna korzystna.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Jeżeli prognoza długoterminowa nam się sprawdzi i utrzyma, to wygląda na to, że właśnie taka pogoda będzie nam towarzyszyła do końca maja, tak więc nie tylko do końca tego tygodnia, ale również i cały przyszły tydzień słoneczny, ciepły, nawet bardzo ciepły, bo miejscami temperatura może podskoczyć nawet do 25-26 stopni, a w nocy te temperatury będą wynosiły już 12 stopni, tak więc zapowiada nam się końcówka maja wręcz idealna. 25 minut mamy do godziny 7.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
2: Pozostańmy przy tym słoneczku, które wstało o godzinie 4.32. Dla tych, którzy już z samego rana podróżują, to jedziemy, albo idziemy w stronę słońca. 2 plus 1, polski czwartek dziś.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołectwo Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Dobrze, że jesteś, a jeszcze lepiej, jak zrobisz poranne śniadanie. No bo to taki czas, kwadrans przed godziną, myślę na te nasze poranne śniadanie. Jak ktoś nam przygotuje takie śniadanie, no to dzień od razu inaczej wygląda. Ale ten dzień i tak bardzo dobrym i dobrze nam się zapowiada. Spokojnym na naszych drogach, co najważniejsze, słoneczny, ciepły, tak więc idealny do podróżowania, ale przypominam o tym bezpieczeństwie, ostrożnie, noga z gazu, a szczególnie jak przejeżdżacie przez odcinki leśne, to uważajcie na tą zwierzynę, która może nam na drogę wyskoczyć. Tutaj mowa o tej zwierzynie leśnej, która czasami w tych godzinach porannych, no właśnie, lubi migrować. Ulice, jak wyglądają Tarnowa, jak wyglądają ulice Nowego Sącza, no to czas sprawdzić. W Tarnowie spokojnie, jak to zwykle przed godziną siódmą, jeszcze bez utrudnień, bez postojów, bez korków. Zmożony ruch może, bo to podążamy do pracy, ale na szczęście, tak jak mówiłem, nie stoimy. Konarskiego, Głumniska, Narutowicza płynie, podobnie Klikowska. Troszeczkę więcej samochodów mamy na Lech Kwiatkowskiego, ale bez postoju. Z Bylitowska bez utrudnień i ulica Koszycka do samego skrzyżowania z ulicą Krakowską i Czerwoną dojeżdżamy, tak więc dobre informacje dla zmotoryzowanych rano. A zobaczmy, jak wygląda sytuacja w Nowym Sączu. Też jeszcze spokojnie, bez utrudnień, ale więcej tych samochodów już na Limanowskiego, Batorego. Na szczęście też nie zatrzymujemy się na Lwowskiej. No praktycznie przejdziemy przez całą Lwowską. Barskiem również tutaj bez utrudnień. Podobna sytuacja na Legionów Krakowskiej czy Marcinkowiska. To na Papieskiej tylko troszeczkę tutaj krótki postój na wysokości Świętej Heleny Gołębiej możemy się zatrzymać, ale to będzie naprawdę bardzo krótki postój. My wracamy tutaj do centrum Alei Wolności, Długosza też bez utrudnień, czy na ulicy Paderewskiego. No i podobna sytuacja na ulicy Tarnowskiej. Jeszcze przed godziną tutaj siódmą kierowcy nie powinni narzekać. To tyle na razie z dróg. Ponownie wyjedziemy przed ósmą i przed dziewiątą.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Ale proszę pamiętać, że z minuty na minutę to wszystko nam się zmienia, bo wiemy, że na tych drogach, no to cały czas tutaj ta sytuacja nam się zmienia. No i może być, że za chwilę gdzieś tam utkniemy i będziemy nerwowo spoglądać na ten zegarek, który pokazuje nam 13 minut do godziny 7, dlatego pamiętajcie, zawsze trzeba mieć te zapasy czasowe, bez względu na to, czy to jest krótki, czy dłuższy odcinek naszego podróżowania. Minus 10, no na szczęście nie u nas. U nas już temperatury dodatnie 22 stopnie w ciągu dnia, ale w Rio minus 10.

5 minut nam zostało tylko do godziny 7. Doskonały pomysł. No mam nadzieję, że ten pomysł na dzisiejszy dzień już macie. A jeżeli nie, to powiedziałem, za chwilę wpadnie nam wam do głowy. 5 minut do 7, czyli o 7 na antenie Radia Małopolska Wiadomości. Przypominam, dzisiaj Polski Czwartek, gramy wyłącznie po polsku. To jeszcze do wiadomości Artur Rojega po wiadomościach. Sprawdzimy sobie prognozę pogody nie tylko na czwartek, Polski Czwartek, ale też sprawdzimy sobie prognozę pogody na weekend, bo przecież weekend coraz bliżej. A ostatnie weekendy to takie troszeczkę były, no wiemy, pochmurne, deszczowe i zimne. A ten zapowiada nam się idealnie, tak więc a propos tego pomysłu, no to warto już przemyśleć, jak ten weekend spędzimy. Ale to dopiero po wiadomościach będziemy podpowiadać wam, między innymi, gdzie się wybrać.

0: Reklama.
1: 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach. Kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
3: Obywatele mówią dość. Poseł Kaczmarczyk o ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie. Będzie mniej dymu nad Tarnowem. Azoty szykują eksperyment w energetyce zakładu. O szczegółach już za chwilę. W Krakowie ostatnie przygotowania do referendum. Księża przeżywający jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich spotkali się w Grudku nad Dunajcem. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko, zapraszam. W Warszawie odbyła się duża manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy mówią o kilkudziesięciu tysiącach osób z całej Polski. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Norbert Kaczmarczyk, który był gościem programu Słowo za Słowo, powiedział, że to wyraz społecznego buntu przeciwko rządowi.
4: Obywatele mówią dość, skoro jest taki krach w służbie zdrowia, rośnie bezrobocie, praktycznie państwo nam się zwija, firmy się wycofują, również zagraniczne, które były pracodawcami. Nie ma takiej atmosfery bezpiecznego państwa, w którym można inwestować, no to obywatele mówią dość, żywność, idzie się do sklepu, no to widzimy, jakie są ceny, po prostu całą pensję zostawiamy dzisiaj w sklepie na spożywcze zakupy. I za chwilę się okaże paradoksalnie, że tym syfem, mówiąc brzydko, żywnościowym, który chce nam Donald Tusk sprowadzić z Mercosuru, on na końcu może chcieć wygrać wybory, bo powie, no zobaczcie, płaciliście kilkaset złotych za koszyk, a teraz o połowę mniej, dzięki temu, że wam Mercosur sprowadziłem, nie patrząc na zdrowie Polaków.
3: Ogólnopolska manifestacja NSZZ Solidarność odbyła się pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Solidarność wychodzi na ulicę, bo nie ma zgody na decyzje uderzające w pracowników, rodziny, polskie zakłady pracy, przemysł, rolnictwo i polską szkołę. Można było przeczytać w komunikacie organizatorów manifestacji. Uczestnicy protestów w stolicy kraju sprzeciwiają się m.in. unijnemu programowi Zielony Ład. Argumentują, że uderza on w przemysł, rolnictwo oraz w gospodarstwa domowe. Manifestujący deklarowali również poparcie do wniosku prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. W najbliższych miesiącach tarnowianie będą mogli zauważyć mniej dymu unoszącego się z kominów zakładów azotowych. Spółka zamierza w ramach eksperymentu zatrzymać pracę kotła węglowego na 4 miesiące i korzystać z energii z pary poprodukcyjnej. Docelowo w planach jest wymiana źródła energii na kocioł gazowy, co ma wygenerować większe oszczędności. O zamiarach koncernu poinformował wiceprezes Grupy Azoty Artur Hołody podczas spotkania prasowego w Tarnowie. W rozmowie z Radiem RDN ocenił, że wstrzymanie pracy kotła na kilka miesięcy zapewni prawie 30 milionów złotych oszczędności.
5: Najważniejsze elementy, mam nadzieję, że wydarzą się w najbliższych tygodniach. Będziemy przeprowadzać, może być taki eksperyment, czy jesteśmy w stanie z naszej pary odpadowej utrzymać zakład w ciągu miesięcy letnich. Jeżeli to się powiedzie, czyli z naszej pary odpadowej będziemy w stanie wszystkie nasze potrzeby energetyczne pokryć, to tylko w tych miesiącach letnich będziemy w stanie zaoszczędzić 28 milionów złotych na naszym kotle, na który dzisiaj te środki wydajemy. To jest pierwszy krok. W drugim kroku będziemy chcieli pracować nad możliwością, żebyśmy mieli zaspokojenie naszych potrzeb energetycznych mniejszym kotłem. Łącznie te dwa elementy pozwolą zredukować koszty w Tarnowie około 80 milionów rocznie.
3: Wiceprezes Grupy Azoty argumentował, że poprawa efektywności energetycznej ma być jednym ze sposobów na poprawę trudnej sytuacji finansowej tarnowskiego zakładu. Lada dzień dowiemy się, co dalej z władzami Krakowa. Trwają ostatnie przygotowania do niedzielnego referendum. Mieszkańcy zdecydują o przyszłości prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. W mieście trwa intensywna kampania. Głosowanie potrwa od 7 do 21. O szczegółach Paweł Pawlica.
6: Ci, którzy pójdą w niedzielę oddać głos, otrzymają dwie karty. Pierwsza będzie dotyczyła odwołania prezydenta, druga Rady Miasta.
7: Oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie.
6: Mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
7: O ważności referendum będzie decydować frekwencja.
6: O udział w głosowaniu apeluje opozycja i przedstawiciele Komitetu Referendalnego, którzy zarzucają zarzucają władzom Krakowa, między innymi niekompetencje, podwyżki czy wprowadzenie strefy czystego transportu. Prezydent Aleksander Miszalski zachęca z kolei do omijania w niedzielę komisji referendalnych, a inicjatywę nazywa polityczną dogrywką wyborów samorządowych. Kraków, Paweł Pawlica.
3: Aby referendum było ważne, w przypadku odwołania prezydenta potrzeba prawie 159 tysięcy głosujących. W sprawie Rady Miasta próg jest jeszcze wyższy i wynosi ponad 179 tysięcy.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Księża przeżywający jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich spotkali się w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Grudku nad Dunajcem. Biskup tarnowski Andrzej Jesz życzył jubilatom, by dobrze wykorzystali te lata życia.
8: Gdzie akcenty są już może inaczej rozłożone, więcej jest czasu na własną modlitwę, zjednoczenie z Bogiem, rozwijanie też różnych form aktywności, która jest potrzebna Kościołowi. Wielu z tych księży pisze pamiętniki, wielu z nich jeszcze prowadzi różnego rodzaju dzieła w Kościele, ale przede wszystkim jest to taki dobry okres, aby cieszyć się kapłaństwem w pewnym wieku, gdzie można pozwolić sobie na większy dystans do świata, do wielu problemów, trudności.
3: W 1976 roku w diecezji tarnowskiej zostało wyświęconych 19 kapłanów.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sprawdzamy prognozę pogody nie tylko na czwartek, ale też i na weekend. Chociaż nie czekajmy do weekendu, już teraz możemy się wybrać w jakieś ciekawe, wyjątkowe miejsce. Krynica słoneczna o poranku, Zakopane słoneczne o poranku, niebo błękitne. No i słońce i niebo błękitne również tutaj nad Tarnowem. W ciągu dnia temperatura to 22 stopnie, o poranku już mamy 12, a sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A jeżeli ktoś z racji obowiązków no nie może się dzisiaj na przykład wybrać w góry, jak mówiłem przed chwilą, Krynica już zaprasza o poranku, słońce czeka tam na wszystkich tych, którzy przyjadą i będą wypoczywać, no to spokojnie, my do soboty, niedzieli, no możemy poczekać, też będzie pięknie i będzie jeszcze cieplej. Synoptycy zapowiadają temperaturę od 23 w sobotę do 20 nawet 6 stopni w niedzielę, a w nocy temperatura będzie wynosiła 11 stopni, tak więc można sobie już planować weekend. To jeszcze piątek, do tego dorzućmy piątek też, 22 stopnie i częściowe zachmurzenie.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
1: 7,5 minuty po 7.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Od 22 maja w kinie Sokół Posłani. Posłani to poruszająca filmowa opowieść o Bogu działającym tu i teraz, w życiu zwykłych ludzi, w ich decyzjach, kryzysach i przełomach. Film opowiada o modlitwie jako realnej sile oraz o wspólnocie, która potrafi podtrzymać człowieka, gdy sam już nie daje rady. Posłani od 22 maja w kinie Sokół.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9:10. Projekt realizowany przy

0: Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
1: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
0: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry.

0: I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
1: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
0: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
2: To było ogłoszenie społeczne.

Jestem tego wart. No na pewno ma wart ogromnych, ogromnych pieniędzy. Jestem Robert Lewandowski. Pytanie tego, czy kluby są, no właśnie, przygotowane na to, żeby sprostać wymaganiom finansowym Roberta Lewandowskiego. Wydaje mi się, nie wszystkie by kluby, a każdy by chciał mieć takiego zawodnika. No ale niestety, no nie każdy my możemy posiadać. Tym bardziej my teraz po ogłoszeniu, że Robert Lewandowski odchodzi z Barsy, no to ustawiła się kolejka do Roberta Lewandowskiego i pytanie, jaki klub wybierze. Oprócz Arabii Saudyjskiej, która wydaje się chyba jednak głównym kierunkiem Roberta Lewandowskiego, ale kto wie, być może, bo przecież też głośno o ofercie z Chicago Fire. Jednocześnie Polaka też przymierzano do dwóch gigantów Serie A, do Juventusu i Milanu, a ostatnio pojawiły się takie plotki, że coś może łączyć Roberta Lewandowskiego z FC Porto. A w tym zespole, przypomnę, występuje już trzech Polaków, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. No i mówiło się, że być może, kto wie, aż w końcu wypowiedział się prezydent klubu, który no powiedział wprost i wyjaśnił: nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom finansowym Roberta Lewandowskiego. Nie stać nas na Roberta Lewandowskiego. No proszę bardzo, no to już przynajmniej wiemy, że FC Porto, no niestety, chciałoby, no ale nie jest w stanie go przyjąć ze względów finansowych, no ale Arabia Saudyjska kusi, no bo przecież 90 milionów, no to niecodziennie się taką ofertę dostaje, tak więc wydaje się, że jednak ten kierunek pewnie Robert Lewandowski obierze. 25 minut mamy po godzinie 7, przy sporcie jeszcze pozostańmy, ten sport już za chwilę na antenie Radia Arden Małopolska, Arden Nowy Sącz, punktualnie o godzinie 7:30. Twój normalny

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
5: A kto to?
6: To Jan Sebastian Bach.
5: A gdzie to?
6: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
5: A co to?
6: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
5: A, to ja też chcę!
6: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
5: Ło, to super!
6: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
7: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
8: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
7: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
8: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
10: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
11: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Walczące o awans do trzeciej ligi piłki nożnej kobiet, zawodniczki drugiej drużyny Iskry Tarnów zrobiły kolejny krok na drodze do wyższej klasy rozgrywkowej. W 17. kolejce małopolskiej grupy czwartej ligi zagrały z Wawelem Kraków. Tarnowianki zwyciężyły wynikiem 13-0. Był to już trzeci z rzędu mecz, który rezerwy Iskry zakończyły z dwucyfrową liczbą bramek. Dzięki tej wygranej Tarnowianki awansowały na pierwsze miejsce w tabeli, mając o 3 punkty więcej niż Podgórze Kraków. Trzeba jednak wspomnieć, że w ostatniej kolejce zespół z Krakowa pauzował i ma na koncie o jedno spotkanie mniej od TS-u Iskra Tarnów. W czwartym liceum ogólnokształcącym sportowym powstanie klasa mistrzostwa sportowego o profilu siatkarskim. Zostanie uruchomiona we wrześniu i znajdzie się w niej miejsce dla 24 uczniów. Patronat nad klasą objął sądeczanin, wicemistrz olimpijski w siatkówce, zawodnik ASECO Rezowi Rzeszów, Marcin Janusz.
12: Mamy wiele talentów tutaj w Nowym Sączu i myślę, że ważne jest to, żeby ta młodzież czuła, że jest tu miejsce, w którym mogą się rozwijać, mogą tutaj zostać, niekoniecznie muszą wyjeżdżać do różnych szkół po całej Polsce. Ja na tyle, na ile pozwolą mi moje obowiązki klubowe, ja będę się starał i merytorycznie, i może trochę wizerunkowo pomagać w tym, żeby to wszystko się rozwijało, bo ja widzę po wielu latach, kiedy już opuściłem Nowy Sącz i zacząłem grać profesjonalnie w siatkówce, widzę, jak to wszystko się tutaj rozwija.
11: Patronem klasy siatkarskiej w czwartym LO została też reprezentantka Polski w siatkówce Martyna Czerniańska, ale też klub SKPS Dunajec Nowy Sącz. W ramach klasy będzie 10 godzin tygodniowo zajęć specjalistycznych z zakresu siatkówki. Rada Osiedla Gumniska Zabłocie w Tarnowie zaprasza mieszkańców miasta na otwarte zajęcia fitness na świeżym powietrzu. Spotkania będą realizowane w każdą sobotę w okresie wakacyjnym. Pierwsze odbędą się 6 czerwca o 11 w Parku Sanguszków. Organizatorzy zachęcają, by uczestnicy zabrali ze sobą wodę i własne maty do ćwiczeń. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy, a udział w zajęciach będzie bezpłatny.
10: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Niedziecza.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Zakochani, i duecie Krzysztof Kiliański i Halinka Młynkowa. Oj, powiem tak, że na wiosnę to większość, no właśnie. No bo to ten czas, gdzie sprzyjam zakochaniu, no to możemy sobie spokojnie śpiewać. My szczególnie my, no teraz, o tej porze. Dla wszystkich zakochanych jeszcze na pewno zagramy. Teraz dla wszystkich zmotoryzowanych informacje, ważne informacje, jak przejechać przez te nasze ulice, żeby nie spóźnić, żeby zdążyć do pracy na przykład na godzinę 8. Zaczynamy od Tarnowa, spokojnie, bez zdarzeń drogowych. To są najlepsze informacje. A kolejne informacje to takie, że no niestety już zaczynają się nam korki i zaczynają się nam postoje. I stoimy na Krakowskiej od Dworcowej. My praktycznie powolutku dorądamy Krakowska Narutowicza w kierunku rynku. Tuchowska od Drzymały już też powoli z postojem na Przedszkolaków do Konarskiego. Spory ruch na Konarskiego w kierunku Narutowicza. Gówniska od Mostowej do Dąbrowskiego również powoli. Powoli nam Mickiewicza. Tradycyjnie Klikowska o tej porze przed 8, później przed 9 to też tutaj spory ruch. Od Paderewskiego, Winiarskiego, Klikowską do Słowackiego ronda Szkotnik powolutku z postojem na Klikowskiej. Natomiast od Sadowej Ogrodniczej, czyli jeszcze przed kościołem na ulicy Klikowskiej, już tutaj nam się samochody zatrzymują do ronda elektryczna Wyszyńskiego. No i na Wyszyńskiego odcinek między rondem a przejazdem kolejowym jadąc w kierunku Mosic też powolutku jeden samochód za drugim, tak więc tam zapasy czasowe obowiązkowo. Mościcem Aleje Kwiatkowskiego w miarę spokojnie płyniemy bez postojów, z Bylitowska również. Zobaczymy sobie jeszcze na ulicę Koszycką, no praktycznie do samego skrzyżowania dojeżdżamy, tak więc tutaj na Koszyckiej przed 8 jeszcze nie

0: Jest źle, mówię jeszcze, bo tutaj z minuty na minutę lubi nam się to wszystko zmieniać, dynamicznie nam to się zmienia, no, tak więc czasami przejedziemy, no wszystko zależy też od szczęścia, a czasami zamiast przejechać szybko ten odcinek, no to stoimy i czekamy, zanim dojdziemy do skrzyżowania. Zobaczmy sobie jeszcze Nowy Sącz, a dokładnie tutaj region sądecki, jak wygląda tam sytuacja, no to powiem tak, że też spokojnie i też jest bardzo dobra informacja, bez kolizji i wypadków na drogach sądeckich, limanowskich i gorlickich. O tej porze kierowcy no, mogą mieć problemy na drogach wjazdowych do miasta. Korkuje się już droga krajowa 75 w Wielogłowach i Wielopolu, czyli standardowo o tej porze. A dalej ulica Tarnowska w Nowym Sączu. Duży korek tradycyjnie też na skrzyżowaniu Barskiej z Pieszkowskiego i Witosa. Samochodów nie brakuje też na obwodnicy północnej Nowego Sącza. No i tutaj trzeba też pamiętać, że częściowo zamknięta jest obwodnica zachodnia. Jako objazd musicie wybierać ulicę Limanowską, Papieską i drogę przez Świniarsko do Podrzecza. Samochodów nie brakuje tam również i na ulicy Krakowskiej też mamy spory ruch. Miejscami się zatrzymujemy, tak więc kierowcy pamiętajcie te zapasy. No musimy mieć czasowe w tych godzinach porannych. Oblegane też ulice Nowego Sącza to Lwowska, Nowojowska i Węgierska. W Limanowej utrudnienia to w okolicach Ronda na osiedlu Sowliny. Korkuje się też na ulicach Piłsudskiego, Jana Pawła II, Marka czy Matki Boskiej Bolesnej. No i zobaczmy sobie jeszcze do Gorlic. Sporo samochodów w centrum Gorlic, na Bieckiej, stawiska Legionów Krakowskiej, Kołłątaja czy Mickiewicza. No i przypominam, że no warto omijać też krajówkę 28, tak więc tutaj zmotoryzowanie. No zazwyczaj no, w tych godzinach porannych to już wiedzą, gdzie te ulice najbardziej przykorkowane, gdzie się można zatrzymać. Standardowo zazwyczaj mamy takie utarte szlaki, którymi przemieszczamy się, podróżujemy i wiemy, że w tych godzinach porannych no nie ma co liczyć na to, że szybko przejedziemy przez miasto.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: No to my jedziemy teraz, jedziemy sobie w takim dueciku, teraz muzycznie, przypominam, polski czwartek, gramy wyłącznie po polsku. Światem zaczęła rządzić jesień, ale nie o tej porze roku, bo teraz rządzi wiosna, ale w duecie o tej jesieni Krzysztof Zalewski i Maryla Rodowicz. 10 minut do 8:00.

0: Michał Szczygieł i mamy my czasem. No tak, no mówi się, że szczęśliwi my tego czasu my nie mierzą. Szczególnie tego czasu nie mierzymy, jak jesteśmy gdzieś, będę w wakacjach, my na urlopie, wypoczywamy sobie, to w ogóle nawet na zegarek nie spoglądamy, nawet nie wiemy, że my, no, ten czas gdzieś upływa. Ale jeżeli wybieramy się do pracy, to cały czas spoglądamy na ten zegarek, a w pracy, oj, to dopiero ten czas nam towarzyszy i tak ciągnie się. No, ale im bliżej weekendu, to ten czas, wydaje mi się, to też inaczej jest mierzony. I a propos tego czasu, 2 minuty nam zostało punktualnie do godziny 8:00. O 8:00 wiadomości, po wiadomościach nasza poranna rozmowa słowo za słowo. Natomiast o godzinie 9:10 dziś rozgryźmy kościół. Będą siostra Pacyfika Pławecka, przełożona prowincjalna zgromadzenia sióstr Józefitek w Tarnowie oraz siostra Samaritana Józefitka. Tematem rozmowy będzie 150. rocznica urodzin siostry Kolumby z Czarnoty. No i zaprosimy też na premierę spektaklu Dwie Siostry. Natomiast w Tarnowie o 8:10 w naszej porannej rozmowie starosta tarnowski Jacek Chudyma. Przypominam, wiadomości już za chwilę na antenie radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Hej! Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
3: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
2: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
3: No to startujemy!
4: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27. 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach. Kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl. Od 22 maja w kinie Sokół Posłani. Posłani to poruszająca filmowa opowieść o Bogu działającym tu i teraz, w życiu zwykłych ludzi, w ich decyzjach, kryzysach i przełomach. Film opowiada o modlitwie jako realnej sile oraz o wspólnocie, która potrafi podtrzymać człowieka, gdy sam już nie daje rady. Posłani od 22 maja w kinie Sokół.
1: Po reklamie.
5: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
6: Duży antyrządowy protest w Warszawie. Przez stolicę przeszło kilkadziesiąt tysięcy związkowców z całej Polski.
7: Trzeba zaprotestować, trzeba pokazać, że ludziom się to nie podoba.
6: Jubileusz uczelni z ważną informacją. W Nowym Targu będą uczyć się przyszli lekarze. Większe zainteresowanie kursami pozwalającymi na zmniejszenie liczby punktów za wykroczenia w ruchu drogowym. W czerwcu wchodzą nowe zasady. Najlepszy miód dla naszego zdrowia pochodzi z okolicy, w której mieszkamy, przekonują sądeccy pszczelarze. W tych wiadomościach zaprosimy też na wyjątkowy konkurs w Radiu RDN z okazji Dnia Matki. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Sprzeciwiają się likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Na ulicach Warszawy protestowali związkowcy z Solidarności.
8: Jedna decyzja sędzi z Hiszpanii chciała zamknąć kompleks Turów, kopalnie i elektrownie. 8% zapotrzebowania Polski na energię. Jedną decyzją, milionowe kary dla Polski. Tak nie może być. Precz Zielonym Ładem! Precz!
9: Ja jestem akurat na emeryturze, nie? No ale dużo u nas w zakładzie pracy jeszcze do zwolnienia po prostu ludzi i tak dalej.
10: W mojej miejscowości Furnel tradycję miał przedtem zakład drzewny, 200 osób. Dostało niby pracę, ale trzeba dojeżdżać albo 200, albo 300 kilometrów. To są warunki pracy.
7: Trzeba zaprotestować, trzeba pokazać, że ludziom się to nie podobało.
6: Z uczestnikami protestu rozmawiał Arkadiusz Augustyniak. Jubileusz uczelni z ważną informacją. W Nowym Targu będą uczyć się przyszli lekarze. Rektor tamtejszej Akademii Nauk Stosowanych dr Bianka Godlewska-Dzioboń ogłosiła, że od października wraca kierunek lekarski.
11: Otrzymaliśmy pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej i tak nasza oferta będzie ponownie wzbogacona o kierunek lekarski. Ponownie, ponieważ mamy studentów, ale zawieszona została rekrutacja i w tym roku wracamy z ofertą rozszerzoną o kierunek lekarski. To dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, na co nas to pozycjonuje. To ogromny moment, ważny moment w dziejach naszej uczelni.
6: W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu będzie 45 miejsc dla przyszłych lekarzy. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego czekają na nowe przepisy o ograniczeniu możliwości redukowania punktów karnych. Zmiany mają wejść w życie na początku czerwca, ale szczegóły wciąż nie są znane. Tymczasem w WORD-ach widać większe zainteresowanie kursami pozwalającymi na zmniejszenie liczby punktów za wykroczenia na obecnych zasadach. Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, Paweł Gurgul, przyznaje, że nie ma precyzyjnych informacji co do zmian, które miałyby obowiązywać już za 2 tygodnie.
12: Na dzień dzisiejszy nie mamy wiedzy takiej, czy rzeczywiście od 3 czerwca będą obowiązywały te zmiany, czy nie. Jest oczywiście coraz więcej osób, które się pytają, bo to są osoby, które mają na swoim koncie taką ilość punktów, którym zagraża im nawet zabranie uprawnień do kierowania. Ciężko jest nam odpowiedzieć. Są uzgodnienia resortowe w tej chwili. Czekamy cały czas na to, jak się ta sytuacja rozwinie. W tej chwili osoby, które nas przychodzą, najczęściej te punkty karne uzyskują przez nadmierną prędkość.
6: Aktualnie prawo jazdy jest zabierane osobom, które przekroczą 24 punkty karne. Kierowcy, którzy otrzymali punkty m.in. za nadmierną prędkość, mają możliwość skasowania części punktów poprzez odbycie specjalnego szkolenia w ośrodku ruchu drogowego. Ograniczenie możliwości redukowania punktów karnych odbije się więc na budżetach WORD-ów. W Tarnowie taki jednodniowy kurs kosztuje 1000 zł.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Najlepszy miód pochodzi z okolicy, w której mieszkamy, przekonują sądeccy pszczelarze. To ich odpowiedź na coraz większą konkurencję tanich miodów z zagranicy. Pszczelarz Zbigniew Gawryś zwraca uwagę, że miód z lokalnych pasiek jest najlepszy dla zdrowia i najbardziej wartościowy.
13: Dawniej się mówiono, że najlepszy miód jest do mieszkańca Nowego Sącza, załóżmy, z okolic zakreślonych koło promienie 50 km wokół. To, co nasz organizm potrzebuje, bo w warzywach, w owocach, w miodzie, we wszystkim są te mikro, makroelementy, które my tu używamy na co dzień, które nasz organizm potrzebuje.
6: W maju przypada Światowy Dzień Pszczoły. Przy tej okazji eksperci alarmują. Europejski rynek miodu jest zalewany tanim i podejrzanym jakościowo importem, a niemal połowa badanych próbek spoza Unii Europejskiej mogła naruszać unijne przepisy. Pszczelarze w Europie mierzą się jednocześnie z rosnącymi kosztami produkcji, wysoką śmiertelnością rodzin pszczelich oraz skutkami ubogiego środowiska i intensywnego rolnictwa. Wiele godzin spędzają w kuchni, by przygotować posiłki dla całej rodziny. Ciągle szukają nowych przepisów, by wprowadzać nowości. Jakie jest popisowe danie waszej mamy? Zupa, dania mięsne, pierogi, a może gołąbki? Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz organizuje konkurs z okazji Dnia Matki. Do zdobycia na antenie i na Facebooku łącznie 6 voucherów do restauracji o wartości 300 zł każdy. Czekamy już na mail od słuchaczy.
14: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Tylko mama potrafi zamienić zwykły posiłek w coś naprawdę wyjątkowego. Jest okazja odwdzięczyć się naszym mamom i tym razem to zaprosić nasze mamy na coś pysznego, ale do restauracji. Aby wziąć udział w naszym konkursie, wystarczy wysłać zgłoszenie na adres konkurs@rdn.pl i napisać w tym zgłoszeniu, jakie jest popisowe danie naszej mamy i dlaczego właśnie ono u mamy smakuje nam najlepiej.
6: Mówiła Justyna Dziedzic z działu reklamy i marketingu RDN Małopolska. 26 maja nagrodzone zostaną najpiękniejsze i najbardziej interesujące zdaniem jury. Zgłoszenia o szczegółach tego konkursu piszemy na rdn.pl. Kolejne wiadomości o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w RDN Małopolska. Jacek Chudyma, starosta powiatu tarnowskiego, w RDN Nowy Sącz wójt gminy Ropa Karol Górski, a po 9:00 gośćmi w Rozgryźć Kościół będą siostra Pacyfika Pławecka, przełożona prowincjalna zgromadzenia sióstr Józefitek w Tarnowie oraz siostra Samaritana Józefitka, a tematem rozmowy będzie 150. rocznica urodzin siostry Kolumby Czarnoty oraz zaproszenie na premierę spektaklu Dwie Siostry.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słońca nam dziś nie zabraknie w całej Małopolsce. Słonecznie, niebo błękitne, tylko korzystać. 22 stopnie maksymalnie w ciągu dnia. Poranek już też ciepły, bo termometry nam wskazują 15-16 stopni z samego rana. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. Troszeczkę może tylko mocniej dziś powiać wiatr z prędkością do 25 km na godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja, zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
9: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
10: Mniam! Prawdziwy smak natury!
11: Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
15: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
14: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród.
12: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.
13: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 13 minut mamy już po godzinie 8. Czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
16: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
17: Naszym gościem o poranku jest starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. Dzień dobry.
18: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
17: Panie starosto, jest pan świeżo po posiedzeniu konwentu powiatu województwa małopolskiego, które odbyło się w Uściu Gordickim. To przestrzeń do rozmów na także trudne tematy, z którymi mierzą się lokalne samorządy. No i tutaj temat jeden główny, który chyba zdominował, to osuwiska. Jaki tutaj w powiecie tarnowskim mamy duży problem z tymi osuwiskami rzeczywiście?
18: Tak, panie redaktor. Tak, dwa razy w roku organizowany jest taki konwent, który, no, na którym przedstawiamy problemy poszczególnych powiatów, ale też problematykę ogólną, taką, która jest związana z wieloma tematami, tymi, do których jesteśmy upoważnieni do działa. I między innymi właśnie temat osuwisk, który w powiecie tarnowskim jest bardzo mocno jest dużym problemem. Osuwiska to jest taka droga, którą musimy wykonać, takie trzy drogi, które ewentualnie potem ostatecznie, jeśli chodzi o ubieganie się o środki na usunięcie tego osuwiska. Pierwsze to jest przede wszystkim zdiagnozowanie, czyli badania geologiczne, które wykonujemy, aby zobaczyć, czy po wykonaniu projektu, ale też wykonaniu tego osuwiska, czy to osuwisko nadal będzie zabezpieczone. Jeżeli badania geologiczne pokażą, że tak, to w ten czas wykonujemy drugi etap, czyli projekt budowlany, kosztorys, żeby mniej więcej wiedzieć, jakie to by były koszty. I to jest ten drugi etap, który jest właściwie przygotowaniem do ostatniego etapu, czyli zwróceniem się do pana wojewody o środki z ministerstwa, które pozwolą nam wykonać to osuwisko. No w ostatnim czasie zapewne pani redaktor zauważyła, że takie osuwisko żeśmy wykonali w Rychwałdzie, które było czynne, które było niebezpieczne, bo to było przy drodze powiatowej i takich osuwisk niestety na terenie powiatu mamy wiele.
17: Gdzie takie najbardziej?
18: No w tej chwili będziemy prawdopodobnie składać, bo jestem właśnie po rozmowie na tym konwencie starostów z dyrektorem panem Sławomirem Dylem. Komisja, która od 2003 roku działa właśnie przy Urzędzie Pana Wojewody, oceniała wnioski, które poszczególne powiaty zgłosiły. I tak u nas kilka takich wniosków zostało złożone, zostały wstępnie zaakceptowane, między innymi w Grabnie, w Janowicach, ale też i w Rychwałdzie, Jodówka Tuchowska. No mamy tych osuwisk naprawdę na terenie powiatu dość dużo. Wstępnie zostały zaakceptowane i w tej chwili będziemy składać wnioski. Prawdopodobnie na przełomie maja-czerwca te wnioski będziemy mogli składać do Urzędu Pana Wojewody i tam one będą rozstrzygane, które wnioski dostaną dofinansowanie, a my mamy różne etapy, bo mamy etap już na niektórych tych osuwiskach, jeśli chodzi o te właśnie badania geologiczne. Mamy już wnioski, gdzie mamy wykonany projekt budowlany, ale też i kosztorysy i będziemy na niektóre składać, tak na przykład w Grabnie możliwość zdiagnozowania, ale też wykonania już tego osuwiska. Dlatego to jest temat na pewno trudny, no ale niestety musimy go wykonywać, choć tak jak powiedziałem, te badania geologiczne też mają na celu to, aby zdiagnozować, czy ten szlak tej drogi, która jest aktualnie, jest sens po prostu wykonywać tą inwestycję, bo mamy przykład Piotrkowic, gdzie jednak przesunięto ten szlak, bo jednak tam po badaniach geologicznych pokazano, że badania geologiczne pokazały, że no nie da się na tym samym zbudować, ponieważ nie ma gwarancji, że potem to osuwisko nadal będzie, że nadal może być czynne.
17: Tym bardziej, że właśnie te inwestycje związane z osuwiskami są, no tak jak pan mówi, czasochłonne, pracochłonne.
18: I skomplikowane. I
17: bardzo kosztowne.
18: Kosztowne, dokładnie tak jest. Dlatego tutaj musi być dokładnie wykonana analiza, te badania geologiczne, potem musi być dobrze wykonany projekt i kosztorys zdiagnozowany, żebyśmy... Tutaj jest dobre dofinansowanie, bo na tych wszystkich trzech etapach dofinansowanie jest 80-20, czyli 80% jest środków zewnętrznych, 20% jest wkład własny, dlatego, no ale to są, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, bardzo kosztowne inwestycje.
17: A cały koszt właśnie tego osuwiska, które teraz przygotowujecie się?
18: To znaczy tak, w Grabnie już mamy mniej więcej ponad 2 miliony złotych. Dlatego no czekamy, jak możliwość złożenia wniosku. Jeżeli taka będzie decyzja, to taki wniosek złożymy, ale też pozostałe chcemy na poszczególnych etapach, tak jak powiedziałem, te trzy etapy. No pierwsze to jest badanie geologiczne, które musi być wykonane i potem ewentualnie projekty, ale to w zależności od długości, ale też i no przede wszystkim długości, no i też trudności, jeśli chodzi o to osuwisko, na jakim odcinku ono się osuwa, ta skarpa, bo to przeważnie są skarpy.
17: W czasie konwentu rozmawialiście także o rodzinach zastępczych. To bardzo ważny temat i chyba też duży problem dla samorządów, bo tych rodzin zwyczajnie brakuje i to nie tylko w naszym regionie, ale też to jest taki problem globalny, o którym mówi się w całej Polsce. Jak dużo jest rodzin zastępczych, tych zawodowych w powiecie tarnowskim?
18: Panie redaktor, tak, ten temat jest trudny, ale tutaj muszę jednak ogromnie podziękować powiatowym centrum pomocy rodzinie naszego, ponieważ wykonują świetną pracę, gdzie praca z rodzinami zastępczymi jest bardzo ważna, ponieważ decyzją sądu niejednokrotnie dzieci są umieszczane właśnie w tego typu rodzinach. Mamy kilka rodzajów rodzin, tak to można kolokwialnie powiedzieć, bo mamy rodziny zastępcze spokrewnione, mamy niezawodowe, mamy rodziny zawodowe, mamy zawodowe pełniące funkcje pogotowia opiekuńczego i zawodowe specjalistyczne. Ogółem my mamy w powiecie tarnowskim 103 rodziny. Z tego jest 57 jest spokrewnionych, 35 niezawodowe, 8 mamy zawodowych, 3 mamy pełniące jako pogotowia rodzinnego. Specjalistycznych na dzień dzisiejszy nie mamy. Łącznie mamy ponad 140, prawie 147 dzieciaków. No jest to temat trudny, ponieważ to jest takie połączenie dwóch instytucji. Właśnie rodzin zastępczych, ale też placówek opiekujczo-wychowawczych. My mamy dwie placówki opiekujcze-wychowawcze pod auspicjami powiatowymi w Żuchowej po 14 dzieci, bo tyle ustawa przewiduje. I tutaj był taki czas, gdzie zdecydowano się przede wszystkim iść w rodziny zastępcze. Oczywiście to jest bardzo ważne, aby rodziny zastępcze istniały, były, ale ograniczono też możliwość powstawania placówek opiekujczo-wychowawczych. I w tej chwili właśnie na tym konwencie starostów, żeśmy rozmawiali, że to nie był dobry kierunek. Tutaj jednak trzeba w tej chwili bardzo mocno też postawić na tworzenie dodatkowych placówek opiekujczo-wychowawczych, a szczególnie, pani redaktor, specjalistycznych. Jednak dzieci, które w tej chwili są umieszczane w rodzinach zastępczych, ale też w tych istniejących już placówkach, no wymagają specjalistycznej opieki, wymagają terapii, wymagają cały czas kontaktu z psychiatrą, z psychologiem, a wie pani redaktor zapewne, że no jest ogromny problem z psychiatrą, szczególnie dziecięcą. Dlatego tych tematów, które żeśmy tam poruszali dotyczących rodzin zastępczych było wiele. Dobrze, że była instytucja nadrzędna, instytucja bardzo ważna, bo był zastępca dyrektora do spraw polityki społecznej, pan Fido, który też przedstawił nam kierunki, ale też założenia. Myśmy przedstawili swoje problemy, które zostały przyjęte ze zrozumieniem i z pełną zgodą, bo zdają sobie sprawę, że to jest duży problem.
17: Myśli pan, że rzeczywiście zwiększenie liczby takich placówek opiekuńczo-wychowawczych to jest lepszy pomysł niż szukanie i tworzenie nowych rodzin zastępczych, gdzie jednak ta opieka nad tym dzieckiem jest taka bardziej indywidualna i w takim bardziej środowisku jednak domowym, bo co innego placówka, a co innego przebywać u kogoś w domu.
18: Panie redaktor, jedno nie wyklucza drugiego. I to jest to, co jest ogromnie ważne, bo jednak w tej chwili dzieci są naprawdę bardzo zdiagnozowane, bardzo trudne. Nie wszystkie rodziny zastępcze mają przygotowanie do tego. A jednak w placówkach są osoby, które cały czas się doszkalają. Tam jest bezpośredni dostęp do terapeutów, do psychologów. Ja wiem, jaka jest ogromna praca, którą wykonują w placówce, jeśli chodzi o psychiatrów dziecięcych, diagnozę, właściwe ustawienia leczenia tego dziecka. Dlatego tutaj musi być połączone jedno. Jedno nie wyklucza drugiego, ale widzę, że z każdym rokiem jest bardzo duża potrzeba właśnie tworzenia i szukania rodzin zastępczych, ale też tworzenia tych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
17: Takich dzieci przybywa, które potrzebują tak, opieki specjalistycznej?
18: Ja widzę po orzeczeniach, czy w naszym dziale orzecznictwa osób niepełnosprawnych, ale też w poradni pedagogicznej, psychologicznej na Krzyskiej, gdzie z każdym rokiem od 20 do 30% zwiększa się ilość diagnozowania, ale też wydawania orzeczeń. Dlatego tutaj bezwzględnie państwo musi bardzo mocno wejść w tą tematykę, bo samorządy same tego nie udźwigną. I to mówię zdecydowanie, zresztą to było też, tak przedstawiłem sytuację na konwencie, samorządy już są przy takiej ścianie, gdzie już nie przeskoczą. Jeśli chodzi przede wszystkim o finansowanie, bo to jednak są koszty ogromne. I modernizacja, przebudowa, remonty, przygotowanie tego typu placówek. No ma pani przykład też, ten nasz przykład tworzenia placówki Środowiskowego Domu Samopomocy typu D dla autystyków dorosłych, gdzie no ta ustawa z każdym rokiem się zmienia i w tej chwili, w tym roku jest taka sytuacja, że my wykonamy ten projekt, ale nie będziemy mogli się starać o środki na modernizację, na przebudowę, remont, ponieważ mamy tylko użyczenie z gminą Pleśna, a ustawa w tej chwili tylko mówi, że musimy być właścicielem. Dlatego tutaj
17: musicie
18: zobaczymy
17: zabezpieczyć pieniądze na to, żeby wykupić.
18: Wykupić albo gmina by musiała nam to przekazać na własność. Mhm. Rozmawiamy dlatego w tej chwili z gminą, zobaczymy, jaka będzie decyzja. Oni też się orientują, czy nie mogliby oni stworzyć, bo są gminy, które tworzą środowiskowe domy. Dlatego no, też takie tematy wydawałoby się proste, ale tematy, które są dla nas barierą.
17: Panie starosto, na najbliższej sesji powiatu tarnowskiego jednym z punktów jest podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej oraz zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia ratunkowego. To są odgórne jakieś...
18: Pogotowia rodzinnego.
17: Rodzinnego, przepraszam. To są jakieś odgórne nałożone?
18: To znaczy tak, no z każdym rokiem jednak wzrasta koszt utrzymania tego typu placówek. W tej chwili będziemy zwiększać o 300 zł z 5 do 5300 i rodzinnego pogotowia z 6 tysięcy na 6300. No to są tematy, które utrzymanie tych dzieci cały czas wzrasta, jednak płaca minimalna. Choć te rodziny też mogą świadczyć pracę zawodową, no ale jednak przy opiece, w zależności od ilości tych dzieci, no jest to utrudnione. Dlatego staramy się z każdym rokiem zwiększać tą kwotę i w tym roku o 300 zł na poszczególne typy rodzin.
17: Czyli ile taka rodzina miesięcznie otrzymuje wynagrodzenia?
18: Miesięcznie, tak mówię, no jedna rodzina otrzymuje w zależności, bo jeszcze są dodatkowe inne świadczenia na dziecko, ale jedna rodzina, która świadczy zawodowa 5 tysięcy, a pogotowie rodzinne 6 tysięcy i zwiększamy o te 300 zł, czyli 5-300 i jeśli chodzi o portowe rodziny, na 600.
17: Żeby ten temat jeszcze podkreślić i dotrzeć do szerszej grona, do szerszego grona osób, organizujecie taki właśnie rodzinny dzień dziecka z gminą Tarnów, to już za tydzień.
18: Tak.
17: No i także to będzie taka połączona zabawa, ale z edukacją społeczeństwa.
18: Zdecydowanie tak. Panie redaktor, już drugi rok z gminą Tarnów organizujemy rodzinny powiatowy dzień rodzicielstwa zastępczego, jednocześnie połączony z rodzinnym dniem dziecka. I tutaj serdeczne podziękowania dla gminy Tarnów, dla pani poseł, bo bardzo mocno pani poseł Anna Pieczarka się angażuje właśnie w tą uroczystość. Bardzo świetna impreza, którą możemy z jednej strony promować, pokazywać, różne atrakcje dla dzieci. Bardzo duży jest ściąg osób, które się interesują tym. Są wystawiane stoiska, gdzie możemy zaprezentować, pokazać, ale też zachęcić rodziny do bycia rodziną właśnie zastępczą. Bardzo ważny dzień, a tym bardziej, że też atrakcji jest masę, a na koniec dnia zawsze organizujemy koncerty gwiazd. W tym roku będzie o 18.30 Kordian, a o 20.00 Roxy Węgiel, która myślę ściągnie właśnie młodą publiczność. Też chcemy, aby połączyć jedno z drugim, czyli tak jak już mówiłem, promocji, ale też z atrakcjami, które będą zachęcały osoby do bycia właśnie rodzinami zastępczymi.
17: To już 30 maja.
18: 30, tak, rozpoczynamy o godzinie 14, dlatego wszystkich mieszkańców nie tylko powiatu, bo wiem, że przecież fani różnych gwiazd, Dawida Kwiatkowskiego w tamtym roku przyjeżdżały z całej Polski.
17: Bardzo dużo
18: osoby, tak. A w tym roku również, ponieważ Roxy Węgiel też jest osobą rozpoznawalną, już tak powiem delikatnie, dlatego na pewno będziemy mieli też wiele osób nie tylko z powiatu tarnowskiego.
17: W czerwcu zapraszamy za to do Tuchowa.
18: Tak. W czerwcu też od wielu lat już organizujemy wspólnie z Sanktuarium w Tuchowie dzień matki, dzień wsparcia, ale też pokazania, jak ważne dla powiatu, dla naszych mieszkańców jest dzień mamy. I 14 rozpoczynamy o godzinie 14 również mszą świętą, a potem wiele atrakcji, gdzie będziemy chcieli też zaprezentować ważne wydarzenia, ale też promować różnego rodzaju konkursy. Od wielu lat z całymi rodzinami przybywają na to święto. Dlatego się cieszę, że możemy być w tym temacie, promować rodzinę, naturalną, normalną rodzinę. Dlatego to jest też również dla nas ważne. I też będą oczywiście gwiazdy, zespół Miga, ale też zespół Omega, gdzie będziemy mogli się też pobawić, ale też i skosztować pysznych smakołyków.
17: No i tutaj, panie starosto, musimy postawić kropkę, ponieważ no niestety czas już powoli dobiega końca i musimy się pożegnać z najbliższymi słuchaczami. Starosta powiatu tarnowskiego Jacek Kudyma był dziś naszym gościem. Dziękuję za tę rozmowę.
18: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego najlepszego.
16: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
3: Po naszej porannej rozmowie sprawdźmy sobie jeszcze prognozę pogody. Tutaj nic się nam nie zmienia i bardzo dobrze. Może gdzieniegdzie nam delikatnie chmurki się pojawiły, ale co najważniejsze, dzisiaj przewaga słońca. 22 stopnie maksymalnie w ciągu dnia. 15-16 Tarnów, Nowy Sącz. Takie temperatury teraz samego rana, czyli komfortowe temperatury. Co najważniejsze, sytuacja biometeorologiczna korzystna.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
3: Kolejne dni również z przewagą słońca i coraz cieplej nam się będzie robiło. Najcieplej w weekend, sobota, niedziela. Sobota 23-24 stopnie, a w niedzielę to nawet 26 stopni. W nocy temperatury w okolicach 10-11, nawet i 12 stopni. 28 minut nam zostało do godziny 9. Wracamy do polskiej muzyki. Dziś przypominam, Polski Czwartek na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą to. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji. Gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
9: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
10: Hyundai.
0: Po reklamie.
11: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: Reklama.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
14: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie, konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych, pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły, wystawa pojazdów konnych, zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia, tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim, gmina Radomyśl Wielki oraz sołectwo Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
15: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Czas jeszcze raz dojechać na ulicę Tarnowa i Nowego Sącza i sprawdzić, jak wygląda sytuacja. No i tutaj a propos tych naszych ulic, a propos tego naszego podróżowania, idealna ma pogoda, słonecznie, bardzo ciepło i taka pogoda powinna nam się utrzymać do końca maja. Przynajmniej tak zapowiadają nam synoptycy. Weekend coraz bliżej, weekend też ciepły, gorący, 26 stopni. Tak więc czekają nas wycieczki, nie tylko samochodem, ale też i wycieczki rowerowe. No i pamiętajcie, że zmiany od 3 czerwca tego roku, od tego momentu, 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo korzystać z kasków ochronnych, ale nie czekajmy do tego 3 czerwca, już teraz te kaski tym najmłodszym zakupmy, ale i dorośli też w tych kaskach, pamiętajcie, też jeździmy, to dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego zdrowia, życia, trzeba to zakładać, tym bardziej, że my jak widzimy, no na tych naszych drogach różnie bywa, dlatego ten kask to raptuje naprawdę życie. No ale te przepisy nie tylko dotyczą rowerzystów, ale też hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego. Przypominam, one wchodzą w życie od 3 czerwca. Tak przy okazji to warto przeglądnąć i sprawdzić, jak wygląda na przykład ten nasz rower, bo tutaj nie tylko kask, ale światła. No i oczywiście również dzwonek, światła odblaskowe. A funkcjonariusze, no jeżeli sprawdzą i skontrolują taki nasz rower i będzie brakowało, no to będzie brakowało czegoś, to możemy dostać mandat w wysokości od 20 nawet do 500 zł. Z kolei jazda bez wymaganych świateł po zmroku wiąże się z grzywną w wysokości od 200 nawet do 1000 zł. Dlatego tutaj nie chodzi, przypominam, nie chodzi o te pieniądze, nie chodzi o te upomnienia, o te kary, ale chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Dlatego zadbajmy o to bezpieczeństwo, szczególnie teraz w okresie wiosennym, później lato, czyli ten rower będzie dominował na tych naszych drogach, uliczkach. No i pamiętajcie, od 3 czerwca kask obowiązkowo dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Ulicę zaglądamy na ulicę Tarnowa teraz przed godziną 9. Jak to wygląda teraz sytuacja? No bez zmian sprzed 8, czyli Konarskiego zatłoczona w kierunku Narutowicza. Tuchowska, stoimy na wysokości przedszkolaków Dżymały. Przypominam kierowcom zmotoryzowanym, ci, którzy na Narutowicza i Konarskiego, dajemy zielone światło tym, którzy na Tuchowskiej, bo często tam stoimy i czekamy, żeby włączyć się do ruchu. Na Gumnickiej krótki postój dojeżdżając do Dąbrowskiego, również krótki postój na Klikowskiej do Alei Solidarności, ale już dłuższy postój na Klikowskiej do Ronda Sławskiego, Klikowska Szkotnik w kierunku Solidarności. Od Rolniczej już tutaj stoimy, dlatego warto skręcić w Romanowicza. Wydaje mi się najbardziej rozsądne to będzie rozwiązanie dla zmotoryzowanych, bez postoju wówczas. No i kolejny postój Klikowska od Sadowej, też stoimy i czekamy, zanim dojedziemy do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, czyli jeszcze przed kościołem na ulicy Klikowskiej, dlatego tutaj no, proponuję, jadąc ulicą Niedomicką w Mroźną, w Sadową, no i tam już kierowcy wiedzą, jak dalej pojechać. Mościca, Aleja Kwiatkowskiego spokojnie, Zbylitowska również i Koszycka bez utrudnień. No to zobaczmy sobie jeszcze Nowy Sącz, jak wygląda tutaj centrum miasta w Nowym Sączu. No powiem, że nie jest źle przed samą godziną 9. Spokojnie Barska, Lwowska, Kilińskiego, Rejtana, Grodzka, Limanowskiego czy Aleje Batorego. Na Kolejowej też bez utrudnień, tak więc kierowcy nie będą narzekali. Na Krakowskiej Legionów też bez utrudnień. No gorzej tutaj ulica Marcikowicka i Papieska z krótkim postojem dojeżdżając do Limanowskiej. No jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Tarnowską, bo to tak przed 9 to różnie bywa, ale powiem, że też tutaj kierowcy zarówno przy wjeździe do miasta, jak i wyjeździe, no nie powinni narzekać. Jak już, to troszeczkę się zatrzymamy na ulicy Skargi, gdzieś na wysokości ulicy Franciszkańskiej.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: To tyle na razie z dróg. Kolejnym spotkaniem ze zmotoryzowanymi po godzinie 12, czyli w tym paśmie już popołudniowym na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

5 minut nam zostało do godziny 9. To Roxy Węgiel, a już za chwilę od Wiktora dla Wiktora, dokładnie od Wiktora Dyduły. Dla wszystkich Wiktorów życzenia, muzyczne życzenia popłyną. Dziś w kalendarzu 21 maja w czwartek Wiktor, Tymoteusz, Jan Nepomucen, Lena, Krzysztof, Donat oraz Synezjusz i Teobald. To solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego. No to muzycznie Wiktor Dyduła, między innymi dla wszystkich Wiktorów.

0: Reklama.
1: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
2: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na tarnowskim rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10:30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
3: 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach: kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
5: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Władze Grupy Azoty zapowiadają rozmowy o podwyżkach dla pracowników tarnowskiego zakładu, o szczegółach już za chwilę. Zwyciężyły polityczne rozkazy, a niechęć wysłuchania obywateli, mówi Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości o odrzuceniu przez Senat prezydenckiego pomysłu referendum w sprawie europejskiej polityki klimatycznej. Święta Kinga zgromadzi na Jasnej Górze samorządowców z całej Polski. Z tej okazji powstał także wyjątkowy obraz. Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Władze Grupy Azoty zapowiadają rozmowy o podwyżkach dla pracowników tarnowskiego zakładu. Jak poinformował podczas spotkania z dziennikarzami wiceprezes zarządu koncernu Artur Hołody, po publikacji wyników finansowych za pierwszy kwartał ma pojawić się przestrzeń do dyskusji o wyższych pensjach, premiach i nagrodach dla załogi.
1: Nie będziemy czekać do końca roku. Po pierwsze widzimy możliwość, bo to jest nie tylko potrzeba, bo potrzebę to wszyscy widzieliśmy nie tylko w tym roku, w zeszłym roku też widzieliśmy. Widzimy potrzebę wypłaty naszym pracownikom, czy wyższych pensji, czy kwestii premii, kwestii nagród. No bez systemu premiowego, no nie ukrywajmy, ciężej się pracuje. Więc jakby potrzebę widzieliśmy, tylko trzeba mieć jeszcze możliwość. Ale możliwość się pojawia. Naprawdę niedługo publikujemy wyniki, a w sumie prognozę wyników to chyba nawet w tym tygodniu.
2: Szacunki
1: w tym tygodniu. W piątek będą szacunki.
0: Jednocześnie wiceprezes zapewnił, że pozycja Grupy Azoty w Tarnowie nie jest zagrożona mimo trudnej sytuacji finansowej miejscowej spółki. Jak przyznał, spośród kluczowych zakładów grupy to właśnie tarnowska fabryka notuje obecnie największe straty. Według przedstawionych danych tarnowski zakład generuje około 150 milionów złotych straty rocznie. Zarząd koncernu liczy jednak, że sytuację poprawi m.in. bardziej efektywne wykorzystanie energii. W najbliższych tygodniach czasowo wyłączony zostanie kocioł węglowy, a produkcja ma opierać się na energii pozyskiwanej z pary poprodukcyjnej. Takie rozwiązanie ma przynieść blisko 30 milionów złotych oszczędności. Zwyciężyły polityczne rozkazy, a nie chęć wysłuchania obywateli, mówi Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości o odrzuceniu przez Senat prezydenckiego pomysłu referendum w sprawie europejskiej polityki klimatycznej.
3: Niektórzy liczyli, że znajdą się senatorowie, którzy będą w stanie wyjść poza polityczne podziały, czy po prostu uznać prymat prawa obywateli do wyrażenia swojego zdania nad rozkazami swoich partyjnych liderów. No niestety tak się nie stało i to jest rozczarowujące. Nie chodzi raczej o moje rozczarowanie, tylko o to, że myślę, że rozczarowane są miliony Polaków, którym odmówiono.
0: Pytanie w referendum miało brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Sądeczanin produkował i sprzedawał nielegalny tytoń. Za narażenie Skarbu Państwa na ponad 98 tysięcy złotych straty grozi mu nawet 3 lata więzienia. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
4: Policjanci z Nowego Sącza ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu nowosądeckiego może posiadać nielegalny tytoń, rozdrabniać go i sprzedawać. Podczas przeszukania użytkowanych przez niego pomieszczeń funkcjonariusze znaleźli maszynę służącą do cięcia liści oraz 37 kg krajanki tytoniu, 24 kg liści tytoniu i 5 kg gotowego tytoniu do palenia. Wyroby nie posiadały znaków akcyzy skarbowej, przez co ich właściciel naraził Skarb Państwa na szkodę w kwocie ponad 98 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty paserstwa akcyzowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestrów. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności lub 3-letni pobyt w więzieniu.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Karmiła biedaków, opiekowała się kobietami, które spodziewały się potomstwa, fundowała kościoły, osobiście angażowała się w sprawy sądowe, aby bronić sierot, wdów i ubogich. Święta Kinga patronuje polskim samorządowcom, a już w niedzielę, 24 maja na Jasnej Górze, odbędzie się 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego. Warto wracać do tej postaci, bo Święta Kinga prezentuje system wartości konieczny, aby dziś nasze małe ojczyzny kwitły i rozwijały się, powiedział RDN Małopolska biskup tarnowski Andrzej Jerz.
6: Patrząc na świętą Kingę, zauważamy, że jej działania polityczne, decyzje dotyczące zarządzania płynęły z głębokiej duchowości. Głęboka duchowość, budowanie głębokiej relacji z Bogiem w konsekwencji tworzyło mocny system wartości moralnych i ten system, który reprezentowała święta Kinga, przenosił się później na konsekwentne, sprawiedliwe zarządzanie, owocujące rozwojem także gospodarczym, ekonomicznym. Myślę o kwestiach edukacyjnych.
0: mówił delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej biskup Andrzej Jerz. Na Jasnej Górze nastąpi przekazanie obrazów z wizerunkiem świętej Kingi oraz jej relikwii do poszczególnych diecezji, aby podkreślić rolę świętej, która jest patronką samorządowców.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Troszeczkę nam się pogoda zmieniła w Małopolsce. Krynica, Nowy Sącz, Tarnów słonecznie. No niebo prawie błękitne, ale w Zakopanem chmury się pojawiły i wygląda na to, że delikatnie może popadać. Chociaż synoptycy zapowiadali, że w Małopolsce przed południem lekkie opady deszczu i wygląda na to, że Zakopane. Tam trzeba, jeżeli ktoś się wybiera, mieć parasol przy sobie. Ciepło w ciągu dnia 22 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Mam nadzieję, że te chmury nie przeniosą się na inne rejony Małopolski. 21 dzień maja, czwartek w kalendarzu. Przysłowie na Jana Nepomucena, wiadoma już zboża cena. No nie wiem, jaka jest cena zboża, ale wiem, jaka jest cena truskawek. O poranku za chwilę będę przekazywał tym wszystkim, którzy już zakochani są w tych naszych nowalikach, a szczególnie w truskawkach, polskich truskawkach, bo kuszą, a wiemy, że Polacy lubią truskawki, no i zaglądniemy na ten rynek owocowo-warzywny, ale to dopiero za chwilę. 7 minut mamy po godzinie 9.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
1: Zanim spróbujemy tych polskich truskawek, to wcześniej Dawid Kwiatkowski, Pali się niebo i Marcin Kindla.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188. 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach. Kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
1: Po reklamie.
10: Autopromocja.
4: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
10: To była autopromocja.
11: Zanim przejdziemy na rynek ogrodniczo-warzywny i sprawdzimy ceny metruskałek, to w czwartek, jak zwykle, po godzinie 9:00, wcześniej jeszcze audycja i nasza kolejna poranna rozmowa z cyklu Rozgryźć Kościół.
12: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10. Ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam. Szła wszędzie tam, gdzie był potrzebujący człowiek. Na jej ramionach spoczywała cała biedota powiatu tarnowskiego. Tak mówili obywatele Tarnowa o siostrze Marii Kolumbie Czarnocie, której 150. rocznica urodzin przypada w tym roku. Dziś ze mną w studio są już siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, siostra Samarytana i siostra Pacyfika Pławecka, przełożona prowincjalna. Szczęść Boże.
13: Szczęść Boże.
12: Choć urodziła się 150 lat temu, 1 lipca 1876 roku w powiecie leżajskim, to jednak najpiękniejszą kartę w swojej historii życia napisała, będąc w Tarnowie. Jak rozpoczyna się historia pobytu siostry Kolumby w naszej diecezji?
13: Pobyt siostry Kolumby Czarnoty w diecezji tarnowskiej rozpoczął się w 1900 roku i wiązał się z przyjęciem pierwszej posługi sióstr Józefitek na terenie naszej diecezji, co było ogromnym pragnieniem sióstr i zgromadzenia, by rzeczywiście podjąć jakąś posługę na terenie naszej diecezji. Była to praca w bursie świętego Kazimierza w Tarnowie. o przyjęcie której bardzo usilnie prosił ówczesny dyrektor, ksiądz kanonik Władysław Hendyński. Początkowo zgromadzenie nie chciało przyjąć tej posługi, ponieważ ta posługa wprost nie była po linii misji charyzmatycznej zgromadzenia, ale jednak właśnie pod wpływem usilnej prośby zarówno ojciec założyciel, jak i współzałożycielka zgromadzenia, matka Saloma Adanek, postanowiła przyjąć tę posługę. I właśnie do tej pracy zostały skierowane trzy siostry, między innymi siostra Kolumba, która w bursie pracowała przez 6 lat. Początkowo zajmowała się pracami gospodarczymi, ale już w 1902 roku objęła przełożeństwo po niespodziewanej śmierci ówczesnej przełożonej. I od razu siostra Kolumba ukazała się jako człowiek bardzo przedsiębiorczy, o niezwykłej dojrzałości i talencie organizacyjnym. Była osobą o niezwykłej energii życiowej, pracowitości i wrażliwości na ludzką biedę. I właśnie tak zapisała się w pierwszych latach posługi i już wtedy ci studenci, którzy później spotykali siostry, mówili o siostrze Kolumbie, matka głodnych studentów, bo tak się zapisała i takie były początki posługi siostry Kolumby w Tarnowie. Natomiast w 1922 roku przyjechała powrotnie do Tarnowa, by podjąć prawie 25-letnią posługę w domu dla nieuleczalnych w Tarnowie.
12: A skąd w siostrze Kolumbie wzięła się taka duża wrażliwość, o której siostra mówi, na właśnie biednych, na potrzebujących? Czy można powiedzieć, że ta miłość, którą miała ta siostra, to był jej taki swoisty charyzmat?
14: Tak. Każda miłość i wrażliwość na drugiego człowieka, szczególnie tego potrzebującego pomocy, bierze się z Boga i pochodzi od Boga. To łaska udzielana człowiekowi, to ten szczególny dar Ducha Świętego, który właśnie nazywamy charyzmatem. Każdy otrzymał taki dar od Boga i ten dar jest w nas, jak pisze święty Paweł do Tymoteusza. I cała sztuka właśnie w tym, żeby go w sobie rozpalać. Siostra Kolumba otrzymała od Boga taki dar. Charyzmat miłości miłosiernej. Ona tak jak ojciec założyciel, święty ksiądz Zygmunt Gorazdowski, potrafiła ujrzeć człowieka. A ujrzeć to nie to samo, co zobaczyć. Bo ujrzeć człowieka to coś więcej. To spojrzeć w głąb, dostrzec to, co niewidzialne. Dotknąć jego prawdziwego człowieczeństwa. Ujrzeć to już nie potrafić przejść obojętnie. W życiu i posłudze siostry Kolumby ta pomoc miała różny wymiar. Od heroicznego ukrywania Żydów w czasie II wojny światowej po zwyczajną obecność i dobre słowo. Myślę, że w dzisiejszym hedonistycznym, egoistycznym i kompletnie niewrażliwym na drugiego człowieka świecie takich ludzi i takich postaw najbardziej nam brakuje.
12: Ale dobrze wiemy też, że życie siostry Kolumby było naznaczone piętnem II wojny światowej. Jak w tym, można powiedzieć, mroku okrutnych wydarzeń świeciło to światło miłości, o której mówimy, siostry Kolumby, właśnie do drugiego człowieka?
13: Siostra Kolumba była jak jasny promień słońca, rozświetlając właśnie mrok II wojny światowej. Poprzez swoją heroiczną, bezgraniczną miłość budziła nadzieję i wiarę w drugiego człowieka, bo dla niej, tak jak powiedziała właśnie siostra Samarytana, liczył się człowiek, niezależnie od wyznania i pochodzenia. To właśnie zakład dla nieuleczalnych przy Starodąbrowskiej stał się oazą, przystanią, schronieniem dla wielu osób. I właśnie siostra Kolumba stała się taką oazą i przystanią przez swoją miłość, empatię, otwartość. Tak jak powiedziała siostra Samarytana, ona widziała, prawdziwie widziała drugiego człowieka. Widziała Żydów, otworzyła im swoje serce i dom. Widziała ludzi, którzy się tułają i są poszukiwani przez gestapo. Nie bała się odwożyć dom. I tak na przykład w domu na Starodąbrowskiej schronienie znalazł ksiądz Józef Cieśliński, który był poszukiwany, dyrektor lubelskiego Caritas, czy też siostry, i w tym siostra Kolumba, uratowała doktora Kazimierza Zająca, który został wykradziony ze szpitala miejskiego i w przebraniu kobiety właśnie znalazł schronienie w domu dla nieuleczalnie chorych.
15: Wykazywała się sprytem, odwagą, nie bała się. Dlaczego się nie bała? Bo całe życie zawierzyła Panu Bogu. I takie właśnie było życie siostry Kolumby. Taka była jej misja, taka była jej postawa. Była właśnie, jak powiedziałam, promieniem słońca. Budziła nadzieję i wiarę w człowieka, że nie tylko panuje śmierć, ale panuje życie. Że właśnie w mrokach śmierci widać promień światła.
12: Ale siostra przełożona powiedziała na samym początku naszej rozmowy, że wszystkim, którym pomagała matka Kolumba, wołali do niej matka Kolumba. Czy w tym słowie matka można streścić jej posługę i wszystko to, co ona dawała całą swoją osobą, całą swoją posługą drugiemu potrzebującemu człowiekowi?
14: No, na pewno tak, bo słowo matka nie przylgnie do byle kogo. Pamiętam, jak nasze siostry misjonarki po wielu latach posługi na Czarnym Lądzie opowiadały, że tylko jednej spośród nich Afrykańczycy nadali tytuł matki. W tamtej kulturze to był wyraz najwyższego społecznego uznania, nawet włączenia do klanu, docenienia duchowej i praktycznej płodności. Myślę, że w przypadku siostry Kolumby było dokładnie tak samo. Matka to nie tylko treść jej posługi, tego bycia blisko, karmienia, leczenia, pielęgnowania, dawania poczucia bezpieczeństwa w tak trudnych chwilach zagrożenia i wojny, jak to zresztą czyni każda prawdziwa matka. Ale ten tytuł to była odpowiedź serca tych, których ocaliła. To wyraz największej wdzięczności, uznania i autorytetu, jakim dla nich była. Jak wspominają siostry, nawet Żydzi nazywali ją swoją matką, a urzędnicy państwowi, gdy prosiła o pomoc, mówili: Matce Kolumbie trzeba pomóc, bo na jej barkach spoczywa cała biedota tarnowskiego powiatu.
12: Za 2 tygodnie w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie premiera spektaklu pod tytułem Dwie siostry. O czym będzie ta sztuka?
14: O siostrze Kolumbie Walerii Czarnota. Ale nie tylko. Pojawi się również ojciec założyciel, ksiądz Zygmunt Gorazdowski. Nie będzie to dokument czy historia siostry Kolumby tak jeden do jeden, ale reżyser, pan Tomasz Żak, przenosi jakby w czasie naszą bohaterkę z jej autentyczną historią życia, by poruszyć serce współczesnego człowieka, szczególnie młodego człowieka. Będzie więc o miłości, powołaniu, niezrozumieniu, wyborach i ich konsekwencjach, o grzechu. Sztuka teatralna, jak sama nazwa wskazuje, to sztuka i postawi przed widzem wymagania, zaangażuje, zmusi do myślenia, będzie wymagała uwagi i dialogu z tym, co się wydarzy. Myślę, że widzom nie zabraknie wrażeń, a Józefitkom wzruszeń, bo wiele treści jest zaczerpniętych wprost z naszych pierwszych konstytucji i całej pięknej historii i tradycji naszego zgromadzenia.
12: W tym roku ważne dla Zgromadzenia Sióstr Józefitek rocznice, przypomnę, 25. rocznica beatyfikacji założyciela Zgromadzenia księdza Zygmunta Gorazdowskiego oraz wspomniana 150. rocznica urodzin siostry Marii Kolumby. Co łączy te dwie postacie?
15: Łączy bardzo wiele. Ksiądz Zygmunt Gorazdowski w momencie, w takim trudnym momencie swojego życia, kiedy został odsunięty od święceń kapłańskich, modlił się: Wszechmogący, użycz mi sił, aby spełnić mógł swe posłannictwo i całe życie poświęcił dla dobra bliźnich. I on był temu wierny. A wierną kontynuatorką tej myśli była właśnie siostra Kolumba, która znała założyciela, przypatrywała się jego posłudze we Lwowie, na jego ręce złożyła śluby wieczysty i można powiedzieć, była naprawdę duchową córką swojego ojca założyciela. Święty ksiądz Zygmunt Gorazdowski nazwany został ojcem ubogich, a siostra Kolumba matką wielu. Można powiedzieć, właśnie w ten przepiękny sposób zrealizowali swoją życiową misję, misję miłosierdzia. Oni mieli rzeczywiście otwarte oczy serca na każdego człowieka. Oni widzieli człowieka najbardziej potrzebującego. I tym zachwyca nas ojciec założyciel i tym zachwyca nas Kolumba. I jeszcze jedna cecha. Pewnie nie tylko jedna ich łączy, ale szczególna dziecięca ufność w Bożą opatrzność. Nasz ojciec założyciel zwykł mówić: Bóg czuwa, wszystko będzie. I siostra Kolumba, jego duchowa córka, przyjęła te same słowa. Ze świadectw sióstr wiemy, jak często powtarzała: dzieci, Bóg czuwa, wszystko będzie. I tego nas oni właśnie uczą.
12: To skoro siostra Maria Kolumba Czarnota tak wiernie idzie w ślady ojca założyciela, to czy jest szansa, by ona została wyniesiona na ołtarze?
15: Mamy taką nadzieję. Ksiądz Piotr Osiński, obecny dyrektor Domu Emerytów na Starodąbrowskiej, jest przekonany, że tak. I rzeczywiście on po raz kolejny pokazuje i wskazuje, i on wydobywa właśnie osoby siostry Kolumby. I też wiemy, że osoby, które stykają się właśnie z siostrą Kolumbą, są zachwycone i mówią, że modlą się za jej przyczyną. I mamy taką nadzieję, że Bóg da nam dostąpić tej łaski wyniesienia jej do chwały ołtarzy.
12: 9 czerwca w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie o godzinie 18 premiera spektaklu Dwie Siostry. Wstęp jest wolny, ale czy w związku z tym są prowadzone jakieś zapisy?
15: Będą prowadzone zapisy, choć spodziewamy się, że może niewiele będzie wolnych miejsc. Dlatego już dzisiaj zapraszamy na drugi pokaz spektaklu, który odbędzie się również w Auli Wyższego Seminarium w Tarnowie 16 września o godzinie 13. A jeśli będzie jeszcze większe zainteresowanie spektaklem, mamy nadzieję na kolejne pokazy.
14: Zapisy na sztukę są prowadzone i można je zgłaszać pod numerem telefonu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie od 1 czerwca.
12: Radio RDN Małopolska patronuje temu wydarzeniu, na które zapraszały dzisiaj siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, siostra Samarytana i siostra Pacyfika Pławecka, którym bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Szczęść Boże!
15: Szczęść Boże!
12: Czego jeszcze nie wiemy o Kościele? Co wzbudza nasze wątpliwości? Co zrobić, aby lepiej zrozumieć Kościół? Trudne sprawy i ważne pytania. W każdy czwartek o 9:10 ksiądz Marcin Gryzło. Zapraszam.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. Gmina Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Domosławicach zapraszają dorosłych mieszkańców do udziału w projekcie edukacyjnym LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. W programie bezpłatne kursy i warsztaty, taniec towarzyski, zdrowe gotowanie, florystyka, rękodzieło, nauka pływania, joga, pszczelarstwo, pierwsza pomoc i warsztaty instrumentalne dla orkiestr kameralnych. Zgłoszenia przyjmowane są w Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach. Nie czekaj, postaw na rozwój. Projekt współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring, jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
8: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
7: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
8: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
11: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
12: Wiadomości ekonomiczne.
13: Sprzeciwiają się likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Na ulicach Warszawy protestowali związkowcy z Solidarności z całej Polski.
14: Bo zamykają mi zakład właśnie z powodu Zielonego Ładu, ze wzrostem energii, no i po prostu z tej polityki. Huta w Rudzie Śląskiej chcą zamknąć. Coraz to gorzej jest, nie ma inwestycji, nie ma pieniędzy.
15: Spółki państwa zamiast przynosić zyski, to przynoszą same straty.
16: Jestem Polką, jestem przeciwna temu, co się w kraju dzieje.
13: Związkowcy przeszli z placu zamkowego przed budynek Sejmu pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Protestujący wznosili okrzyki precz z Zielonym Ładem. Domagali się referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Tymczasem referendum nie będzie. Zwyciężyły polityczne rozkazy, a nie chęć wysłuchania obywateli, mówi Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości o odrzuceniu przez Senat prezydenckiego pomysłu referendum w sprawie europejskiej polityki klimatycznej.
17: Niektórzy liczyli, że znajdą się senatorowie, którzy będą w stanie wyjść poza polityczne podziały, czy po prostu uznać prymat prawa obywateli do wyrażenia swojego zdania nad rozkazami swoich partyjnych liderów. No niestety, tak się nie stało i to jest rozczarowujące. Nie chodzi raczej o moje rozczarowanie, tylko o to, że myślę, że rozczarowane są miliony Polaków, którym odmówiono.
13: Pytanie w referendum miało brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W najbliższych miesiącach tarnowianie będą mogli zauważyć mniej dymu unoszącego się z kominów zakładów odpadów azotowych. Spółka zamierza w ramach eksperymentu zatrzymać pracę kotła węglowego na 4 miesiące i korzystać z energii z pary poprodukcyjnej. Docelowo w planach jest wymiana źródła energii na kocioł gazowy, co ma wygenerować większe oszczędności. O zamiarach koncernu poinformował wiceprezes Grupy Azoty Artur Hołody podczas spotkania prasowego w Tarnowie. W rozmowie z RDN Małopolska ocenił, że wstrzymanie pracy kotła na kilka miesięcy zapewni prawie 30 milionów złotych oszczędności.
6: Najważniejsze elementy, mam nadzieję, że wydarzą się w najbliższych tygodniach. Będziemy przeprowadzać, może być taki eksperyment, czy jesteśmy w stanie z naszej pary odpadowej utrzymać zakład w ciągu miesięcy letnich. Jeżeli to się powiedzie, czyli z naszej pary odpadowej będziemy w stanie wszystkie nasze potrzeby energetyczne pokryć, to tylko w tych miesiącach letnich będziemy w stanie zaoszczędzić 28 milionów złotych na naszym kotle, na który dzisiaj te środki wydajemy. To jest pierwszy krok. W drugim kroku będziemy chcieli pracować nad możliwością, żebyśmy mieli zaspokojenie naszych potrzeb energetycznych mniejszym kotłem. Łącznie te dwa elementy pozwolą zredukować koszty w Tarnowie około 80 milionów rocznie.
13: Jak tłumaczył wiceprezes Hołody, obecnie wykorzystywany kocioł węglowy produkuje znacznie więcej pary niż wykorzystuje zakład. Nadmiar pary jest wykorzystywany do produkcji prądu, ale cena energii jest wówczas znacznie wyższa niż gdyby zakłady azotowe pobierały prąd z sieci. Wiceprezes Grupy Azoty argumentował, że poprawa efektywności energetycznej ma być jednym ze sposobów na poprawę trudnej sytuacji finansowej tarnowskiego zakładu. Artur Hołody szacował, że po odjęciu tak zwanych kosztów korporacyjnych, tarnowska fabryka Grupy Azoty odnotowuje około 150 milionów złotych straty. Poprawa w kwestiach finansowych ma otworzyć drogę do rozmów w sprawie postulatów związkowców, którzy domagali się m.in. podwyżek dla pracowników. Dobre wiadomości z Brukseli w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Nie będzie opłat od aut spalinowych w Polsce. Komisja Europejska zatwierdziła porozumienie z władzami w Warszawie w sprawie wykreślenia kontrowersyjnego podatku wpisanego do KPO przez poprzedni rząd. Informacje potwierdziły Komisja Europejska oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Beata Płomecka.
18: Miały być 3 podatki od aut spalinowych. Nie będzie żadnego, skomentował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Polska natomiast zobowiązała się do inwestowania w ciepłownie. Wraz z wykreśleniem tych opłat z KPO, Polska unika też wysokiej kary. 4 miliardy euro musiałaby zapłacić, gdyby nie wprowadziła podatku zgodnie z zapisami Krajowego Planu Odbudowy i nie zdążyła się porozumieć z Komisją w sprawie zmian. Formalna i ostateczna zgoda Brukseli ma też inne, kluczowe znaczenie. Bez niej Polska nie mogłaby złożyć kolejnego wniosku o płatność, a czas nagli, bo termin upływa w sierpniu. Jak ustaliłam, za 3 tygodnie ministrowie finansów unijnych krajów zatwierdzą zgodę Komisji i wtedy Polska będzie mogła wysłać 8 wniosek i spodziewać się przelewu we wrześniu. Beata Płomecka, Bruksela.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
19: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
20: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
21: Nie wszyscy mogą cieszyć się słońcem. W Tarnowie, w Nowym Sączu sporo tego słońca. Troszeczkę chmurek, ale przewaga słońca. W Krynicy błękitne niebo, a w Zakopanem, no niestety, ciemne chmury i tego słońca jak na lekarstwo. W ciągu dnia 22 stopnie, teraz mamy 18 stopni, komfortowa taka temperatura. Jutro też 22 stopnie, a w nocy to 10 stopni.
19: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
20: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
21: Jutro częściowe zachmurzenie, również i w sobotę. W niedzielę przewaga słońca i w niedzielę 26 stopni, ale piątek i sobota też ciepła, bo to przecież 22-23 stopnie. 24 minuty nam zostało do godziny 10. Polski czwartek, gramy dzisiaj wyłącznie po polsku.
11: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja, zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są

0: bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
1: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołectwo Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
2: Po reklamie.

Baranowskim, tęskno mi do gwiazd. No my tęsknimy, tęsknimy za tymi gwiazdami. My chcemy, żeby te gwiazdy były na wyciągnięcie ręki. A propos właśnie tych gwiazd, dziś kluczowym lotem testowym najnowszej wersji rakiety Starship. No i ta rakieta ma w przyszłości wynieść astronautów NASA na Księżyc. Teraz nie na Księżyc, a lecimy do Chorzowa. Lądujemy na Stadionie Śląskim, a lądujemy za sprawą zespołu Perfect. I utworu Chcemy Być Sobą. Kto był na koncercie Metaliki? No ale nie trzeba było być na koncercie, można było zobaczyć, usłyszeć. Ten utwór w wykonaniu Metaliki, Perfect, Chcemy Być Sobą.

Chcemy być sobą i zespół Perfect. Wrócę jeszcze na chwilę do tego stadionu Śląskiego do Chorzowa i do koncertu zespołu Metallica, bo ile razy przyjeżdżają do Polski, tyle razy zastanawiamy się, jaki utwór zaprezentują, bo to jest taki już zwyczaj tego zespołu, że odwiedzając kraj, mają niespodziankę, muzyczną niespodziankę dla wszystkich fanów. No i wiemy, że był już Manam, Kocham Cię Kochanie Moje, był Czesław Niemen, Ceno Warszawie, no i pytanie było, co teraz zaprezentują. No i zagrali piosenkę, która wywołała ogromne emocje wśród zgromadzonej publiczności. No i właśnie to był ten utwór, na ten utwór padło. Chcemy być sobą i zespół Perfect. 4 minuty nam zostało do godziny 10:00, punktualnie o 10:00 wiadomości na antenie Radia RD Małopolska i RD Nowy Sącz. No to pozostajmy w polski czwartek, w tym klimacie takim troszeczkę metalikowym, no bo to nie Metallica, ale wspomniany utwór, którym grała właśnie ta formacja, czyli Ceno Warszawie i Czesław Niemen, ale w oryginale.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
5: Od 22 maja w kinie Sokół Posłani. Posłani to poruszająca filmowa opowieść o Bogu działającym tu i teraz, w życiu zwykłych ludzi, w ich decyzjach, kryzysach i przełomach. Film opowiada o modlitwie jako realnej sile oraz o wspólnocie, która potrafi podtrzymać człowieka, gdy sam już nie daje rady. Posłani od 22 maja w kinie Sokół.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
7: W ośrodkach ruchu drogowego większe zainteresowanie kursami pozwalającymi na zmniejszenie liczby punktów za wykroczenia. Za 2 tygodnie taka możliwość może zniknąć. Chore dzieci mogą liczyć na wsparcie. Tarnowskie Koleje Losu, na pomoc Amelce i Maxowi. O szczegółach już za chwilę. Różaniec ze Stefanią Łącką. Tarnowianie będą modlić się o wyniesienie na ołtarze anioła z Auschwitz. Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego czekają na nowe przepisy o ograniczeniu możliwości redukowania punktów karnych. Zmiany mają wejść w życie na początku czerwca, ale szczegóły wciąż nie są znane. Tymczasem w Wordach widać większe zainteresowanie kursami pozwalającymi na zmniejszenie liczby punktów za wykroczenia na obecnych zasadach. Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie Paweł Gurgul przyznaje, że nie ma precyzyjnych informacji co do zmian, które miałyby obowiązywać już za 2 tygodnie. Aktualnie prawo jazdy jest zabierane osobom, które przekroczą 24 punkty karne. Kierowcy, którzy otrzymali punkty m.in. za nadmierną prędkość, mają możliwość skasowania części punktów poprzez odbycie specjalnego szkolenia w ośrodku ruchu drogowego. Jak mówi Paweł Gurgul, jeśli zmiany w zaproponowanym kształcie faktycznie wejdą w życie, to nie będzie już takiej możliwości. Ograniczenie tej możliwości odbije się również na budżetach WORD-ów. W przypadku Tarnowa to około 50 tysięcy złotych. Rocznie.
8: Na ten moment kurs w Tarnowie to 1000 zł. Jest to kurs jednodniowy, składa się z części teoretycznej. Wykład z policjantem tutaj jest na takim kursie. Mówi się o wypadkach, co niesie za sobą jazda brawurowa, jazda z nadmierną prędkością. I później jest część praktyczna. Osoba wsiada do samochodu i ma wyhamować z danej prędkości do zera. Redukujemy 6 punktów karnych. To nie jest tak, że ktoś ma na koncie 20 punktów karnych, to że je wszystkie jest w stanie zredukować. I może zrobić raz na 6 miesięcy taką kasację tych punktów.
7: W skali roku w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie organizowanych jest prawie 50 takich szkoleń. Z kursów nie mogą korzystać kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok. W ich przypadku prawo jazdy przepada już po przekroczeniu 20 punktów karnych.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Stary szpital w Nowym Targu przejdzie kompleksowy remont. Budynek ma stać się nową bazą dla studentów. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu w trakcie trwającego jubileuszu 25-lecia chwali się dużą inwestycją, na którą dostała w ostatnim czasie pieniądze, w sumie 27 milionów złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Jak podkreślił marszałek małopolski Łukasz Smułka, władze wojewódzkie chcą, żeby Małopolska była utożsamiana z regionem światowej nauki i kultury.
9: Ja stoję też na stanowisku takim, że warto inwestować w uczelnie, ale nie tylko biorąc pod uwagę
3: stolicy naszego regionu, tylko my musimy inwestować środki na cały region. Stąd decyzja, aby te środki były skierowane do nowego targu i przede wszystkim po to, aby studenci mieli blisko swojego miejsca zamieszkania możliwość studiowania. Ale również widzimy, że uczenie rozwija się pod względem nowych kierunków, ale ma takie kierunki jak chociażby architektura, która podtrzymuje tożsamość, ale podtrzymuje ten regionalizm, biorąc pod uwagę obróbkę drewna, czy w ogóle funkcjonowanie, jeżeli chodzi o bardzo ważny region dla województwa małopolskiego, Podhale, bo na Podhalu bije serce Małopolski.
7: Remont dawnego szpitala dzięki przyznanej dotacji może rozpocząć się w tym roku.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Akcja katolicka parafii katedralnej w Tarnowie rozpoczyna stałą modlitwę o beatyfikację służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej. Jak mówi współautorka książki o kandydatce na ołtarze, Renata Luszowiecka, uczestnicy tej modlitwy będą prosić Boga o wyniesienie na ołtarze Stefanii Łąckiej, podobnie jak czyni to parafia Gręboszowska, gdzie znajduje się grób Stefanii. Kandydatka na ołtarze nazywana jest aniołem z Auschwitz i diamentem wśród popiołów. W obozie narażała swoje życie dla innych, była także gotowa oddać życie za współwięźniarkę. Była dziennikarką w czasopiśmie diecezjalnym Nasza Sprawa, gdzie odpowiadała za wydawanie specjalnego dodatku dla dzieci. Renata Luszowiecka dodaje, że Stefania Łącka prowadziła innych do Boga.
9: Ona żyła innymi, jej sprawy były na dalszym planie. Ten duch służby, duch oddania, duch radości, bo jak się czyta jej artykuły jeszcze z czasów seminarium nauczycielskiego, to naprawdę uśmiech budzi się na twarzy. Była taką, można powiedzieć, liderką, jak to teraz określamy. Żyła na co dzień modlitwą, ofiarą dla innych i dla Kościoła. W okresie obozu, gdzie przebywała z innymi, po prostu cała była dla innych, żyła tym, żeby nie zgasili swojego ducha, żeby też się modlili.
7: Stała modlitwa o beatyfikację służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej będzie się odbywać w katedrze w ostatni poniedziałek każdego miesiąca o godzinie 17. Wierni odmówią różaniec, a o godzinie 18 wezmą udział we mszy świętej w tej intencji. Modlitwa rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, 25 maja. Stefania Łącka urodziła się w 1914 roku w Woli Żylichowskiej w gminie Gręboszów. Dodajmy, że w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gręboszowie w każdą ostatnią środę miesiąca jest nabożeństwo różańcowe o godzinie 17.30, a po nim msza święta w intencji beatyfikacji służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej. Codziennie toczą walkę z trudnym przeciwnikiem, jakim jest choroba. Amelka i Max z Tarnowa mogą liczyć na wsparcie ludzi dobrej woli, którzy pomogą im w tych zmaganiach. Tarnowskie Koleje Losu będą mieć swoją kolejną odsłonę w piątek. Koncert charytatywny to inicjatywa Stowarzyszenia Nasze Miasto Tarnów. Prezes Wioletta Grzywa apeluje, by nie pozostawać obojętnym na trudny los dzieci.
10: Amelka ma 5 lat i zespół Downa. Mówimy o niej, że ma po prostu o jeden chromosom więcej do kochania, bo naprawdę ta dziewczynka jest niezwykle uśmiechnięta i radosna i zaraża taką dobrą energią. Z kolei 3-letni Maksiu zmaga się z niezwykle rzadką chorobą genetyczną, zespołem O'Kleina oraz zanikiem mięśni. Los postawił przed nimi po prostu ogromne wyzwanie. Chcemy pokazać, że integracja w Tarnowie to nie puste słowa, ale naprawdę musi zacząć się w naszych sercach.
7: Koncert charytatywny odbędzie się w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie, początek o godzinie 17.30. Wtedy też będą zbierane pieniądze na leczenie i rehabilitację Amelki i Maxa. Na ten cel zostanie przeznaczony cały dochód z wydarzenia. Przypomnę, to wydarzenie już jutro.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: 20 stopni, tyle mogą wskazywać już termometry w Małopolsce, a maksymalnie to nawet 22 stopnie. Jutro również 22, a sobota, niedziela to od 23 nawet do 26 stopni. Przewaga słońca dziś, jutro troszeczkę częściowe zachmurzenie, ale sobota, niedziela, sobota trochę chmur, w niedzielę również przewaga bez słońca, w nocy temperatura 10 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jeżeli nam się pogoda utrzyma, synoptycy nam tutaj już taką prognozę pogody my przygotowali na kolejny tydzień, to wygląda na to, że końcówka maja będzie piękna i te temperatury codziennie wysokie, powyżej 20 stopni, a do tego sporo słońca, tak przynajmniej wstępnie prognoza pogody nam się kształtuje dla Małopolski, czyli do końca maja idealnie. Tak więc zachęcam do tego, żeby spędzić troszeczkę wolnego czasu na świeżym powietrzu, ale też przypominam, okulary przeciwsłoneczne nam się przydadzą i krem z filtrem. To już obowiązkowo trzeba mieć przy sobie. 21 dzień maja, czwartek polski, czwartek gramy wyłącznie po polsku. No Jana Nepomucena, wiadoma już zboża. Cena to przysłowie. No i właśnie a propos cen, no to wracam do tych truskawek, które już pojawiły się na polskim rynku, a dokładnie pojawiły się polskie truskawki, bo na nie szczególnie czekamy. Było dużo deszczu było, teraz jest dużo słońca, tak więc tych truskawek będzie jeszcze więcej, pytanie tylko w jakiej cenie. No, cena spada i cena spadła około 10 zł na kilogramie, tak więc to są dobre informacje dla tych wszystkich, którzy kochają truskawki, a przede wszystkim kochają coś z truskawek zrobić. W hurcie kosztują około 20 zł za kilogram, ale mam nadzieję, że te ceny z dnia na dzień będą coraz niższe. No tego sobie życzymy my, przede wszystkim konsumenci. 10 minut mamy po godzinie 10, no to wracamy do polskiego czwartku, no i czas na zespół Bracia.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
3: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
2: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do kościoła świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

Landberry, nocny ekspres. Nie nocny, ale ekspres. Jest taki ekspres, który przyciąga uwagę wszystkich. Chodzi o Orient Express, który rusza w nową trasę. Trasa z Rzymu do Stambułu. Ponad 140 lat po debiucie. Za 5 dni absolutnego luksusu na torach trzeba zapłacić ile? 20 tysięcy euro. No, astronomiczna kwota za 5 dni luksusu, no ale za luksus się płacimy, bo tutaj się płaci nie tylko za podróż, czyli my odwiedzą między innymi Wenecję. Ci, którzy wybiorą się w tą podróż Orient Expressem, odwiedzą Budapeszt, Rumunię, Stambuł, ale też między innymi przepiękne wagony, wygodne wagony, no i oczywiście wagon restauracyjnym, gdzie będzie podawał wyjątkowe dania szef kuchni, którego restauracje zostały wyróżnione 3 gwiazdkami Michelin. Tak więc, no, jeżeli ktoś ma ochotę, no to można się wybrać. Orient Express czeka wyjątkowa podróż. Przypominam, od Rzymu do Stambułu za jedyne 20 tysięcy euro. No to my podróżujemy sobie teraz, muzycznie sobie podróżujemy z Grzegorzem Chyżym, a za chwilę ciąg dalszy naszego podróżowania, ale kulturalnego takiego podróżowania po Małopolsce. Sprawdzimy, co ciekawego w tej kulturze się wydarzyło, gdzie warto się wybrać. No takim między innymi też Orient Expressem naszym lokalnym. Przypominam, 10:30, wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie, konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych, pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły, wystawa pojazdów konnych, zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia, tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim, gmina Radomyśl Wielki oraz Sołecki. Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
11: Wiadomości kulturalne.
12: Jelena Maścierz, zapraszam. Codziennie toczą walkę z trudnym przeciwnikiem, jakim jest choroba. Amelka i Max z Tarnowa mogą liczyć na wsparcie ludzi dobrej woli, którzy wesprą ich w tych zmaganiach. Tarnowskie Koleje Losu będą mieć swoją kolejną odsłonę w piątek 22 maja. Koncert charytatywny to inicjatywa Stowarzyszenia Nasze Miasto Tarnów. Prezes Wioletta Grzywa apeluje, by nie pozostawać obojętnym na trudny los Amelki i Maxa.
13: Amelka ma 5 lat i zespół Downa. Mówimy o niej, że ma po prostu o jeden chromosom więcej do kochania, bo naprawdę ta dziewczynka jest niezwykle uśmiechnięta i radosna i zaraża taką dobrą energią. Z kolei 3-letni Maksiu zmaga się z niezwykle rzadką chorobą genetyczną, zespołem O'Kleina oraz zanikiem mięśni. Los postawił przed nimi po prostu ogromne wyzwanie. Chcemy pokazać, że integracja w Tarnowie to nie puste słowo, ale naprawdę musi zacząć się w naszych sercach.
12: Koncert charytatywny odbędzie się w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Początek o godzinie 17.30, wtedy też będą zbierane fundusze na leczenie i rehabilitację Amelki i Maxa, a na ten cel zostanie przeznaczony cały dochód z wydarzenia. Koncert inspirowany artystką, która stała się symbolem kobiecości i samotności. Sonia Bohosiewicz wystąpi w Żabnie. Polska aktorka, artystka kabaretowa i piosenkarka w muzycznej odsłonie ukaże 10 sekretów historii o miłości, ambicji, kruchości, sile i cenie, jaką Marilyn Monroe zapłaciła za bycie ikoną. Koncert odbędzie się już dziś o godzinie 18. Obowiązują darmowe wejściówki, które można odebrać w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie. To będzie muzyczna podróż przez Alpy na Dzień Matki. Na dziedzińcu Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie wystąpi alpejska glazba. Spotkanie poetycko-muzyczne odbędzie się już dziś o 19.30. Wstęp jest wolny. A jutro rusza Tarnowska Nagroda Filmowa. To prawie 60 wydarzeń związanych z kinem, w tym 14 projekcji, które powalczą o najwyższe laury w konkursie głównym.
14: Brat Macieja Sobieszczańskiego, Chopin Michała Kwiecińskiego, Dobry Chłopiec
0: Jana Komasy, Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego, Dziecko z pyłu Weroniki Mliczewskiej i to jest ten jedyny dokument w naszej konkursowej stawce, Franz Kafka Agnieszki Holland, LARP Miłość, Trolle i inne questy Kordiana Kądzieli, Miłe kobiety w reżyserii Marii Wojtyszko i Jakuba Krofty. Kolejnym filmem są Ministranci Piotra Domalewskiego, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej Emi Buchwald, Pojedynek Łukasza Palkowskiego, Vinci 2 Juliusza Machulskiego, Wielka Warszawska Bartłomieja Ignaciuka i Zima pod znakiem Wrony Kasi Adamik.
12: Tarnowska Nagroda Filmowa potrwa do 30 maja. Parafia Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu zaprasza mieszkańców regionu na wydarzenie religijno-kulturalne, pierwszy dekanalny przegląd pieśni maryjnej Majówka z Matką Bożą. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę w Krużgankach przy kaplicy Kościoła Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu. Organizowany po raz pierwszy dekanalny przegląd ma na celu pielęgnowanie tradycji śpiewu pieśni maryjnych i nabożeństw majowych, a także integrację lokalnej społeczności poprzez wspólne muzykowanie i przeżywanie wiary. W wydarzeniu udział wezmą zespoły z chole oraz grupy parafialne z różnych parafii dekanatu, prezentując najpiękniejsze pieśni ku czci Matki Bożej. Organizatorzy podkreślają, że spotkanie będzie miało nie tylko charakter artystyczny, ale przede wszystkim duchowy i wspólnotowy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15. A teraz zaproszenie na koncert zatytułowany Trzech tenorów dla najpiękniejszej. Odbędzie się on w najbliższą niedzielę w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Na scenie wystąpią soliści Łukasz Gaj, Radosław Strzelecki oraz Maciej Strzałkowski. Artystom towarzyszyć będzie Krynicka Orkiestra Zdrojowa imienia Adama Wrońskiego pod batutą Mieczysława Smydy. W programie znajdą się najpiękniejsze arie operetkowe, pieśni neapolitańskie, światowe szlagiery muzyki filmowej oraz utwory z repertuaru Jana Kiepury. Początek o 19:00. Można już odbierać bezpłatne wejściówki na koncert z okazji Dnia Matki, który odbędzie się w Krynicy Zdroju 26 maja o 18:00. W Amfiteatrze Krynickim wystąpi reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Wejściówki można odbierać do niedzieli w godzinach od 13:30 do 21:00 w kasie kina Jaworzyna 2 w Krynicy oraz godzinę przed koncertem w Amfiteatrze Krynickim. Szkoły, którym patronuje święty Jan Paweł II, spotkają się na wspólnym pikniku sportowo-edukacyjnym Podkarpacie z JP2. 18 maja minęło 106 lat od urodzin papieża Polaka. Celem jest promowanie Podkarpacia jako miejsca aktywnego wypoczynku, ale też zdrowego trybu życia i szacunku do wartości i tradycji regionu. Impreza odbędzie się w poniedziałek, 25 maja na obiektach Szkoły Podstawowej nr 11 oraz terenach zrewitalizowanego byłego wysypiska odpadów komunalnych Park Smoczka w Mielcu. Wydarzenie rozpocznie msza święta o 9:00 w kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Później uczestnicy pikniku przejdą na miejsce rozegrania biegu przełajowego, w którym wezmą udział 8-osobowe drużyny z zaproszonych szkół. W czasie pikniku będzie można zobaczyć i posłuchać zespołu pieśni i tańca Rzeszowiacy, który zaprezentuje ludowe tańce regionalne. Będzie można też więcej dowiedzieć się o hodowli pszczoły miodnej czy obejrzeć pokaz modeli latających. Miłośnicy łamigłówek i rebusów z całego województwa znów spotkają się w Bochni. Po raz 29 odbędą się tu szaradziarskie Mistrzostwa Polski. Organizuje je bocheński klub szaradzistów Omnibus. Turniej odbędzie się w sobotę 23 maja o 10:00 w Zespole Szkół nr 3 w Bochni przy ulicy Krakowskiej 20. Obowiązują wcześniejsze zapisy. By Million Wires udowadnia, że pewne historie nie mają końca. Po 14 latach tarnowski zespół wraca z nową epką Not Over. Pierwsza płyta wydana w 2012 roku zebrała dobre opinie zarówno w kraju, jak i za granicą. Później zespół wszedł w fazę zmian, która przyniosła nowy głos wokalu i materiał, który dojrzewał przez ponad dekadę. Po odejściu wokalistki obowiązki frontmana i wokalisty tarnowskiego zespołu przejął Mirosław Skrok, który w zespole jest także gitarzystą, a na antenie Radia RDN Małopolska przyznał, że pierwsze szkice powstawały już lata temu, ale materiał dojrzewał tak jak tworzący zespół muzycy.
3: Stworzyliśmy swój taki własny styl i na pewno to wynikało z tego, że no, każdy z nas jednak miał troszkę inne doświadczenie muzyczne. Natomiast nasza muzyka ogólnie, powiedziałbym, nie jest taka mocna. Jest na pewno bardzo melodyjna, emocjonalna muzyka, taka, która troszeczkę wymaga więcej od słuchacza. Być może trzeba drugi raz przesłuchać, żeby jakby odkryć całe spektrum tego, co w tej muzyce zawarliśmy. Ale myślę, że jest to godne drugiego przesłuchania.
12: Najnowsza epka Not Over, na której jest 5 utworów śpiewanych po angielsku, ukazała się 1 maja tego roku.
6: To były wiadomości kulturalne.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
15: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
16: Dziś 22 stopnie, jutro również 22, w sobotę 23, a w niedzielę nawet 26 stopni. I tutaj czwartek, niedziela przewaga słońca, a piątek i sobota częściowe zachmurzenie. 21 stopni, tyle wskazuje nasz radiowy termometr w Tarnowie. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, ciśnienie wynosi 999 hektopaskali.
14: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
16: Tym, którzy będą mówili, że dziś troszeczkę za gorąco, to wiatr będzie was chłodził, obniżał troszeczkę tą temperaturę odczuwalną, która powieje. Ten wiatr dziś w porywach od 15 do 25 km na godzinę północny i północno-zachodni. 22 minuty nam zostało do godziny 11. Za chwilę zaglądniemy do naszego kalendarza świąt nietypowych, bo dzisiaj bardzo ciekawe wydarzenia w tym kalendarzu mamy.
10: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie, sponsorzy główni Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
6: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale

100 lat czekam na twój list. No może nie 100 lat ktoś czeka na ten list, ale na przykład kilka lat, no może ktoś ma czekać. Dlatego w kalendarzu świąt nietypowych właśnie 21 maja mamy Dzień Odnawiania Znajomości. A często się tak zdarza, że gdzieś te kontakty tracimy, czy to w szkole podstawowej, szkole średniej, czy po studiach. Dlatego Dzień Odnawiania Znajomości to jest taki dzień, gdzie no właśnie my szukamy tych osób, z którymi spędzaliśmy miło czas, z którymi śmialiśmy się do upadłego, no dlatego proszę o tym nie zapominać, żeby no napisać ten list, z którą no przysłowiowo kradło się konie. A łatwiej jest nam odnaleźć te osoby my teraz w dobie mediów społecznościowych. Wystarczy po prostu wpisać imię i nazwisko, no i proszę bardzo, i znajdziemy tą osobę, z którą no śmialiśmy się do rozpuchu. O Dzień Odnawiania Znajomości przypominam dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych. Również w kalendarzu świąt nietypowych, no właśnie. No i tutaj pytanie do porannego śniadania. Co dziś piliście? Kawę czy herbatę? Jeżeli piliście kawę, a nie piliście herbaty, to duży błąd, ponieważ dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty. A herbata to drugi najpopularniejszy napój na świecie, zaraz po wodzie, którego historia liczy już około 5000 lat. Posiada fascynującą tradycję, a niektóre odmiany no, osiągają zawrotne ceny. I tutaj nie ma znaczenia, czy piliśmy herbatę zieloną, czarną, białą, czy żółtą, czy czerwoną herbatę, bo i tak to wszystko z jednej i tej samej rośliny, a o kolorze po prostu decyduje proces obróbki i utleniania. Jedynie, jak już to trzeba się zastanowić, ile taka herbata kosztuje, bo jak mówiłem, no to ceny zawrotne. Najdroższa herbata na świecie to na przykład zbiory potrafiają osiągać nawet równowartość kilkudziesięciu tysięcy dolarów za kilkadziesiąt gramów i to jest chińska herbata Dahong Pao. Tak się nazywa ta herbata. Bez względu na to, ile kosztuje, najważniejsze, żeby dziś, no, jeżeli ktoś nie lubi tej herbaty, to spróbować po raz pierwszy, ale wydaje mi się, nie ma takiej osoby. Każdy przynajmniej raz w życiu tą herbatę pił, dlatego dziś tą herbatę, no teraz, dlaczego nie? 12 minut przed godziną 11 do drugiego śniadania, bo są tacy, którzy ten przed południem dwa śniadania spożywają, jeden w wczesnych godzinach porannych, drugie śniadanie troszeczkę później obiad. No to zaserwować sobie, zafundować tą herbatę w dniu, no właśnie, Międzynarodowym Dniu Herbaty. Z cytryną czy bez cytryny? Nie ma znaczenia. Słodkiego, miłego życia.

Zespół Kombi w Polski Czwartek o poranku przed samą godziną 11, punktualnie o 11 wiadomości. Po wiadomościach jeszcze raz sprawdzimy prognozę pogody.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
2: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Halo, Gorlice. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
0: Po reklamie.

0: Nie miewam ładnych snów.
1: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
2: Klimatycznego referendum nie będzie. Senat odrzucił wniosek w tej sprawie. W czwartym liceum ogólnokształcącym w Nowym Sączu powstanie klasa siatkarska.
3: Mamy wiele talentów tutaj w Nowym Sączu i myślę, że ważne jest to, żeby ta młodzież czuła.
2: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Referendum klimatycznego nie będzie. Senat odrzucił wniosek prezydenta w tej sprawie. Pytanie, które chciał zadać Karol Nawrocki, brzmiało: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? O szczegółach Sylwia Białek.
4: Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że zwyciężyły polityczne rozkazy, a nie chęć wysłuchania obywateli.
5: Niektórzy liczyli, że znajdą się senatorowie, którzy będą w stanie wyjść poza polityczne podziały.
4: Senat nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej, ponieważ uznał, że pytanie zaproponowane przez prezydenta było tendencyjne. Tak decyzję senatorów tłumaczy Adam Bodnar z Koalicji Obywatelskiej.
6: W tym pytaniu referendalnym przedstawianym przez prezydenta zawiera się teza, czyli powiązanie polityki unijnej z tym podwyższeniem kosztów energii. Ja doskonale wszyscy wiemy, że to wszystko jest bardziej skomplikowane.
4: Grzegorz Płaczek z Konfederacji uważa, że nie może to jednak zakończyć dyskusji nad kosztami polityki klimatycznej.
7: Rzadko kiedy się mówi na temat negatywnych skutków gospodarczych i o tym powinniśmy zacząć ze sobą rozmawiać.
4: Wśród polityków pojawiały się głosy, że tak sformułowane pytanie mogłoby rozbudzać polexitowe nastroje.
8: Z życia Kościoła.
2: Święty Jan Paweł II miał wielki szacunek do osób w podeszłym wieku. Widział w nich wartość, wspomina kardynał Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz papieża przez cały okres pontyfikatu. Hierarcha był gościem audycji Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona Małopolski. Kardynał wskazywał, że szczególny stosunek papieża Polaka do osób starszych mógł wynikać z tego, że własnych dziadków nie zdążył poznać. Dziadek od strony ojca Maciej zmarł, gdy mały Karol Wojtyła miał zaledwie 3 lata. Pozostali dziadkowie zmarli jeszcze przed przyjściem przyszłego papieża na świat.
9: Jeśli chodzi o jego dom rodzinny, on nie przeżył kontaktu z dziadkami, bo ich nie było wtedy już. Może dlatego, widząc ludzi starszych, miał taki szacunek, bo mu to brakowało w jego życiu osobistym. Starał się zawsze mieć kontakt z ludźmi w podeszłym wieku, a zwłaszcza chorymi. Widział wartość u tych ludzi, którzy mają tę dojrzałość, którą trzeba odkryć i którą trzeba się podzielić z następnym pokoleniem.
2: O tym, jak godnie przeżyć starość i jaką wartość społeczną niesie ze sobą podeszły wiek, będzie można usłyszeć w dzisiejszym odcinku audycji Rodzina w sercu Małopolski. Premiera audycji z udziałem kardynała Stanisława Dziwisza dzisiaj o 13:15 w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: W czwartym liceum ogólnokształcącym sportowym powstanie klasa mistrzostwa sportowego o profilu siatkarskim. Zostanie uruchomiona we wrześniu i znajdzie się w niej miejsce dla 24 uczniów. Patronat nad klasą objął sądeczanin, wicemistrz olimpijski w siatkówce, zawodnik Assekoresowi Rzeszów Marcin Janusz.
3: Mamy wiele talentów tutaj w Nowym Sączu i myślę, że ważne jest to, żeby ta młodzież czuła, czy jest tu miejsce, w którym mogą się rozwijać, mogą tutaj zostać, niekoniecznie muszą dojeżdżać do różnych szkół po całej Polsce. I ja na tyle, na ile pozwolą mi moje obowiązki klubowe, ja będę się starał i merytorycznie, i może trochę wizerunkowo pomagać w tym, żeby to wszystko się rozwijało, bo ja widzę po wielu latach, kiedy już opuściłem Nowy Sącz i zacząłem grać profesjonalnie w siatkówce, widzę, jak to wszystko się tutaj rozwija.
2: Patronem klasy siatkarskiej w czwartym LO została też reprezentantka Polski w siatkówce Martyna Czerniańska, ale też klub SKPS Dunajec Nowy Sącz. W ramach klasy będzie 10 godzin tygodniowo zajęć specjalistycznych z zakresu siatkówki.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Zamiast dwóch imprez, jedna duża. Sądeckie uczelnie połączyły siły i tworzą wspólne juwenalia w Nowym Sączu. Akademia Nauk Stosowanych i Wyższa Szkoła Biznesu przygotowały 4-dniowe wydarzenia. Wszystko rozpocznie się na sportowo już dzisiaj od meczów towarzyskich, piłki nożnej i siatkówki, a także od biegów, w których wystąpią przedstawiciele obu uczelni. Rozgrywki odbywać się będą od godziny 14 do 20 na kampusie przy ulicy Kościuszki. Z kolei jutro na terenie WSB zaplanowane jest coś dla miłośników motoryzacji.
11: Planujemy zlot motoryzacyjny na terenie WSB NL-u. Na parkingu będzie kilkadziesiąt różnego typu aut. Będzie można sobie posiedzieć, pooglądać i zobaczyć, jak te samochody działają.
2: Mówił Dominik Hajduk, przewodniczący Rady Uczelnianej WSB. Na tutejszym kampusie w sobotę zaplanowany jest też turniej e-sport, a z kolei o 16 startują koncerty na Starej Sandecji. Na scenie wystąpi m.in. Blacha 2115.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W całej Małopolsce miała być dzisiaj przewaga na słońce, no ale niestety 2 godziny temu zaczęło się chmurzyć w Zakopanem. Teraz te chmury przeszły do Krynicy. Krynica teraz pochmurna, na szczęście jeszcze słońce. Tarnów Nowy Sącz, ale co jakiś czas pojawiają nam się na niebie chmurki. Maksymalnie dziś to 22 stopnie, już teraz nasz radiowy termometr w Tarnowie wskazuje 20 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowie. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda & JQ w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
8: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
7: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
0: Po reklamie.
2: Informacje z życia Kościoła.
3: Ewa Biedroń, zapraszam. Już od 50 lat są kapłanami w Kościele Katolickim. Zostali wyświęceni w diecezji tarnowskiej. Księża jubilaci przeżywają rekolekcje w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Gródku nad Dunajcem. Z jubilatami spotkał się biskup Andrzej Jeszczan, który przewodniczył mszy świętej. Jak powiedział nam jeden z jubilatów, ksiądz Jan Kudłacz, rekolekcje są czasem wdzięczności.
4: Nasz rekolekcjonista, ksiądz Tomasz Rąpała, podkreślił, że 50-lecie to dziękczynienie za łaskę Bożą i za wierność Boga. Bóg jest ciągle wierny, no i my staramy się też okazać tę wierność. Jest za to dziękować, każdy ma swoją historię życia. Ja na przykład byłem 11 lat na misjach w Kongo, byłem wikarym, wróciłem do kraju w 1996-1997, dostałem parafię Uszew i do tego czasu jestem tam.
3: W 1976 roku w diecezji tarnowskiej zostało wyświęconych 19 kapłanów. Jak mówił nam ksiądz Jan Kudłacz, żyje jeszcze 8 z nich, a na rekolekcję do Gródka nad Dunajcem dotarło 6 kapłanów. W piątek rozpoczyna się w Nowym Sączu odpust ku czci świętej Rity. Od 7 lat jest tu pierwsze w Polsce sanktuarium poświęcone patronce spraw trudnych i beznadziejnych. Jak mówi ksiądz Czesław Paszyński, proboszcz parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, do świętej Rity przyjeżdżają liczne pielgrzymki, nie tylko w okresie odpustu.
5: Cieszymy się i służymy, aby przybliżać postać świętej Rity i przyczyniać się do wzrostu kultu, bo święta Rita wciąż jest wielką orędowniczką u Boga, wiernie do świadczają, otrzymują wiele łask, o czym potwierdzeniem są świadectwa, które wierni przesyłają bądź zostawiają w księdze, która jest przy cudownym obrazie w ołtarzyku w naszym kościele pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej.
3: Uroczystości odpustowe w sanktuarium świętej Rity potrwają od piątku do niedzieli. W programie są liczne msze święte z okolicznościowymi kazaniami, m.in. księdza prełata Józefa Wałaszka czy księdza Wojciecha Węgrzyniaka. W piątek o godzinie 18 będzie msza święta w intencji Bractwa świętej Rity oraz procesja do figury świętej Rity. W sobotę na mszy o 9 zgromadzą się rycerze świętego Jana Pawła II. O 18 będzie liturgia w intencji małżonków przeżywających jubileusze. Jubilaci zaproszeni są na koncert i wręczenie pamiątek już o godzinie 17. W niedzielę msze święta o 6.15, 7.30 z udziałem róż różańcowych, o 9.00 z udziałem młodzieży. Główna uroczystość o godzinie 11.00. Następnie o 13.30 msza z udziałem dzieci i wojowników Maryi, o 15.00 dla chorych i na zakończenie dnia będzie msza święta o godzinie 19.00. Dziś w kościele świętego Maksymiliana w Tarnowie zostanie odprawiona msza święta w intencji ojczyzny. Taka modlitwa odbywa się raz w miesiącu z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Mszy o godzinie 18.00 przewodniczyć będzie jej kazanie wygłosi asystent kościelny Akcji Katolickiej i diecezjalny duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek. Transmisja liturgii o godzinie 18.00 z kościoła świętego Maksymiliana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W czasie II wojny światowej ukrywała Żydów przed Niemcami, pomagała chorym, ubogim. Siostrze Marii Kolumbie Czarnocie zostanie poświęcona sztuka teatralna Dwie Siostry. Był to temat audycji Rozgryź Kościół w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Siostra Kolumba ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa urodziła się 150 lat temu. Pracowała także w Tarnowie.
6: Pobyt siostry Kolumby Czarnoty w diecezji tarnowskiej rozpoczął się w 1900 roku. Była to praca w bursie świętego Kazimierza w Tarnowie. Była osobą o niezwykłej energii życiowej, pracowitości i wrażliwości na ludzką biedę. Ci studenci, którzy później spotykali siostry, mówili o siostrze Kolumbie matka głodnych studentów. Natomiast w 1922 roku przyjechała powrotnie do Tarnowa, by podjąć prawie 25-letnią posługę w domu dla nieuleczalnych w Tarnowie.
3: mówiła przełożona prowincjalna siostra Józefitka Pacyfika Pławecka. 9 czerwca w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie o godzinie 18 odbędzie się premiera sztuki Dwie Siostry. Wstęp jest wolny, ale wcześniej trzeba zarezerwować sobie miejsce. Zapisy będą prowadzone od 1 marca pod numerem telefonu 14 621 35 05.
7: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: A kto to?
5: To Jan Sebastian Bach.
4: A gdzie to?
5: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
4: A co to?
5: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
4: A, to ja też chcę!
5: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
4: Ło, to super!
5: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
6: Mniam! Prawdziwy smak natury! Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku Soku prosto z gór. Od 22 maja w kinie Soku Posłani. Posłani to poruszająca filmowa opowieść o Bogu działającym tu i teraz, w życiu zwykłych ludzi, w ich decyzjach, kryzysach i przełomach. Film opowiada o modlitwie jako realnej sile oraz o wspólnocie, która potrafi podtrzymać człowieka, gdy sam już nie daje rady. Posłani od 22 maja w kinie Soku.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołecki. Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
3: 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach. Kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
4: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.00.
0: Po reklamie.
5: Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Dwie osoby zostały zatrzymane w sprawie śmierci dwulatka w żłobku. Sprawdzimy też, czy jest woda w zalewie Klimkówka.
2: W tej chwili mamy 18 milionów metrów sześciennych wody, czyli około 60%.
1: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Dwie osoby zostały zatrzymane w sprawie śmierci dwulatka w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga poinformowała, że zatrzymane kobiety to opiekunki, które w chwili śmierci dziecka zajmowały się podopiecznymi.
3: Tam na miejscu około godziny 20 zostały zatrzymane dwie kobiety, opiekunki z tego żłobka, i one nadal są zatrzymane. Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki, spełnienia wszystkich wymagań. Te materiały będą analizowane pod kątem dalszych czynności z udziałem tych zatrzymanych kobiet. Mamy 48 godzin na wykonanie tych krytycznych czynności i decyzje co do charakteru czynności z ich udziałem.
1: Śledztwo w sprawie śmierci dziecka wszczęła prokuratura rejonowa w Wołominie. Prokurator Karolina Staros poinformowała, że sekcja zwłok dwulatka zostanie przeprowadzona w najbliższym możliwym terminie. A według nieoficjalnych informacji dziecko miało utopić się w znajdującym się na terenie żłobka oczku wodnym.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Władze Grupy Azoty zapowiadają rozmowy o podwyżkach dla pracowników. Jak poinformował podczas spotkania z dziennikarzami wiceprezes zarządu koncernu Artur Hołody, po publikacji wyników finansowych za pierwszy kwartał ma pojawić się przestrzeń do dyskusji o wyższych pensjach, premiach i nagrodach dla załogi tarnowskiego zakładu. Przedstawiciel zarządu zaznaczył, że szczegóły zostaną przedstawione najpierw pracownikom i organizacjom związkowym, a dopiero później mediom.
4: Nie będziemy czekać do końca roku. Po pierwsze widzimy możliwość, bo to jest nie tylko potrzeba, bo potrzebę to wszyscy widzieliśmy nie tylko w tym roku, w zeszłym roku też widzieliśmy. Widzimy potrzebę wypłaty naszym pracownikom, czy wyższych pensji, czy kwestii premii, kwestii nagród. No bez systemu premiowego, no nie ukrywajmy, ciężej się pracuje. Więc jakby potrzebę widzieliśmy, tylko trzeba mieć jeszcze możliwość. Ale możliwość się pojawia. Naprawdę niedługo publikujemy wyniki, a w sumie prognozę wyników to chyba nawet w tym tygodniu.
5: Szacunki
4: w tym tygodniu. W piątek będą szacunki.
1: W ramach oszczędności Grupa Azoty w Tarnowie zamierza na okres letni wyłączyć kocioł węglowy i pracować na parze poprodukcyjnej. Dzięki zatrzymaniu pracy kotła oszczędności z 4 miesięcy mają wynieść około 30 milionów złotych. Do tego tematu wrócimy dziś jeszcze w Pulsie Regionu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Trwają przygotowania do rozpoczęcia sezonu turystycznego nad Klimkówką. Samorząd zamierza, tak jak w latach poprzednich, nad brzegiem zalewu otworzyć własne kąpielisko. Teraz trwają poszukiwania bosmana i ratowników, którzy będą opiekować się turystami. Wójt gminy Ropa, Karol Górski, w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz podkreślał, że stan wody w jeziorze jest teraz na dobrym poziomie.
2: Mamy za sobą stosunkowo dobry okres zimowy. Było dużo śniegu. To dało taki efekt, że wiosenne roztopy dostarczyły do naszego zalewu klimkowskiego i w tej chwili mamy 18 milionów metrów sześciennych wody, czyli około 60%. Ale i ostatnio widzimy, że deszcze, które padały przez 3 dni, też zrobiły swoje, no i tej wody oczywiście przybywa.
1: Wójt podkreśla jednak, że stan wody zależeć będzie też od tego, jaką pogodę będziemy mieć w najbliższych tygodniach. Sezon nad Klimkówką ma rozpocząć się tuż po zakończeniu roku szkolnego. Z gminnego kąpieliska będzie można korzystać do końca sierpnia.
0: RDN kulturalnie.
1: Stany Wschodu to tytuł slajdowiska, podczas którego będzie można dowiedzieć się, jak tanim kosztem i niestandardowo zwiedzić byłe Republiki Radzieckie i rejon Kaukazu. Podróżnik z Nowego Sącza, Marek Gaworucha, tym razem opowie o swoich wizytach w Kazachstanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie czy Kirgistanie. Spotkanie odbędzie się jutro w górskiej scenerii schroniska na Przechybie.
6: To opowieść o miejscach, gdzie wciąż krują gościnność i serdeczność, o fantastycznych ludziach i pięknych miejscach, do których będę zapraszał. Od lat podróżuję niskokosztowo i właśnie o takim odkrywaniu wschodu będę mówić. Podpowiem też, jak podróżować tanio, gdzie i co ciekawie zjeść oraz jak zaplanować taką wyprawę, by była autentyczna i pełna wrażeń.
1: Mówił Marek Gaworucha. Wydarzenie rozpocznie się o 19:30. Wstęp jest wolny.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ale jak się słońce chowa za chmury, to temperatury odczuwalne są nieco niższe, także warto jakieś wierzchnie okrycie wziąć dzisiaj ze sobą. Niektórzy niestety tego nie zrobili i trochę zmarzli. Tak właśnie. Padać dzisiaj może. Przelotnie co prawda, ale może. No i wiatr dość mocno wieje chwilami.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Prawie 8 minut po godzinie 12. Witam Was serdecznie, drodzy słuchacze radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Witam też szczególnie wszystkich miłośników muzyki polskiej. Dzisiaj jest jej pod dostatkiem 7 rzeczy, których ponoć nie wiem o facetach. Mateusz Ziółko. Swoją drogą polecam film o tym samym tytule. Lucyna Ruchała, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
14: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
15: U niej wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko, moje serduszko się raduje.
14: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród.
16: To była autopromocja.

23 minuty po godzinie 12. Dzisiaj można poświętować sobie dzień herbaty. Jeśli ktoś lubi taki napar, to może go dzisiaj wypić w dużej ilości. Byle nie za dużej, bo wszystko w nadmiarze, wiadomo, szkodzi. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Dzień herbaty tak w ogóle jest świętowany kilka razy w ciągu roku, między innymi w grudniu też taki dzień mamy. A niektórzy nie wyobrażają sobie dnia bez filiżanki czy też szklanki herbaty. Najczęściej w naszym kraju pije się herbatę czarną, chociaż coraz częściej doceniana jest i herbata zielona, i herbata czerwona jako spalacz tłuszczu, i jest też matcha tak zwana, sproszkowana zielona herbata, która też święci coraz to większe popularności pośród tych, którzy w ogóle herbatę lubią. Ale bez dodatków, no cóż, jest nienachalnie smaczna, że tak powiem. Herbata jest znana od tysięcy lat, no i jak to często bywa w takich przypadkach, ciężko określić jej genezę. Najbardziej popularna teoria zakłada powstanie herbaty w Chinach, jak można się zresztą spodziewać. Był to rok 2737, oczywiście przed naszą erą. Cesarz chiński lubił sobie popijać gorącą wodę i kiedy pewnego dnia do jego garnuszka wpadły listki krzewu z ogrodu, wpadł na pomysł ich parzenia. Zachwycony smakiem i aromatem napoju, cesarz rozpropagował herbatę. Widocznie te listki już musiały być ususzone tym chińskim mocnym słońcem. Ale herbata znana była od tysięcy lat, to jednak pierwsze wzmianki o herbacie pojawiły się dopiero w księgach z III wieku naszej ery. Chińczycy niechętnie dzielili się tym swoim odkryciem, więc do Europy herbata zawitała dopiero w roku 1610, a została sprowadzona przez Holendrów. Bardzo szybko stała się hitem w salonach arystokracji. Anglicy pochwycili pomysł i w ciągu kilkudziesięciu lat to właśnie oni stali się największymi importerami aromatycznych listków. W 1662 roku król Karol II wprowadził nowy wówczas zwyczaj picia herbaty każdego dnia o tej samej porze. W ten sposób właśnie narodziło się bardzo takie angielskie święto, bardzo z Anglią kojarzone. 5 o'clock. Nawet nie święto, to jest po prostu dzień jak co dzień u nich. I jeszcze do herbaty dodają mleko. Także polecamy dzisiaj herbatę. W zależności od tego, co chcemy uzyskać, to taką herbatę pijemy. Zielona pobudza, a czarna, no podobno myśli rozjaśnia. Zresztą o tym teraz Stare Dobre Małżeństwo.

0: piąta.
1: Nie piąta, ale już prawie 12:30.
2: Reklama.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
8: A gdyby tak to zmienić?
6: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzemcena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
1: Maksymalnie dzisiaj do 22 stopni, ale momentami temperatury odczuwalne mogą być nieco niższe, a to właśnie wtedy, kiedy słońce chowa się za chmurami i kiedy wieje wiatr, chwilami dość porywisty z północnego zachodu. To zachmurzenie dzisiaj będzie przejściowe podobno i możliwe są też opady deszczu i podobno są też tylko przelotne te opady.
11: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
1: Biomed nam dzisiaj nie chce pomagać w codziennych czynnościach, niestety. Ciśnienie rośnie za to. No i mamy nadzieję, że jednak ten maj do swojego końca się zrehabilituje za te chłodne dni i nie będzie to wyjątkowo zimny maj.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży Omoda.jq. Omoda.jq. Omoda.jq. W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda JQ7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda.jq Auto Complex. Wielogłowy 188.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

Kasia Walas, zegar. Zegar tyka i rzeczywiście już 12.42 na naszym zegarze i myślę, że na waszych też, jeśli punktualnie są ustawione. 21 maja, 141 dzień roku. Do końca roku zostały nam 224 dni. Za kwadrans piąta wzeszło słońce, zajdzie 23 minuty po 20. Dzień potrwa 15 godzin i 38 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7,5 godziny. Tak przynajmniej będzie tutaj u nas na południu, na południowym wschodzie. Krzysztof, Piotr, Tymoteusz i Wiktor to dzisiejsi solenizanci wszystkiego najlepszego. Dla jubilatów też, oczywiście. I jeszcze trochę ważniejszych dat. W 1904 roku w Paryżu założono Międzynarodową Federację Piłki Nożnej, FIFA. W 1927 roku Amerykanin Charles Lindbergh zakończył pierwszy w historii samotny przelot nad Atlantykiem na trasie Garden City - Paryż. A w 2013 roku w Lusławicach koło Tarnowa otwarto Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. 21 maja też sporo znanych osób przyszło na świat, a są to m.in. Nikifor Krynicki, w zasadzie Epifaniusz Drowniak. W 1895 się urodził, malarz prymitywista pochodzenia łemkowskiego. W 1921 Andrzej Sacharow, rosyjski fizyk, dysydent walczący o prawa człowieka i też laureat Nagrody Nobla. W 1930 przyszedł na świat Sylwester Chęciński, reżyser filmowy, autor takich obrazów jak rozpętałem II wojnę światową, Sami swoi, Wielki Szu czy Ewa chce spać. Wracamy do polskiej muzyki. Ładne są takie kawałki do słuchania, ale to będzie do tańca kawałek.

0: Któż z nas nie lubi kwiatów? W Londynie, proszę Państwa, odchodzi się od czegoś takiego, jak angielskie ogrody, takie piękne, uczesane, takie na wymiar, takie od linijki. Przynajmniej czasowo się odchodzi. Polne kwiaty, zamiast idealnych trawników i botaniczna sensacja, która zmienia zasady ogrodnictwa. W Londynie rozdano najważniejsze nagrody Chelsea Flower Show. Jury prestiżowego festiwalu kwiatów i sztuki ogrodowej doceniło projekty pokazujące dziką przyrodę. Zainteresowanie wzbudziła też róża nazwana imieniem supermodelki Kate Moss. O szczegółach Anna Rączkowska.
1: Najważniejszą nagrodę całego festiwalu zdobyła brytyjska projektantka Sarah Abril za ogród na krawędzi. Jury zachwyciła gigantyczna rzeźba matki natury z pnia drzewa oraz rośliny inspirowane dzikim brytyjskim krajobrazem. The Guardian napisał, że to jeden z najbardziej widowiskowych ogrodów ostatnich lat. Nagrodę dla najlepszego małego ogrodu zdobyli Joe i Laura Carey za projekt Rozkwit w mieście. W kategorii balkonu wygrał ogród Mały Ogród Wspólnej Wiedzy. Projekty pokazują, że nawet niewielka przestrzeń może być pełna roślin i przyciągać owady. Złote medale zdobyły również ogrody pełne dzikich kwiatów, leśnych roślin i naturalnej zieleni. Ogromne zainteresowanie wywołała także nowa odmiana róży, Kate Moss. Kwiat w kremowo-cytrynowym kolorze zaprezentowano po raz pierwszy właśnie podczas londyńskiego festiwalu. Brytyjskie media okrzyknęły go jedną z największych atrakcji tegorocznej wystawy.
0: Także, drodzy Państwo, nawet, jakby to powiedzieć, mały skrawek balkonu można zaadaptować do tego, żeby na nim urosły piękne roślinki, kwiaty doniczkowe. A od razu zrobi się weselej, od razu zrobi się piękniej, owady będą przylatywać i mamy nadzieję, że nie będą to komary, tylko właśnie pszczoły i inne zapylacze.

0: Wód sądeckie gminy kontra sądeckie wodociągi. Czy mieszkańcy nowych bloków w Starym Sączu zostaną bez wody?
1: Zaproponowano nam, że mamy wybudować w okolicy ronda na tej naszej sieci studzienkę pomiarową.
0: Będzie też jubileusz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Uczelnia ma 25 lat.
2: To taka lokalna nasza uczelnia nowotarska. Myślę, że to jest ważny punkt taki na Podhalu.
0: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na początek pytanie, czy blokom SIM przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu grozi paraliż związany z brakiem dostępu do wody. Gmina alarmuje, że od roku nie może porozumieć się z sądeckimi wodociągami w sprawie doprowadzenia do nich wody z pobliskiej magistrali. Pomimo, że sieć jest gotowa, Stary Sącz dobudował do niej na swój koszt 100 metrów przyłącza. Spółka chce sprzedawać wodę przyszłym mieszkańcom na nowych, nieakceptowanych przez gminę zasadach.
1: 104 mieszkania, w których będzie mieszkało za chwileczkę, prawda, nie wiem, 300 ludzi, 250 gotowych klientów do podpięcia. I co nam po roku debat, rozmów, wymieniania się korespondencją, zaproponowano nam, że mamy wybudować w okolicy ronda na tej naszej sieci studzienkę pomiarową, doprowadzić do niej jeszcze prąd. Taką kuriozalną rzecz, nie wiem po co tej studzienki pomiarowej prąd, jak liczniki działają bez prądu, ale żeby było trudniej. I będą sprzedawały gminie Stary Sącz w sądeckie wodociągi wodę hurtowo.
0: Mówił burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Gmina Stary Sącz chce, by sądeckie wodociągi dzierżawiły przyłącze, które zbudował samorząd, co kosztowałoby spółkę około 800 zł rocznie w formie podatku. Jak odpowiedział prezes sądeckich wodociągów Jerzy Szczecina, spółka nie chce przejmować gminnych odcinków sieci ze względu właśnie na niepotrzebne koszty, a rozwiązaniem byłaby zgoda gminy Stary Sącz na nową umowę o hurtowym zakupie wody. Obie strony oskarżają się o brak dobrej woli. Również gminy Korzenna i Nawojowa, które są udziałowcami sądeckich wodociągów, uważają, że spółka jest źle zarządzana, a ościenne samorządy są traktowane niesprawiedliwie. Sprawie przyjrzymy się dzisiaj w Pulsie Regionu.
3: Z życia Kościoła.
0: Święty Jan Paweł II miał wielki szacunek do osób w podeszłym wieku. Widział w nich wartość, wspomina kardynał Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz papieża, przez cały okres pontyfikatu. Hierarcha był gościem audycji Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona Małopolski. Kardynał wskazywał, że szczególny stosunek papieża Polaka do osób starszych mógł wynikać z tego, że własnych dziadków nie zdążył poznać. Dziadek od strony ojca Maciej zmarł, gdy mały Karol Wojtyła miał zaledwie 3 lata. Pozostali dziadkowie zmarli jeszcze przed przyjściem przyszłego papieża na świat.
4: Jeśli chodzi o jego dom rodzinny, on nie przeżył kontaktu z dziadkami, bo ich nie było wtedy już. Może dlatego, widząc ludzi starszych, miał taki szacunek, bo mu to brakowało w jego życiu osobistym. Starał się zawsze mieć kontakt z ludźmi w podeszłym wieku, a zwłaszcza chorymi. Widział wartość u tych ludzi, którzy mają tę dojrzałość, którą trzeba odkryć i którą trzeba się podzielić z następnym pokoleniem.
0: O tym, jak godnie przeżywać starość i jaką wartość społeczną niesie ze sobą podeszły wiek, będzie można usłyszeć w dzisiejszym odcinku audycji Rodzina w sercu Małopolski. Premiera audycji z udziałem kardynała Stanisława Dziwisza dziś o 13.15 w Radiu RDN.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu ma 25 lat. Uczelnia od 2 dni świętuje swój jubileusz. Jest to okazja do podsumowania, ale też snucia planów na przyszłość. Sami studenci podkreślają, że rozwijająca się Akademia Nauk Stosowanych spełnia ich oczekiwania.
2: To taka lokalna nasza uczelnia nowotarska. Myślę, że to jest ważny punkt taki na Podhalu. Młodzi ludzie mają miejsce, nie muszą jechać do dużych miast. No jest to bardzo fajna uczelnia, rozwija się cały czas, więc widzę dużo plusów.
5: Bardzo fajnie się tutaj studiuje, jest bardzo dobra kadra wykładowców, jest bardzo dobry sprzęt, jest wiele możliwości. Polecam.
6: Jest w sumie dużo tych kierunków, no i są one bogato wyposażone. Studiuje się bardzo dobrze.
0: Warto dodać, że uczelnia rozpoczynała działalność w 2001 roku jako podhalańska państwowa wyższa szkoła zawodowa w Rabce Zdroju. Z czasem zmieniło się miasto na aktualny Nowy Targ, a później także status na ANS. Więcej o uczelni i o jubileuszu piszemy na rdn.pl.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Wiele godzin spędzają w kuchni, by przygotować posiłki dla całej rodziny. Ciągle szukają nowych przepisów, by wprowadzać nowości. Jakie jest popisowe danie waszego? naszej mamy. Zupa, danie mięsne, pierogi, a może gołąbki. Radio RDN organizuje konkurs z okazji Dnia Matki. Do zdobycia na antenie i na Facebooku łącznie 6 voucherów do restauracji o wartości 300 zł każdy. Czekamy już na maile od słuchaczy.
7: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Tylko mama potrafi zamienić zwykły posiłek w coś naprawdę wyjątkowego. Jest okazja odwdzięczyć się naszym mamom i tym razem to zaprosić nasze mamy na coś pysznego, ale do restauracji. Aby wziąć udział w naszym konkursie, wystarczy wysłać zgłoszenie na adres konkurs@rdn.pl i napisać w tym zgłoszeniu, jakie jest popisowe danie naszej mamy i dlaczego właśnie ono u mamy smakuje nam najlepiej.
0: Zachęcała Justyna Dziedzic z działu reklamy i marketingu Radia RDN Małopolska. A najpiękniejsze, najbardziej interesujące zdaniem jury zgłoszenia zostaną nagrodzone 26 maja.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Maksymalnie do 22 stopni, jak słońce przyświeci, to jest naprawdę pięknie i ciepło. Ale dzisiaj też przejściowe zachmurzenie i możliwe przelotne opady deszczu. Bardziej są możliwe na Sądecczyźnie. W Tarnowie przewaga słońca dzisiaj. Wiatr chwilami wieje dość mocno, wieje z kierunków północnych. Ciśnienie wzrosło i jeszcze wzrośnie teraz 982 hektopaskale.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Siedem minut po godzinie 13:00, za chwilę na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, nasza cotygodniowa audycja Rodzina w sercu Małopolski.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
11: A gdyby tak to zmienić?
12: A gdyby tak to zmienić?
10: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
17: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
18: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
19: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
18: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród.
17: To była autopromocja.

0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
1: W naszym cyklu Rodzina w sercu Małopolski, śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego, dotykamy dziś tematu, który jest splotem przeszłości i przyszłości. Rozmawiamy o seniorach, o dziadkach i babciach, którzy w małopolskich domach zawsze byli skałą i skarbnicą wiary. Aby zrozumieć, jak wielką uwagę nasz patron przywiązywał do seniorów, zaprosiliśmy świadka najbliższego. Gościem audycji jest ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz świętego Jana Pawła II. Szczęść Boże, księże kardynale.
2: Bóg zapłaca zaproszenie do tej rozmowy, bardzo interesującej.
1: Eminencjo, Małopolska to ziemia silnych rodów. Czy właśnie w tych miejscach, w Wadowicach czy w Krakowie, Karol Wojtyła nauczył się tego szczególnego szacunku do osób starszych, który później oglądał cały świat?
2: Oczywiście, jeśli chodzi o jego dom rodzinny, on nie przeżył kontaktu z dziadkami, bo ich nie było wtedy już. Ojciec zmarł dość szybko, jeszcze wcześniej matka. Nigdy nie wspominał dziadków. A może dlatego, widząc ludzi starszych, miał taki szacunek, bo mu to brakowało w jego życiu osobistym. W czasie wizytacji pastoralnej starał się zawsze mieć kontakt z ludźmi w podeszłym wieku, a zwłaszcza chorymi. Odwiedzał po domach ludzi starszych, którzy nie mogliby przyjść na spotkanie w kościele, bo widział wartość u tych ludzi, którzy przeżyli swoją przynależność do kościoła, do wiary i ma tę dojrzałość, którą trzeba odkryć i którą trzeba się podzielić z następnym pokoleniem.
1: Jan Paweł II napisał poruszający list do moich braci i sióstr, ludzi w podeszłym wieku, ale on ten list realizował poprzez swoje życie. Jak on sam przyjmował swoje ograniczenia wynikające właśnie z podeszłego wieku, drżenie rąk, słabość? Czy czuł się takim małopolskim seniorem?
2: Nigdy nie przywiązywał wagi do swoich słabości. Głosił i pisał. Cierpienie ma sens i przyjmował jako drogę do uświęcenia się osobistego, drogę do zbawienia. Przecież byłem przy nim wiele lat, do samego końca, do ostatniego momentu. Widziałem, że ten człowiek wykorzystywał swoją starość i cierpienie, aby siebie uświęcić i dzielić się z tymi, z którymi się spotykał, na których był pasterzem i ojcem.
1: Księże kardynale, bo mówi się, że pewne gesty, pewne postawy wynosimy z domu na zawsze. Czy była jakaś konkretna pamiątka czy gest, który Jan Paweł II zachował do samego końca, który był wyrazem tego zakorzenionego w Małopolsce szacunku do osób starszych?
2: No przecież miał ogromny szacunek do swoich rodziców. Matki mało znał, 8 lat, jak mama zmarła, ale z ojcem oczywiście przeżył także i wojnę. Nie całą, bo ojciec zmarł wcześniej, ale w każdym razie przeżył ucieczkę z Krakowa. Jego ojciec dla niego nie tylko był ojcem, ale i przyjacielem. Razem z ojcem chodzili na wycieczki, na spacery, także przeżywali razem. Ten młody Karol, potem student, przeżywał starość swojego ojca, razem patrząc na niego i jakoś budując się. Nieraz opowiadał, że jak się w nocy budził, to widział, że ten ojciec, który był wojskowy, był oficerem, klęczał i modlił się w cichości. To mu to zostało. Zresztą potem też słyszałem od ludzi na pierwszej parafii w Niegowicie, że go widywali w nocy przed kościołem zamkniętym, modlącego się i klęczącego, bo odczuwał zawsze tego kontaktu z Panem Bogiem, a poprzez Pana Boga miał zawsze szacunek do drugiego człowieka.
1: Księże kardynale, w Małopolsce dzisiaj wciąż wiele rodzin opiekuje się seniorami w swoich domach, często kosztem wielkiego trudu. Co ksiądz kardynał, patrząc na przykład świętego papieża, chciałby powiedzieć tym rodzinom, czy ich trud ma sens, ma znaczenie?
2: Ważne to, aby stanowili jedność, jedność pokoleniową. Bo to, co się widzi w tych środowiskach życia współczesnego, to tych starych ludzi szukają miejsca domów starców, domów odosobnienia. Nigdy nie podzielał Ojciec Święty tego odsunięcia starych ludzi, zwłaszcza chorych, od rodziny. Oczywiście czasem są takie momenty, że nie ma warunków. Zwłaszcza dawniej te mieszkania w miastach były bardzo małe, już się nie dało wszystkich pomieścić. Z konieczności szukał rozwiązania, ale zawsze z miłością i z szacunkiem. Papież chodził do tych domów, odwiedzał, okazywał zainteresowanie, życzliwość i miłość. Zawsze ich prosił o modlitwę. Czasem mówił, nie możecie się zająć pracą zawodową. Macie już czas dla siebie i dla Pana Boga. Starajcie się przez swoją starość, przez swoje cierpienia. Modlić się, niech to będzie ten najpiękniejszy wkład waszego życia w podeszłym wieku dla Kościoła, dla tych, którzy może nie zawsze mają czas, nie zawsze widzą sens modlitwy.
1: Ci, którzy się opiekują, czy członkowie rodziny sprawujący taką domową opiekę, czy można powiedzieć, że to jest realizacja Ewangelii w praktyce?
2: On jako kapłan, a potem jako biskup, szedł z pielęgniarką po domach chorych, niedołężnych, żeby pokazać im troskę, a czasem nawet trzeba było posprzątać i zadbać o tych ludzi, zwłaszcza samotnych. Szukał tych ludzi, jako kapłan czy biskup nie mógł wszystkiego robić, ale były osoby takie nawet, które doszły do świętości, nawet beatyfikacyjnej, kanonizacyjnej. On stworzył w archidiecezji krakowskiej tę troskę o chorych, opuszczonych. Klerycy byli zaproszeni i chętnie chodzili do tych ludzi, żeby im czytać, żeby być, żeby trochę ułatwić życia. To była inicjatywa kardynała Wojtyły. Nigdy nie zostawiał tej grupy w osobności, bez zainteresowania, bez pomocy, tylko starał się sam, bo on sam chodził do tych biednych chorych, zachęcał ich księży, a zwłaszcza kleryków z seminarium.
1: Księże kardynale, dziękujemy za to niezwykłe świadectwo. Dzięki księdza wspomnieniom postać naszego patrona staje się nam jeszcze bliższa. Bóg zapłaci.
2: Ojca Świętego Jana Pawła II można ciągle odkrywać, pogłębiać jego myśl, jego nauczanie, ale też warto przypatrzeć się na tę osobowość wyjątkową. On nie pokazywał swojej świętości, ale to, co robi, widać było, że ten człowiek żyje Panem Bogiem i pragnie służyć swoją wiarą, swoją miłością, naśladując Pana Boga.
1: Szanowni Państwo, był to trzeci odcinek cyklu Rodzina w sercu Małopolski. Słowa księdza kardynała przypominają nam o prawdzie, która leży u podstaw naszego cyklu. Rodzina wielopokoleniowa to nie przeżytek, to fundament i największy kapitał województwa małopolskiego. W naszym regionie pod okiem świętego Jana Pawła II od wieków uczymy się, że dom to miejsce, gdzie spotykają się wszystkie pory życia. To tutaj młodość czerpie z mądrości i starości, a seniorzy odnajdują sens w bliskości z wnukami. Promując ten model, chcemy przypomnieć, że siła Małopolski nie bierze się z nowoczesnych biurowców, ale z silnych więzi, które łączą nas przy wspólnym stole od najmłodszego do najstarszego domownika. Jan Paweł II jako patron naszego województwa uczy nas, że szacunek dla seniora to miara kultury narodu. Niech domy w Małopolsce, ziemi Jana Pawła II, pozostaną kolebką wspólnot wiernych Bogu, tradycji i sobie nawzajem. Pamiętajmy, człowiek nie bierze się znikąd, a nasze dziś zbudowane jest na miłości tych, którzy byli przed nami.
0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Biometr nas dzisiaj nie rozpieszcza. Ciśnienie wzrosło i jeszcze wzrośnie, teraz 982 hektopaskale, a na termometrach dzisiaj maksymalnie do 22 w cieniu. Chociaż północno-zachodni wiatr dzisiaj przeszkadza nam trochę w odczuwaniu wysokich temperatur, szczególnie kiedy się chmurzy. A dzisiaj oprócz zachmurzenia możliwe też przelotne opady deszczu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
0: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
0: Po reklamie.
10: Miliony myśli, setki mrugnięć, krótki sen.

już większość po kawie, jednej albo drugiej, na pewno porannej. Jeśli ktoś w ogóle pije kawę, ale dzisiaj można sobie odmienić i na przykład zamiast drugiej czy trzeciej kawy wypić sobie herbatę. Przypominam, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Herbaty. I jeszcze jedna taka ciekawostka. Rodzajów herbaty jest całkiem sporo. Wiadomo, są herbaty zielone, czerwone, białe też są, czarne, rooibosy, jest matcha i tak dalej, i tak dalej. Ale jest taka herbata, która jest najrzadziej spotykana. I jest to herbata żółta. Tak, taki kolor też mamy. Jest produkowana tylko w kilkudziesięciu kilogramach rocznie. Pochodzi z Chin i ma bardzo skomplikowany sposób produkcji. Zebrane listki są poddane fermentacji, następnie są prażone, zwijane i jeszcze suszone. Podobno taka metoda nadaje jej bardzo delikatny smak. Ale mogłoby się wydawać, że jest to najdroższa herbata świata, jednak nic bardziej mylnego. Najdroższą herbatą świata jest herbata Panda Dung Tea. Jest to herbata zielona, która jest wytwarzana tylko w górach chińskiej prowincji. I jak można się domyślać z nazwy, w produkcję jest zamieszana panda, a dokładnie to, czego od pandy... Nie chcielibyśmy pozyskiwać, a właśnie, tak samo jak kawa Kopi Luwak. Wiecie, z czego to jest? Z tego, co panda po sobie zostawia. Właśnie. Kopi Luwak nie po pandzie, ale właśnie ta herbata. To właśnie to, co panda po sobie zostawia, jest... nawozem, spokojnie, tylko nawozem dla krzewów herbaty. I przez ten nietypowy sposób produkcji cena 50 gramów herbaty to aż 3,5 tysiąca dolarów. Tyle pieniędzy za takie coś. Także może poprzestajmy na swoich niskobudżetowych herbatach, albo niekoniecznie niskobudżetowych, ale w każdym razie tańszych. A tak w ogóle to można się wody napić. Jest bardzo zdrowa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Za 10 minut będzie już 14. Krzysztof Niedzielan przed mikrofonem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj znów ciekawe, ważne tematy przede wszystkim dla mieszkańców naszego regionu. Jakie to tematy będą poruszane?
1: To z Tarnowa między innymi, że pojawiają się perspektywy podwyżek dla pracowników azotów. Tutaj szczegółowo wyjaśnimy to w pulsie regionu, jakie są tego okoliczności, czy faktycznie i właśnie jakby się to miało odbyć. I też zamieszanie

0: pytanie związane ze zmianami, które mogą wpłynąć na losy kursów redukujących punkty karne. No tutaj na pewno to niektórych kierowców niestety, mówię niestety, no bo najlepiej byłoby jeździć tak, żeby tych punktów karnych nie mieć, ale jeżeli już tak, to trzeba coś z tym zrobić. No i można przechodzić kursy, dzięki którym ta liczba się zmniejsza, ale tutaj w tle są nowe przepisy, które mogą tę sytuację zmienić. No i też oczywiście nasi reporterzy w Pulsie Regionu będą to szczegółowo wyjaśniać. Gościem naszego programu będzie też siostra Lucyna Gąsior ze zgromadzenia Urszulanek, z którą porozmawiamy o wyborach życiowych młodych ludzi też w kontekście matur między innymi. Także myślę też ciekawy temat, jak się ukierunkować. To no, ważne decyzje. Taka mała refleksja. Młody człowiek, 19-letni na przykład, podejmuje decyzje, które mogą potem mocno rzutować na jego przyszłe życie, więc warto dobrą decyzję w tym momencie podjąć. Będzie też tutaj ze strony sądeckiej zamieszanie między udziałowcami spółki Sądeckie Wodociągi. Gminy Stary Sącz, Korzenna i Nawojowa zwołały konferencję prasową dzisiaj, podczas której poinformowały o różnych problemach i trudnościach z porozumieniem się z władzami spółki Sądeckie Wodociągi. Chodzi tutaj, no w tle są planowane zmiany taryf dla gmin ościennych, ale też kwestie przyłączy, na przykład nowych bloków przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu do wodociągów. Są tu pewne problemy, szczegółowo wyjaśnimy to dziś w Pulsie Regionu i oczywiście będzie też odpowiedź spółki Sądeckie Wodociągi, która również zareagowała na konferencję prasową samorządów, udziałowców, tak, ze strony tutaj tych gmin ościennych Nowego Sącza. No i będzie też o jubileuszu 25-lecia Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu, przy okazji której pojawiła się ważna informacja, że ponownie zostanie tam uruchomiony kierunek lekarski.
1: No i pięknie.
0: Czyli pod Tatrami można zostać, nie bezpośrednio, ale w Nowym Targu, no to już tam blisko będzie można zostać lekarzem.
1: Cóż.
0: Zapraszamy.
1: Cóż więcej.
0: 15.30.
1: Tematy oczywiście będą rozwinięte szeroko, będzie dobra muzyka i będzie to, czego potrzebujecie. Mam nadzieję, że już będzie nas słychać w całym regionie. Jeśli macie znajomych w regionie sądeckim, to powiedzcie im, że dzisiaj jest konserwacja nadajnika.
0: I 101.2.
1: Tak, 101.2 i przez internet można nas słuchać. I
0: ale wydaje mi się, że nie wiem, czy już częściowo 101.2 nie wraca, tak mi się wydaje, że słyszałem.
1: No to mam nadzieję, że jak najszybciej wróci. Najpóźniej tak. Powinno wrócić.
0: To jeśli nas słyszycie, dajcie znać na 101.2.
1: Tak jest.
0: Pozdrawiamy.

0: ze mną.
1: Będzie rozlew krwi w sądeckim ratuszu, a tak naprawdę to poleje się krew, ale spokojnie, w dobrym, szczytnym celu. Więcej na ten temat za 3 minuty w wiadomościach.

0: Reklama.
1: 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach. Kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
0: Po reklamie. Brakuje rodzin zastępczych. Trzeba tworzyć dodatkowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, uważa starosta Tarnowski.
2: To jest bardzo ważne, aby rodziny zastępcze istniały, ale ograniczono też możliwość powstawania placówek opiekuńczo-wychowawczych. To nie był dobry kierunek.
0: Zaprosimy też do sądeckiego ratusza na akcję oddawania krwi.
3: Trzeba przyjść do sali ratuszowej głównej. Tam właśnie będzie punkt oddawania krwi, będą stanowiska, będzie rejestracja.
0: Na zegarze 14. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Ograniczenie placówek opiekuńczo-wychowawczych to nie był dobry kierunek, ocenia starosta Tarnowski. Jacek Chudyma, który był gościem Słowo za Słowo, zwraca uwagę na problem, z którym mierzą się teraz samorządy. Brakuje rodzin zastępczych, a dzieci, które potrzebują takiej opieki, przybywa. Każdego roku w regionie szacuje się około 20-30% wzrost dzieci z orzeczeniami o problemach zdrowotnych, także psychicznych. To z kolei oznacza dodatkowe trudności w opiece nad nimi.
2: Był taki czas, gdzie zdecydowano się przede wszystkim iść w rodziny zastępcze. Oczywiście to jest bardzo ważne, aby rodziny zastępcze istniały, ale ograniczono też możliwość powstawania placówek opiekuńczo-wychowawczych. To nie był dobry kierunek. Tutaj jednak trzeba w tej chwili bardzo mocno też postawić na tworzenie dodatkowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a szczególnie specjalistycznych. Jednak dzieci, które w tej chwili są umieszczane w rodzinach zastępczych, ale też w tych istniejących już placówkach, no wymagają specjalistycznej opieki. Wymagają terapii, wymagają cały czas kontaktu z psychiatrą, z psychologiem.
0: W powiecie tarnowskim funkcjonują 103 rodziny zastępcze, z czego 57 jest spokrewnionych, 35 rodzin niezawodowych, 8 zawodowych i 3 pełniące rolę pogotowia rodzinnego. A w przyszłą sobotę, 30 maja, na boisku LKS Wiktoria odbędzie się rodzinny dzień dziecka z gminą Tarnów i powiatowy dzień rodzicielstwa zastępczego.
4: Z życia kościoła.
0: Już od 50 lat są kapłanami w kościele katolickim, a zostali wyświęceni w diecezji tarnowskiej. Księża jubilaci przeżywają rekolekcje w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Gródku nad Dunajcem. W programie była m.in. msza święta pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerza. Jak powiedział nam jeden z jubilatów, ksiądz Jan Kudłacz, rekolekcje są czasem wdzięczności.
5: Nasz rekolekcjonista, ksiądz Tomasz Rąpała, podkreślił, że 50-lecie to dziękczynienie za łaskę Bożą i za wierność Boga. Bóg jest ciągle wierny, no i my staramy się też okazać tę wierność. Jest za co dziękować, każdy ma swoją historię życia. Ja na przykład byłem 11 lat na misjach w Kongo, byłem wikarym, wróciłem do kraju w 1996-1997, dostałem parafię Uszew i do tego czasu jestem tam.
0: W 1976 roku w diecezji tarnowskiej zostało wyświęconych 19 kapłanów.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: W sądeckim ratuszu poleje się krew, ale bez obaw. To tylko akcja jej dobrowolnego oddawania. Władze miasta organizują już jutro zbiórkę w świeżo wyremontowanym budynku Urzędu Miasta.
3: Trzeba przyjść do sali ratuszowej głównej, tej pięknej, gdzie odbywają się sesje m.in. Rady Miasta i inne uroczystości, która rzeczywiście też jest piękna. No niestety nie była poddana remontowi ze względów finansowych, ale tam właśnie będzie punkt oddawania krwi, będą stanowiska, będzie rejestracja i tam, szanowni państwo, będziemy mogli przyjść i oddać krew.
0: Mówił Tomasz Baliczek, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Nowego Sącza. Rejestracja krwiodawców trwać będzie od godziny 8 do 11.30, a każdy, kto w tym dniu odda krew, otrzyma darmową wejściówkę na kryty basen w Nowym Sączu.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Codziennie toczą walkę z trudnym przeciwnikiem, jakim jest choroba. Amelka i Max z Tarnowa mogą liczyć na wsparcie ludzi dobrej woli, którzy pomogą im w tych zmaganiach. Tarnowskie Koleje Losu będą mieć swoją swoją kolejną odsłonę już jutro. Koncert charytatywny to inicjatywa Stowarzyszenia Nasze Miasto Tarnów. Prezes Wioletta Grzywa apeluje, by nie pozostawać obojętnym na trudny los Amelki i Maxa.
7: Amelka ma 5 lat i zespół Downa. Mówimy o niej, że ma po prostu o jeden chromosom więcej do kochania, bo naprawdę ta dziewczynka jest niezwykle uśmiechnięta i radosna i zaraża taką dobrą energią. Z kolei 3-letni Maxiu zmaga się z niezwykle rzadką chorobą genetyczną, zespołem O'Kleina oraz zanikiem mięśni. Los postawił przed nimi po prostu ogromne wyzwanie. Chcemy pokazać, że integracja w Tarnowie to nie puste słowo, ale naprawdę musi zacząć się w naszych sercach.
0: Koncert charytatywny odbędzie się w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie, początek o 17:30. A kolejne wiadomości za niespełna pół godziny.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dziś sporo słońca, ale też chmury próbują zdominować aurę, szczególnie na Sądecczyźnie, ale i w regionie tarnowskim też chwilami jest pochmurno. Jutro będzie podobnie i nawet osłabnie wiatr, więc i będzie odczuwalnie lepiej, cieplej. A w weekend jeszcze będą wyższe wartości temperatur i zostaną z nami do wtorku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A to te wysokie weekendowe, szczególnie niedzielne temperatury, to tak nawet 26-27 stopni. Nieźle.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl. Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Autopromocja.
2: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
9: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
10: U niej wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko, moje serduszko się raduje.
9: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród.
8: To była autopromocja.

0: Całkiem sam. No to tak nie do końca zdrowo. Relacje międzyludzkie mają większy wpływ na zdrowie niż wielu z nas może sądzić. Przekonywali o tym specjaliści z zakresu zdrowia i psychologii na konferencji w Warszawie. Polacy nie mają świadomości, jak ważne są relacje społeczne, mówi socjolog Zofia Małkowicz.
1: Jeżeli zestawimy to z wynikami badań międzynarodowych pokazującymi, że te relacje są naprawdę kluczowe, no to pokazuje, że my po prostu nie wiemy, nie mamy takiej świadomości, że tak jest. Nie postrzegamy relacji też w kategoriach zdrowia. To, że relacje wpływają na wiele różnych aspektów życia, mamy z kim rozmawiać, dzielić się i dzięki temu podejmować też dobre decyzje, ale mamy też rzeczywiste wsparcie na co dzień i łatwiej jest nam po prostu organizować to życie codzienne.
0: Samotność i zły stan psychiczny źle wpływają na nasz organizm, wskazuje kardiolog profesor Marek Postuła.
2: Mamy badania naukowe, które pokazują, że osoby samotne mają chociażby zdecydowanie wyższe stężenie markerów wskazujących na przewlekły stan zapalny. No i tak idąc tym tropem tego przewlekłego stanu zapalnego, my wiemy, że przewlekły stan zapalny jest jednym z elementów wskazującym na to, że takie procesy jak chociażby rozwój miażdżycy, która jest chorobą zapalną, cukrzyca też jest powiązana ze stanem zapalnym, ale choroba Alzheimera też jest powiązana ze stanem zapalnym. To świat medyczny, świat naukowy pokazuje nam, jak wpływają relacje na zwykłe parametry biochemiczne, które my potrafimy zmierzyć.
0: Eksperci podkreślają, że najbardziej martwią wyniki badania najmłodszej grupy Polaków na temat ich wpływu na własne zdrowie. Co piąta osoba w wieku 18-20 lat uważa, że nie dożyje do 60 roku życia.

0: Rosnące koszty utrzymania obiektów sprawiają, że wyjazdy na długi czerwcowy weekend będą nieco droższe niż rok temu. 4 czerwca przypada Boże Ciało, a to oznacza, że biorąc jeden dzień wolny, można odpoczywać przez 4 dni. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski mówi, że koszt wypoczynku może, ale nie musi być wysoki.
1: Nawet pozostając w kraju, w dobrym hotelu, w tak długi weekend, kiedy mamy duże zainteresowanie, szczególnie jeżeli to jest właśnie jakaś miejscowość popularna, ten koszt może być wysoki. Oczywiście część osób wybierze też zdecydowanie tańsze kwatery, czy też pensjonaty, no a ci, którzy chcą maksymalnie ograniczyć wydatki, pewnie pozostaną gdzieś w pobliżu, na działce, ze znajomymi. Podobnie jak na majówce, zapewne popularne będzie również grillowanie.
0: Jak dodaje analityk Sadowski, w tym roku dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy zagraniczne. W tym obszarze liczba rezerwacji jest o 1/4 wyższa niż rok temu.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Już w pierwszych dniach czerwca mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące punktów karnych i możliwości ich redukowania. Jednak ośrodki ruchu drogowego nie otrzymały jeszcze jasnych wytycznych. W tych miejscach realizowane są specjalne kursy pozwalające na wymazanie 6 punktów karnych raz na pół roku. Dyrektor Mordów Tarnowie Paweł Gurgul przyznaje, że póki co ośrodek pracuje na aktualnie obowiązujących przepisach, chociaż projekt zmian wskazuje, że nowe zasady mają obowiązywać już od 3 czerwca.
3: Na dzień dzisiejszy nie mamy wiedzy takiej, czy rzeczywiście od 3 czerwca będą obowiązywały te zmiany, czy nie. Jest oczywiście coraz więcej osób, które się pytają, bo to są osoby, które mają na swoim koncie taką ilość punktów, którym zagraża im nawet zabranie uprawnień do kierowania. Ciężko jest nam odpowiedzieć, są uzgodnienia resortowe w tej chwili, czekamy cały czas na to, jak się ta sytuacja rozwinie. W tej chwili osoby, które nas przychodzą, najczęściej te punkty karne uzyskują przez nadmierną prędkość.
0: Aktualnie prawo jazdy jest zabierane osobom, które przekroczą 24 punkty karne.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Będą się uczyć i trenować siatkówkę. W 4 LO Sportowym w Nowym Sączu powstanie klasa mistrzostwa sportowego. Zostanie uruchomiona we wrześniu i znajdzie się w niej miejsce dla 24 uczniów. W ramach klasy będzie 10 godzin tygodniowo zajęć specjalistycznych z zakresu siatkówki, mówi dyrektor szkoły Jerzy Galara.
4: Wcześniej mieliśmy klasy licea sportowego, one się różniły tym, że zajęć specjalistycznych było 7 godzin, teraz zajęć specjalistycznych będzie 10 godzin, dochodzą nam fajne tematy do tych zajęć, bo tam już jest dużo też analizy, dużo taktyki, więc ci uczniowie naprawdę będą posiadać taką dość dużą i rozległą wiedzę.
0: Patronat nad klasą objął wicemistrz olimpijski w siatkówce, zawodnik Asseco Resowi Rzeszów Marcin Janusz, ponadto także pochodząca z Sądecczyzny reprezentantka Polski Martyna Czerniańska oraz klub SKPS Dunajec Nowy Sącz.
2: Z życia kościoła.
0: Dla niej liczył się człowiek. W czasie II wojny światowej ukrywała Żydów przed Niemcami, pomagała chorym i ubogim. Siostrze Marii Kolumbie Czarnocie zostanie poświęcona sztuka teatralna Dwie siostry. Był to temat audycji Rozgryźć Kościół w Radiu RDN. Siostra Kolumba ze zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa urodziła się 150 lat temu. Pracowała także w Tarnowie. Jak mówi przełożona prowincjonalna, siostra Pacyfika Pławecka, siostra Kolumba przez wielu była nazywana matką.
5: Pobyt siostry Kolumby Czarnoty w diecezji tarnowskiej rozpoczął się w 1900 roku. Była to praca w bursie świętego Kazimierza w Tarnowie. Była osobą o niezwykłej energii życiowej, pracowitości i wrażliwości na ludzką biedę. Ci studenci, którzy później spotykali siostry, mówili o siostrze Kolumbie matka głodnych studentów. Natomiast w 1922 roku przyjechała powrotnie do Tarnowa, by podjąć prawie 25-letnią posługę w domu dla nieuleczalnych w Tarnowie.
0: Premiera sztuki Dwie siostry odbędzie się 9 czerwca w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie o godzinie 18. Wstęp na spektakl jest wolny, ale wcześniej trzeba zarezerwować sobie miejsce. Patronat nad wydarzeniem objął biskup tarnowski Andrzej Jerz. Patronat medialny sprawuje Radio RDN. A już jutro rozpoczyna się odpust ku czci świętej Rity w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Uroczystości potrwają 3 dni. Jutro o 17.15 będzie m.in. nabożeństwo majowe, a także msza święta, mówi kustosz sanktuarium świętej Rity, ksiądz Czesław Paszyński.
6: Po południu o godzinie 18 msza święta w intencji Bractwa Świętej Rity. Już od ogłoszenia sanktuarium w 2019 roku taka msza święta piątkowa wieczorem z procesją do figury świętej Rity w ogrodzie różanym. Kazanie ma głosić ksiądz prałat Józef Waszych z Podegrodzia.
0: Dodajmy, że w najbliższą niedzielę o 11 Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będzie transmitowało mszę świętą w ramach głównych uroczystości odpustowych.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: I znowu niebo zaczęło się do nas uśmiechać słonecznie, ale biometr jednak nie, jest wciąż niekorzystny. 982 hektopaskale wskazuje nasz barometr. Ciśnienie jeszcze do jutra powinno nieco wzrosnąć. Mogą też wzrosnąć temperatury, albo przynajmniej będą takie same jak dzisiaj, ale że słabiej powieje wiatr jutro, to odczuwalne mogą być wyższe. Tego się trzymamy.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: Mały suplement do prognozy pogody. W Tarnowie się jakiś czas temu rozpadało, bardzo niedługi czas temu. Wygląda na to, że mimo, że Nowy Sącz od Tarnowa nie jest daleko, to jednak pogoda lubi być czasem zupełnie odmienna. W Nowym Sączu pięknie nam świeci słoneczko.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
4: Mniam! Prawdziwy smak natury! Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołecki. Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
1: Po reklamie.
4: Ogłoszenie społeczne.
10: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
11: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
10: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
4: To było ogłoszenie społeczne.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Z informacjami dla kierowców już spieszy Krzysztof Niedzielan.
2: Dzień dobry, to zaczynamy od regionu tarnowskiego, gdzie przed południem, konkretnie w miejscowości Wola Szczucińska w gminie Szczucin, samochód dostawczy wjechał w ogrodzenie posesji. Podróżowały nim dwie osoby, które trafiły do szpitala. W regionie sądeckim, limanowskim i gorlickim bez poważnych zdarzeń drogowych jak dotąd i tak trzymać. A tarnowska policja informuje o dość spokojnym dniu na drogach w mieście. Mundurowi odnotowali co prawda dwie, na szczęście drobne stłuczki, w których nie było osób poszkodowanych. O tej porze wolniejsza jazda ulicami Tarnowa, czyli m.in. na Sikorskiego, na Krakowskiej, na Rotowicza, Szkotnik, odcinkach Szujskiego, Klikowskiej, przy dojeździe do Rąd korkuje się też ulica Lwowska, pod wiaduktem Zwężenie, kolejka na ulicy Słowackiego przy dojeździe do Ronda koło Kościoła Miłosierdzia Bożego, wolniejszy przejazd przez Rondo, gdzie krzyżują się ulice Słoneczna i Starodąbrowska. W okolicach Nowego Sącza Wielogłowy, Wielopole, droga krajowa 75, popołudniowy klasyk, czyli korki, ludzie wracają z pracy, jazda w stronę Nowego Sącza, też rondo przy obwodnicy północnej, rondo przy Zamku i Moście Heleńskim, bulwar Narwiku, Lwowska właśnie w okolicach mostu nad bulwarem, w okolicach rynku, ale też rondo przy galerii, skrzyżowanie z Prażmowskiego, ulica Krańcowa do Lwowskiej, Rondo Solidarności Kilińskiego i właśnie dojazd też do Ronda Solidarności z innych stron. Okolice Sądeckich Plant, tutaj duże natężenie ruchu, jest również skrzyżowania przy Grodzkiej i Alei Wolności, skrzyżowania przy Nawojowskiej, ale również ustyku ulic Zygmuntowskiej, Limanowskiego i Batorego. No i Węgierska, tutaj dość spory korek, już zaczyna się na Piramowicza, jadąc w stronę Starego Sącza. W Limanowej ulica Piłsudskiego się nam korkuje oba pasy ruchu, okolice Rynku Limanowskiego, czyli m.in. dojazd ulicą Marka, dojazd ulicą Jana Pawła II, ulica Kopernika, czyli to rondo przy Jana Pawła II, Kopernika i Piłsudskiego.
1: Za około pół godziny pewnie lepiej nie będzie, w każdym razie to sprawdzimy. Krzysztof Niedzielan.
2: Zawiało optymizmem.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

bardzo życiowa piosenka. Tyle marzeń jest tam wyśpiewanych. A gdzie kierujemy prośby? Kierujemy prośby do świata. To nie w tym kierunku prośby trzeba kierować. Już za 4 minuty będzie godzina 15 i wspólna modlitwa kronką do Bożego Miłosierdzia. A dzisiaj w refrenie psalmu responsoryjnego mówimy albo śpiewamy słowa: strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. W Bogu zawsze mamy oparcie, chociażby wszyscy, nawet najbliżsi byli przeciwko nam. Jezus nigdy nas nie zostawi. W końcu nie po to płacił najwyższą cenę za to, żebyśmy mogli żyć, żeby nas zostawić, prawda? Zapłacił najwyższą cenę, żebyśmy byli wolni od zła, żebyśmy byli wolni od grzechu, żebyśmy w każdej chwili mogli się uciekać do Niego i do Jego miłosierdzia. I już za chwilę wspólnie się pomodlimy, prosząc o miłosierdzie zarówno dla nas, jak i też dla całego świata.

0: Pobudka. Nie wiem, czy wiecie, że pierwsi chrześcijanie oczekiwali powtórnego przyjścia Chrystusa tak, jakby miało ono nastąpić najdalej, powiedzmy, w czwartek. Mieli bardzo mocne i wyraźne przeświadczenie o jego rychłym powrocie na ziemię. Od tej pory minęło trochę ponad 2000 lat. To całkiem sporo. Na pewno dużo więcej niż to, na co liczyli chrześcijanie żyjący w pierwszym wieku naszej ery. I właśnie dlatego tak łatwo jest nam dojść do wniosku, że albo Jezus nigdy nie powróci i cała ta idea to mydlenie oczu, albo wprawdzie powróci, ale stanie się to bardzo, bardzo, bardzo nieprędko. Jednakże, bo zawsze musi być przecież jakieś jednakże, Jezus, ten sam Jezus, który powstał z martwych trzeciego dnia, tak jak to wielokrotnie zapowiadał, powiedział bardzo wyraźnie, że nikt nie zna chwili Jego powtórnego przyjścia. Dlatego, że On oczekuje, że zawsze będziemy na Nie gotowi i będziemy z tęsknotą wypatrywać. Czy byłbyś gotowy, gdyby On przyszedł dzisiejszej nocy?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
5: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
7: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
6: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić? Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603-605-883.
10: 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach: kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl. Od 22 maja w kinie Sokół Posłani. Posłani to poruszająca filmowa opowieść o Bogu działającym tu i teraz, w życiu zwykłych ludzi, w ich decyzjach, kryzysach i przełomach. Film opowiada o modlitwie jako realnej sile oraz o wspólnocie, która potrafi podtrzymać człowieka, gdy sam już nie daje rady. Posłani od 22 maja w kinie Sokół.
1: Po reklamie.
10: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
11: Nie wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko moje serduszko się raduje.
10: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Co dzieje się teraz na drogach? Krzysztof Niedzielan to wie.
2: To pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, nic dobrego. No, w kontekście korków pewnie, tak, no bo takie godziny, że niestety nie da się tego uniknąć. To teraz zaczynamy od Nowego Sącza i ulicy Węgierskiej. Tutaj korek zaczyna się w tej chwili gdzieś na wysokości fabryki okien. Oczywiście kierunek Stary Sącz dominuje tutaj, jeżeli chodzi o natężenie ruchu, ale w Nowym Sączu problemy też w okolicach Plant, czyli między innymi ulica Jagiellońska. Tutaj przypomnę, że w okolicach Kościuszki są zawężenia w związku z pracami wodociągowymi. No i też po drugiej stronie Plant ulica Długosza, ale wiele innych miejsc na mapie Nowego Sącza. Rondo Solidarności, skrzyżowania przy Grodzkiej i Alei Wolności, Nawojowska, Kolejowa, Bulwar Narwiku, Lwowska w różnych punktach, m.in. most nad Bulwarem Narwiku, rondo przy Galerii, skrzyżowanie z Prażmowskiego, a skoro Lwowska to i ulica Krańcowa, a skoro Krańcowa to też ulica Młyńska, czyli dojazd do ronda koło szpitala i stadionu. Na ulicy Barskiej również są problemy, wyjazd z centrum jest utrudniony o tej porze. Ulice Kolejowa, Nawojowska, Zygmuntowska, Limanowska, tutaj też są problemy. No i wjazd do Nowego Sącza dalej od Wielogów i Wielopola utrudniony na drodze krajowej 75, dalej dużo aut. Również odcinek obwodnicy nie zachodniej, tylko północnej Nowego Sącza do ronda przy Tarnowskiej, no i właśnie w tych okolicach ulica Tarnowska, jak również przy rondzie koło zamku. W Limanowej tłoczno od ronda przy Łososińskiej na ulicy Tarnowskiej w kierunku ronda w Sowlinach, również na Piłsudskiego, w okolicach Rynku, dojazd właśnie do Rynku, czy też ulica Kopernika. W Tarnowie korki są o tej porze przy ulicach Sikorskiego, Krakowskiej, Narutowicza, Szkotnik, Szujskiego, Klikowskiej, szczególnie przy rondach, a także pod wiaduktem przy Lwowskiej są zawężenia, to też wpływa na płynność jazdy. Zator jest też w Tarnowie na ulicy Słowackiego, okolicy Kościoła Miłosierdzia Bożego. I też wolniejsza jazda na rondzie przy Słonecznej i Starodąbrowskiej. No i co do takich powrotów może z pracy, to dzielnica Mościce, między innymi ulica Kwiatkowskiego, o tej porze mocno przykorkowana.
1: Dziękujemy za te informacje Krzysztofowi Niedzielanowi, a my jeszcze sprawdzimy oczywiście w Pulsie Regionu, i to dwa razy, co będzie się działo za półtorej godziny na przykład, albo za godzinę.
2: Ja życzę szerokiej drogi.
1: Dziękujemy.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

Może są tacy, którzy czekają na jutrzejszy dzień albo jeszcze bardziej na przykład na sobotę czy na weekend, ale są też pewnie tacy, którzy czekają na Puls Regionu. Ten już za 4 minuty.

0: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Jesteśmy tam, gdzie coś się dzieje.
1: Korek jest za parę kilometrów. Ludzie są zaskoczeni tym.
2: Będziemy stać tutaj nawet 2 tygodnie i będziemy blokować tą drogę.
0: Interweniujemy w waszych sprawach.
3: Budowaliśmy tyle lat tu nasze domy, żeby tu mieszkać, a nie żeby nas stąd wysiedlili.
4: Po każdej ulewie jest po prostu masakra. Jest wszystko wymyte, cały żwir, są dziury.
0: Bierzemy pod lupę obietnice polityków i samorządowców.
5: Dopinamy pewne rzeczy, poprawiamy studium zagospodarowania.
6: Jeszcze nie doszło do tej transakcji, natomiast wszystkie inne działania są prowadzone.
0: Towarzyszymy wam w najważniejszych momentach i czekamy na wasze opinie w każdej sprawie. Wszystko, czym dziś żyjecie, już teraz w Pulsie Regionu.
7: Wiceprezes Grupy Azoty przekazał, że spółka notuje poprawy w kwestiach finansowych. Czy pracownicy Azotów mogą spodziewać się podwyżek?
8: To nie tylko potrzeba, bo potrzebę to wszyscy widzieliśmy nie tylko w tym roku, w zeszłym roku też widzieliśmy. Potrzebę widzieliśmy, tylko trzeba mieć jeszcze możliwość, ale możliwość się pojawia.
7: Gmina Stary Sącz walczy z sądeckimi wodociągami o doprowadzenie wody do nowych mieszkań przy ulicy Podegrodzkiej, czy też nowych mieszkań w Gołkowicach Dolnych.
9: Monopoliści naturalni za pieniądze publiczne w ten sposób utrudniają ludziom życie i ja mogę takich przykładów mnożyć naprawdę. To są rzeczy, które wołają pomstę do nieba.
7: Spółka tymczasem odpowiada, że nowe propozycje umów to sprawiedliwe reguły. Za 2 tygodnie ma zniknąć możliwość redukowania punktów karnych poprzez kursy w ośrodkach ruchu drogowego. Same ośrodki jednak nie dostały póki co konkretnych wytycznych.
10: Na dzień dzisiejszy nie mamy wiedzy takiej, czy rzeczywiście od 3 czerwca będą obowiązywały te zmiany, czy nie.
7: W Pulsie Regionu będzie też Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu, która świętuje jubileusz 25-lecia istnienia.
11: To taka lokalna nasza uczelnia nowotarska. Myślę, że to jest ważny punkt taki na Podhalu.
7: Po godzinie 16 rozmowa z siostrą Lucyną Gąsior ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Tarnowie. Będzie o życiowych wyborach młodych ludzi, czyli matura i co dalej. Do godziny 17 zapraszam w imieniu własnym, a także reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czas na finał wyprzedaży Omoda J.Q.
3: Omoda J.Q. Omoda J.Q.
2: W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda J.Q. 7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda J.Q. Auto Complex. Wielogłowy 188.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołectwo Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
0: Po reklamie. Władze Grupy Azoty zapowiadają rozmowy o podwyżkach dla pracowników. Jak poinformował podczas spotkania z dziennikarzami wiceprezes zarządu koncernu Artur Hołody, po publikacji wyników finansowych za pierwszy kwartał ma pojawić się przestrzeń do dyskusji o wyższych pensjach, premiach i nagrodach dla załogi tarnowskiego zakładu. W spotkaniu uczestniczył Tomasz Graczewski.
7: Przedstawiciel zarządu zaznaczył, że szczegóły zostaną przedstawione najpierw pracownikom i organizacjom związkowym, a dopiero później mediom.
8: Nie będziemy czekać do końca roku. Po pierwsze widzimy możliwość, bo to jest nie tylko potrzeba, bo potrzebę to wszyscy widzieliśmy nie tylko w tym roku, w zeszłym roku też widzieliśmy. Widzimy potrzebę wypłaty naszym pracownikom, czy wyższych pensji, czy kwestii premii, kwestii nagród. No bez systemu premiowego, no nie ukrywajmy, ciężej się pracuje. Więc jakby potrzebę widzieliśmy, tylko trzeba mieć jeszcze możliwość. Ale możliwość się pojawia. Naprawdę niedługo publikujemy wyniki, a w sumie prognozę wyników to chyba nawet w tym tygodniu.
9: Szacunki
8: w tym tygodniu. W piątek będą szacunki.
7: Wiceprezes Hołody odniósł się także do kwestii lokalizacji głównej siedziby Grupy Azoty. O obawach wobec przeniesienia centrali z Tarnowa do Warszawy mówili związkowcy, samorządowcy oraz politycy. Były premier w rządzie Zjednoczonej Prawicy Mateusz Morawiecki w Radiu RDN argumentował, że taka decyzja ograniczyłaby potencjał rozwoju miasta.
10: Obecnie rządzący mają takie plany, aby skupiać władzę i skupiać pieniądze w największych ośrodkach. Mieszkańcy Tarnowa, a nie tylko związkowcy Azotów Tarnowa, powinni bardzo mocno przeciwko temu protestować, powinni wzywać obecnego premiera, żeby do takiego ruchu nie doszło, bo to zmniejszy jeszcze dodatkowo moce przerobowe, szanse rozwojowe w Tarnowie.
7: Jak przedstawiał Artur Hołody podczas spotkania prasowego, Tarnów obecnie notuje około 150 milionów złotych straty rocznie. Jednak nie zagraża to kwestii głównej siedziby spółki.
8: Mogę odnieść się bardzo krótko. Nie jest zagrożona. Jeżeli chodzi o zakład tarnowski, to też my musimy pokazać restrukturyzacją, którą robimy wspólnie z pracownikami Tarnowa, bo to oni realizują wszystkie te projekty, że jesteśmy w stanie poprawić wyniki samego Tarnowa. Jeżeli mamy być liderem grupy, to musimy też pokazać, że jesteśmy prawdziwym liderem także ekonomicznie tej grupy. Jeżeli chodzi o spółki kluczowe, jest to najgorszy wynik. To nie jest tajemnica, można to prześledzić na podstawie wszystkich sprawozdań finansowych. Dzisiaj pracujemy nad tym, aby ten wynik zdecydowanie poprawić, bo on wpływa także na wynik całej grupy.
7: Zarząd koncernu liczy jednak, że sytuację finansową zakładu w Tarnowie poprawi m.in. bardziej efektywne wykorzystywanie energii. Piszemy o tym na www.rdn.pl. Wiceprezes Grupy Azoty dodawał, że na wynik finansowy tarnowskiej spółki wpływ ma fakt, że to Tarnów jest siedzibą główną. Artur Hołody zwracał uwagę, że koszty funkcjonowania spółki dodatkowo obciążają finansowo tarnowski ośrodek. Ten system ma zostać poprawiony.
8: Do tej pory częściowo generowała. Mieliśmy jako fabryka w Tarnowie od innych fabryk, czy od całej naszej struktury organizacyjnej, gdzie mamy ponad 50 spółek, pewną rekompensatę kosztów, może być korporacyjnych. innych, ale nie było to w 100% pokrywane. Dzisiaj pracujemy nad modelem, który zaproponujemy wszystkim spółkom pokrywania tych kosztów korporacyjnych, można powiedzieć, w sposób idealny. Każdy w proporcji takiej, jakiej jest elementem tej korporacji, będzie musiał te koszty pokrywać, no bo chcemy mieć wszyscy równe szanse.
7: W ramach oszczędności Grupa Azoty w Tarnowie zamierza na okres letni wyłączyć kocioł węglowy i pracować na parze poprodukcyjnej. Dzięki zatrzymaniu pracy kotła oszczędności z 4 miesięcy mają wynieść około 30 milionów złotych. Te pieniądze spółka chce zainwestować w instalację kotła gazowego.

0: Gmina Stary Sącz prowadzi batalię z sądeckimi wodociągami o podłączenie do sieci nowych bloków przy ulicy Podegrodzkiej i w innych częściach miasta. Do samorządu dołącza też część gmin, które także są udziałowcami w spółce. Padają oskarżenia o niesprawiedliwe taryfy i złe zarządzanie spółką. Sądeckie wodociągi odpowiadają, że muszą dbać o finanse i wprowadzać nowe zasady, które nie obciążą mieszkańców Nowego Sącza. Sprawą zajął się Łukasz Raczkowski.
1: Źle pomiędzy udziałowcami spółki Sądeckie Wodociągi dzieje się już od pewnego czasu. Oprócz Nowego Sącza są w niej gminy Kamienka Wielka, Stary Sącz, Korzenna i Nawojowa. Te trzy ostatnie czują się coraz gorzej traktowane od momentu, kiedy większościowym udziałowcem jest miasto Nowy Sącz. Podmiejskie gminy twierdzą, że latami włożyły w infrastrukturę swój duży wkład finansowy i chcą teraz z tego korzystać. Czara goryczy została przelana na ostatnim walnym zgromadzeniu wspólników sądeckich wodociągów. Jak ujawnia burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, od prawie roku gmina nie może dojść do porozumienia w sprawie podłączenia do sieci nowych domów w Gołkowicach Dolnych oraz bloków społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu. Do tych ostatnich już w lipcu mają wprowadzić się lokatorzy.
2: 104 mieszkania, w których będzie mieszkało za chwileczkę, prawda, nie wiem, 300 ludzi, 250 gotowych klientów do podpięcia. I co nam po roku debat, rozmów, wymieniania się korespondencją zaproponowano nam, że mamy wybudować w okolicy ronda na tej naszej sieci studzienkę pomiarową, doprowadzić do niej jeszcze prąd. Taką kuriozalną rzecz, nie wiem po co tutaj studzienki pomiarowe, prądek, liczniki działają bez prądu, ale żeby było trudniej. I będą sprzedawały gminie Stary Sącz w sądeckie wodociągi wodę hurtowo.
1: Jacek Lelek dodaje, że gotowy przyłącz do magistrali wodociągów, który wybudowało miasto, sądeckie wodociągi mogłyby wykupić za 37 tysięcy.

0: Jest jeden system hydrauliczny, więc cena wody w całym systemie miała być jednakowa.
1: Gminy budowały sieć wodociągów za swoje pieniądze. Teraz chcą, aby z niej korzystać na dogodnych zasadach. Według prezesa Sądeckich Wodociągów Jerzego Szczeciny te zasady nie były sprawiedliwe, bo spółka ma różne straty finansowe na sieci w różnych gminach. W związku z tym ich mieszkańcy powinni tam płacić taryfę według nowych, niejednolitych dla wszystkich samorządów wyliczeń.
2: W związku z tym, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o wycofaniu uchwały dotyczącego jednolitej taryfy, stwierdziłem, że to jest najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie. No, każdy płaci po prostu za swoje. I stąd są te wszystkie problemy związane i ocena zarządu przez wspólników.
1: Jerzy Szczecina uważa, że zmiany, które spółka chce wprowadzić, są bardziej sprawiedliwe niż te, które powstały za poprzedniego zarządu. Włodarze gmin Stary Sącz, Korzenna i Nawojowa przedstawili też na konferencji w Starym Sączu szereg innych swoich zastrzeżeń po ostatnim walnym zebraniu wspólników spółki Sądeckie Wodociągi. Mówili o zwalnianiu kompetentnych ludzi, wyprzedaży majątku spółki czy braku inwestycji. Dominującym zarzutem były jednak braki przyłączy oraz propozycje nowej taryfy. Jak mówi wójt gminy Nawojowa Stanisław Kiełbasa, źle w spółce miało zacząć się dziać po zmianach władzy w Sądeckich Wodociągach.
3: Ta zmiana władzy oceniła, że w spółce jest bizancjum i należy to zmienić. No proszę Państwa, dzisiaj mamy stan taki, jaki mamy. Bardziej mi to przypomina stajnię Ogiasza.
1: Prezes spółki Sądeckie Wodociągi Jerzy Szczecina, odnosząc się do zarzutów, powiedział, że dopiero teraz spółka wychodzi na prostą i ma zyski. Jak twierdzi, w wielu działach trzeba było szukać oszczędności czy weryfikować podpisane umowy i działania. Prezes odniósł się chociażby do sprzedaży przez spółkę 4 z 49 pojazdów, które ta ma na stanie.
2: Stwierdzono, że po pierwsze one nie są potrzebne spółce. Ich efektywność wykorzystania to były przebiegi rzędu 1000-1500 km rocznie, a po drugie to są stare samochody wysłużone i generowały tylko koszty związane z utrzymaniem tego taboru.
1: Zarówno Sądeckie Wodociągi, jak i trzy sądeckie gminy pozostają przy swoich stanowiskach i podtrzymują wzajemne zarzuty. Burmistrz Starego Sącza ma nadzieję, że uda się przede wszystkim dojść do szybkiego porozumienia w sprawie przyłączy sieci do nowych starosądeckich bloków i domów. Prezes Sądeckich Wodociągów twierdzi, że gotowy jest projekt umowy, którą trzeba tylko podpisać, ale gmina jej nie akceptuje. Jacek Lelek apeluje o rozwiązanie tej sprawy, bo w tle są konkretne mieszkania, do których chcą wprowadzić się konkretni ludzie. Stwierdził, że nie da się znaleźć logicznych przyczyn takiego działania spółki, a jeśli sprawy nie uda się załatwić inaczej, skończy się ona w sądzie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Jeszcze trochę ruch wzmożony na Górze Zabołeckiej, jeszcze obwodnica północna, trochę przekorkowana i Tarnowska przy tejże obwodnicy, ale już jest dużo luźniej nawet na Pieczkowskiego przy Barskiej, chociaż tam też kolejka samochodów, ale ruch już się nieco upłynnił. Prażmowskiego w Nowym Sączu jest trochę przekorkowana, także Aleje Piłsudskiego i okolice Ronda Solidarności. Bulwar Narwiku i Piotra Skargi do Ronda pod Zamkiem was trochę spowolnią oraz biegunicki odcinek ulicy Węgierskiej. Też skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy w Chełmcu jest nieco oblężone i Nawojowska w kilku miejscach, ale nie jest źle, jak mówię. Na ulicy Kościuszki w Limanowej, tam się teraz przenosimy, mogą być małe utrudnienia w związku z robotami drogowymi, dlatego tam też tworzy się mały korek. Na Marka jest bardzo duży ruch i to w obie strony, na Kopernika przy Rondzie, a tak na Piłsudskiego i w okolicach Ronda w Sowlinach już jest dużo luźniej niż jakiś czas temu. W Gorlicach Krajowa 28 was na dłużej zatrzyma, od Zawodzia Kościuszki, od drugiej strony ulica Parkowa. Już jest luźniej na Sienkiewicza, ale jeszcze na Legionów Mickiewicza i Bieckiej jest trochę więcej samochodów niż o innych porach. Przenosimy się teraz na koniec do Tarnowa, ulica Krakowska, Narutowicza, szczególnie w kierunku ulicy Tuchowskiej. Ta ostatnia też was trochę spowolni. Na Mostowej jest korek na Mickiewicza, Starodąbrowskiej, Słonecznej. Od drugiej strony na Klikowskiej, na ulicy Szkotnik także oraz Lwowska przy Orkana i nie tylko was zatrzyma na dłużej.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl

0: Już w pierwszych dniach czerwca mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące punktów karnych i możliwości ich redukowania, jednak ośrodki ruchu drogowego nie otrzymały jeszcze jasnych wytycznych. To w tych miejscach realizowane są specjalne kursy pozwalające na wymazanie 6 punktów karnych raz na pół roku. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie Paweł Gurgul przyznaje, że póki co ośrodek pracuje na aktualnie obowiązujących przepisach, chociaż projekt zmian wskazuje, że nowe zasady mają obowiązywać już od 3 czerwca.
2: Na dzień dzisiejszy nie mamy wiedzy takiej, czy rzeczywiście od 3 czerwca będą obowiązywały te zmiany, czy nie. Jest oczywiście coraz więcej osób, które się pytają, bo to są osoby, które mają na swoim koncie taką ilość punktów, którym zagraża im nawet zabranie uprawnień do kierowania. Ciężko jest nam odpowiedzieć. Są uzgodnienia resortowe w tej chwili. Czekamy cały czas na to, jak się ta sytuacja rozwinie. W tej chwili osoby, które nas przychodzą, najczęściej te punkty karne uzyskują przez nadmierną prędkość.
1: Aktualnie prawo jazdy jest zabierane osobom, które przekroczą 24 punkty karne. Kierowcy, którzy otrzymali punkty m.in. za nadmierną prędkość, mają możliwość skasowania części punktów poprzez odbycie specjalnego szkolenia w ośrodku ruchu drogowego. Jak mówi Paweł Gurgul, jeśli zmiany w zaproponowanym kształcie faktycznie wejdą w życie, to nie będzie już takiej możliwości. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego odnotował już wzrost zainteresowania kursami.
2: Każde nałożenie mandatu i dopisanie do konta osobie, która przekroczyła te przepisy punktów karnych, ta osoba za prędkość nie będzie mogła skasować. Ten projekt okazał się naprawdę bardzo surowy, natomiast na ten moment jeszcze działamy normalnie. Jest rzeczywiście w maju trochę większe zainteresowanie, bo niektóre osoby wiedzą o tym, że może nastąpić taka sytuacja, że nie będą mogły skorzystać. Natomiast my czekamy, może ten projekt ulegnie zmianom. Trudno jest nam naprawdę na ten moment wyrokować.
1: Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie przypomina, że takie szkolenie nie wymazuje wszystkich przewinień kierowcy, a redukuje tylko 6 najstarszych punktów karnych. Kurs jest odpłatny i trwa niemal cały dzień.
2: Na ten moment kurs w Tarnowie to 1000 zł. Jest to kurs jednodniowy. Składa się z części teoretycznej. Wykład z policjantem tutaj jest na takim kursie. Mówi się o wypadkach, co niesie za sobą jazda brawurowa, jazda z nadmierną prędkością. I później jest część praktyczna. Osoba wsiada do samochodu i ma wyhamować z danej prędkości do zera. Redukujemy 6 punktów karnych. To nie jest tak, że ktoś ma na koncie 20 punktów karnych, to że je wszystkie jest w stanie zredukować i może zrobić raz na 6 miesięcy taką kasację tych punktów.
1: W skali roku w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie organizowanych jest prawie 50 takich szkoleń. Likwidacja kursów redukujących punkty karne uszczupli budżety ośrodków ruchu drogowego. W przypadku Tarnowa będzie to około 45 tysięcy złotych mniej. Z kursów nie mogą korzystać kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok. W ich przypadku prawo jazdy przepada już po przekroczeniu 20 punktów karnych.
0: Za trochę więcej niż minutę 16 i wiadomości.

0: Kierunek lekarski wraca na ANS w Nowym Targu. Szczegóły za moment. Sprawdzimy też, czy jest woda w zalewie Klimkówka.
1: W tej chwili mamy 18 milionów metrów sześciennych wody, czyli około 60%.
0: Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W Nowym Targu będą uczyć się przyszli lekarze. Rektor tutejszej Akademii Nauk Stosowanych, Bianka Godlewska-Dzioboń, ogłosiła, że od października wraca kierunek lekarski.
2: Otrzymaliśmy pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej i tak nasza oferta będzie ponownie wzbogacona o kierunek lekarski. Ponownie, ponieważ mamy studentów, ale zawieszona została rekrutacja i w tym roku wracamy z ofertą rozszerzoną o kierunek lekarski. To dla nas ogromny sukces, cieszymy się, na co nas to pozycjonuje. To ogromny moment, ważny moment w dziejach naszej uczelni.
0: W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu będzie 45 miejsc dla przyszłych lekarzy. Dodajmy, że wiadomość o powrocie kierunku ogłoszono w trakcie święta uczelni, czyli w drugi dzień jubileuszu. Relacje z wydarzenia znajdziecie na rdn.pl. Relacja jeszcze dzisiaj także w Pulsie Regionu.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Trwają przygotowania do rozpoczęcia sezonu turystycznego nad Klimkówką. Samorząd zamierza, tak jak w latach poprzednich, nad brzegiem zalewu otworzyć własne kąpielisko. Teraz trwają poszukiwania bosmana i ratowników, którzy będą opiekować się turystami. Wójt gminy Ropa Karol Górski w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz podkreślał, że stan wody w jeziorze jest teraz na dobrym poziomie.
1: Mamy za sobą stosunkowo dobry okres zimowy. Było dużo śniegu. To dało taki efekt, że wiosenne roztopy dostarczyły do naszego zalewu klimkowskiego i w tej chwili mamy 18 milionów metrów sześciennych wody, czyli około 60%, ale i ostatnio widzimy, że deszcze, które padały przez 3 dni, też zrobiły swoje, no i tej wody oczywiście przybywa.
0: Wójt podkreśla jednak, że stan wody zależeć będzie też od tego, jaką pogodę będziemy mieć w najbliższych tygodniach. Sezon nad Klimkówką ma rozpocząć się tuż po zakończeniu roku szkolnego. Z gminnego kąpieliska będzie można korzystać do końca sierpnia.
3: Z życia Kościoła.
0: Akcja katolicka parafii katedralnej w Tarnowie rozpoczyna stałą modlitwę o beatyfikację służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej. Jak mówi współautorka książki o kandydatce na ołtarze Renata Luszowiecka, uczestnicy tej modlitwy będą prosić Boga o wyniesienie na ołtarze Stefanii Łąckiej, podobnie jak czyni to parafia Gręboszowska, gdzie znajduje się grób Stefanii. Kandydatka na ołtarze nazywana jest aniołem z Auschwitz i diamentem wśród popiołów. W obozie narażała swoje życie dla innych. Była też gotowa oddać życie za współwięźniarkę. Renata Luszowiecka dodaje, że Stefania Łącka prowadziła innych do Boga.
4: Ona żyła innymi, jej sprawy były na dalszym planie. Ten duch służby, duch oddania, duch radości, bo jak się czyta jej artykuły jeszcze z czasów seminarium nauczycielskiego, to naprawdę uśmiech budzi się na twarzy. Była taką, można powiedzieć, liderką, jak to teraz określamy. Żyła na co dzień modlitwą, ofiarą dla innych i dla Kościoła. W okresie obozu, gdzie przebywała z innymi, po prostu cała była dla innych, żyła tym, żeby nie zgasili swojego ducha, żeby też się modlili.
0: Stała modlitwa o beatyfikację służebnicy Bożej Stefanii Łąckiej będzie odbywała się w katedrze w ostatni poniedziałek każdego miesiąca o 17:00. Wierni odmówią różaniec, a o 18:00 wezmą udział we mszy świętej w tej intencji. Modlitwa rozpocznie się w poniedziałek 25 maja.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Czeka nas słoneczny weekend z niewielkimi przelotnymi opadami deszczu. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska mówi, że miejscami temperatura przekroczy 26 stopni.
5: Będzie to weekend słoneczny z dużą ilością słońca. Tylko chwilami w sobotę na wybrzeżu, a w niedzielę w całym kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura będzie nam rosła. Najcieplej będzie na zachodzie, południowym zachodzie czy też południu. Tam temperatura będzie kształtować się nawet do 26 do 28 stopni. Dopiero od połowy tygodnia może zrobić się chłodniej.
0: Dzisiaj synoptycy ostrzegają jeszcze przed burzami. Te mogą występować w centralnej i północnej części kraju.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ciśnienie nam wzrosło, 983 hektopaskale, jeszcze wzrośnie do jutra, być może się też biometr poprawi, bo dzisiaj to tak za bardzo nam nie sprzyja. Na termometrach dziś maksymalnie do 22 stopni. Od jakiegoś czasu świeci słońce, chociaż w Tarnowie trochę popadało. Dzisiaj nas skutecznie chłodzi wiatr północno-zachodni, jutro trochę osłabnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stopcafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
14: Już w niedzielę 24 maja 17. Parada Konna w Żarówce w gminie Radomyśl Wielki. W programie Czempionat Hodowlany Klaczy Rasy Zimnokrwistej. Występ kapeli Żarowianie. Konkursy zaprzęgów sportowych i tradycyjnych. Pokaz pocztu Starożukowickiego Aleksandra Jarmuły. Wystawa pojazdów konnych. Zabawa taneczna. Miejsce wydarzenia. Tereny sportowe przy Szkole Podstawowej w Żarówce. Start imprezy o godzinie 12.30. Organizatorzy SCKiB w Radomyślu Wielkim. Gmina Radomyśl Wielki oraz Sołectwo. Żarówka. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
0: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
16: Wygląda na to, że kolejna seria korków rozpoczyna się po godzinie 16 i tak już coraz dłuższe odcinki ulicy Parkowej i ulicy Kościuszki w Gorlicach się korkują. Też na Mickiewicza i na Sienkiewicza zrobił się korek, na Legionów Wieckiej i na Kołłątaja. Także ulica Stawiska też do tych dołącza, przynajmniej przy rondzie. Jak sytuacja wygląda w Limanowej? Rondo w Sowlinach, troszeczkę od ulicy Witosa, jest oblężone od drugiej, od strony ulicy Krakowskiej. Też mała kolejka samochodów się ustawia na Kościuszki, tam gdzie roboty drogowe, oraz na Marka przy wjeździe do rynku oraz na Matki Boskiej Bolesnej. Tam jest dość dużo aut. Wielogłowy i Wielopole znów zaczyna się tam korkować w stronę centrum Nowego Sącza, też trochę na Górze Zabełeckiej, albo przed Górą Zabełecką raczej. Obwodnica Północna, tutaj na moście jest sporo aut. Na Tarnowskiej krótka kolejka samochodów, to jest dobra informacja. Jeszcze rondo w okolicach Zamku, Piotra Skargi, bulwar Narwiku. Tutaj te ulice są dość mocno oblężone. Rondo Solidarności oraz odcinek Biegonicki ulicy Węgierskiej. I na koniec zostawiamy Tarnów, gdzie korki jeszcze są. Na przykład na Krakowskiej, na Narutowicza już mniejsze, ale jednak też trochę jeszcze tam się mają nieźle w sumie. Na Mickiewicza Starodąbrowskiej, na Słowacji, Słonecznej, na Piłsudskiego, Klikowskiej, na ulicy Słowackiego i Szkotnik. Na Szujskiego jest więcej aut, na Mościckiego, na Sikorskiego oraz na Krakowskiej. Na tej ostatniej korek jest największy w obie strony.
15: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
16: A już za moment spotkanie z naszym gościem.

0: Co chcę robić w życiu? Czy wybrać to, co modne i popularne? Zapewne wielu młodych ludzi zadaje sobie takie pytania. Maj, czas matur, czas skonkretyzować plany dotyczące studiów i przyszłościowej pracy. To dziś temat rozmowy z naszym gościem, a rozmawia Ewa Biedroń.
1: Naszym gościem jest siostra Lucyna Gąsior ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Tarnowie. Szczęść Boże, witamy.
2: Szczęść Boże, bardzo mi miło, dziękuję.
1: Maturzyści czekają na wyniki tego ważnego egzaminu w ich życiu i planują, pytają, co dalej. Studia, praca, podróż, może szukanie własnej drogi. Jak młody człowiek powinien dzisiaj podejmować decyzje życiowe, zdaniem siostry?
2: Przede wszystkim może nie tym pytaniem, co się mi opłaca w tym momencie, ale kim chcę się stać. Ten współczesny świat daje dużo możliwości i też dużo chaosu. Młody człowiek potrzebuje konkretnego planu też kariery, ale też potrzebuje takiego kompasu wartości.
1: Czyli?
2: Czyli w praktyce to oznacza zatrzymanie się i uczciwie zobaczyć, co naprawdę mi daje sens. Kim się chce stać, czyli rozwijam się i wewnętrzną taką zgodność utrzymuję z tym, jakie mam talenty, tak, i co chcę zrobić i kim być, żeby nadać temu życiu sens taki większy niż tylko ile zarobić, jak być bezpiecznym w tym świecie, jak utrzymać rodzinę, jak pokonać swoje lęki.
1: A jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co chce robić, bo siostry w Tarnowie przecież prowadzą bursę międzyszkolną, są młode dziewczyny, na pewno rozmawiacie także na te tematy.
2: Tak, i dziewczyny same tak czasem podchodzą spontanicznie i rozmawiamy o tym, co się dzieje też w szkole, tak ogólnie, ale co przed nimi, czego by chciały. Bardzo często młody człowiek i młode dziewczyny nie wiedzą, co dalej, czego chcą tak naprawdę. Są w tej szkole średniej, ale z podjęciem później jakiegośkolwiek kierunku, tak wybierają human albo tak jakieś matematyczne kierunki, ale wybranie kierunku życia jest trudniej. Bardziej patrzą na to, co im to da, jak rozwiną swoje sukcesy, jak zdobędą jakiś sukces, ale ja bym tutaj zapytała i też pytamy właśnie jako wychowawczynie, czy dzięki temu, co chcesz, gdzie chcesz, będziesz bardziej odpowiedzialna, bardziej odważna, bardziej prawdziwa dla siebie, przede wszystkim dla siebie, nie dla innych, nie dla jakiegoś splendoru, tak, który jest i niknie. No i co daje ci sens? Teraz, tu i teraz już. Co rozwija twoje człowieczeństwo? Ja mam taką anegdotkę, taką opowieść gdzieś zasłyszaną o trzech budowniczych. Bardzo mi się podoba, bo ona ukazuje, jak my odpowiadamy, co nas pociąga, jaki nadajemy sens temu, co robimy. I każdy z tych budowniczych był zapytany, co robi. Pierwszy odpowiedział, układam cegły. Drugi, zarabiam na utrzymanie rodziny. A trzeci powiedział, buduję katedrę. I wszyscy wykonywali tę samą pracę, tak? Ale tylko jeden widział w tym większy sens, większy od swojego nawet wysiłku. Bo jeżeli w tym, co nas kręci, widzimy jakiś sens i dla siebie i innych, no to pomimo wysiłku podejmujemy różne starania.
1: Dzisiaj nawet niektórzy zaczynają od wolontariatu, który trwa rok, dwa, bez pieniędzy, aby się czegoś nauczyć, dojść do czegoś, no i potem, żeby to się stało pracą na etacie. To, co siostra mówi, to trochę wbrew dzisiejszej kulturze szybkiego sukcesu, bo młodzi chcą po prostu dużo zarabiać, oni tego nie ukrywają.
2: Tak, tak wprost mówią, że dla nich naprawdę pieniądze są bardzo ważne, bo mogą spełniać swoje jakieś marzenia, pragnienia, swoje czy też z innymi, tak, przyjaciółmi, czy z kolegą, koleżanką, czy jakimś chłopakiem, czy dziewczyną. I to jest też ważne. To też trzeba podkreślić, że to jest zabezpieczenie jakieś na przyszłość, tak? Ale czy to daje taką głębszą satysfakcję? Czy to zakorzenia mnie w tym takim odczuciu, że ja to robię i jestem w tym szczęśliwy? Czy to jest tylko tak, że zarobię, mam pieniądze, wydam i kończy się ten etap? Coś takiego, co daje też takie poczucie prawdy o sobie, że ja nie sprzedaję się, ja siebie daję. To jest taki dar, tak? A nie takie zarobienie na swoją popularność, nie wiem, na to, żeby się pokazać, czy żeby zostać zaakceptowanym w grupie.
1: To po czym poznać, że się idzie dobrą drogą? Niektórzy, to jest tak, nawet siostra z doświadczenia pewnie też to potwierdzi, młodzi kończą studia specjalistyczne, długo trwa ta nauka, 6 lat, a potem robią zupełnie coś innego.
2: No właśnie, bo tu się miesza troszkę robienie kariery z tym, co wypełnia mnie tak do końca, co buduje moje życie, co buduje moją karierę, mój charakter, bo karierę można mieć różną. To widzimy, że nawet nauczyciel nie ma jednej specjalizacji teraz, tak? Nawet, no nie wiem, specjalizację z medycyny, tak? No, to nie jest tylko lekarz ogólny. On się cały czas kształci, ale co zbuduje mój charakter i wartości, które mi pozostaną na całe życie? I jak pani stwierdziła, wolontariat jest teraz bardzo modny i bardzo taki praktyczny, ale on wyciska taką esencję tego, czego potrzebujemy, żyć dla innych, nie tylko dla siebie. I to pomaga zrozumieć też siebie, bo inny człowiek jest lustrem dla nas. Jeżeli coś dajemy, no to święty Paweł już też powiedział, tak? Więcej jest radości w dawaniu niż braniu. Bo my się radujemy, kiedy widzimy uśmiech drugiego człowieka, jego akceptację, jego uznanie naszego daru, a taki dar, który jest przechowany tylko dla siebie, no on tam sobie jest, tak? Ale nie daje takiej satysfakcji, że to komuś przynosi życie, że to wnosi nie tylko w moje życie, ale też w innych jakąś wartość. I to pozostanie. Te wartości, które tylko są przechowywane w nas i my się nimi karmimy, pielęgnujemy, taką hedonizm, byśmy powiedziały, tak, czy egoizm taki wewnętrzny, no to on jest na teraz i na krótko. To ma krótkie konsekwencje też w naszym życiu, ale nie daje, daje poczucie większej pustki i większego takiego odseparowania od innych, samotności nieraz. Widzimy, jak statystyki też depresji, różnej takiej bezsilności bardzo, bardzo idą do góry w ten teraz, w takim, byśmy powiedzieli, w takim okresie adolescencji, kiedy człowiek się rozwija, kiedy może dać więcej.
1: Siostro, to w tym momencie jedna rada dla maturzystów?
2: Szukaj swojego sensu życia. Szukaj prawdy o sobie. Czym możesz służyć i sobie, i innym. Co daje ci satysfakcję, ale co też daje ci wartość taką jako człowiek. Szukaj nadziei, szukaj prawdy, autentyczności. Szukaj ludzi, którzy są autentyczni, nie tylko mówią, ale też to reprezentują na zewnątrz. No, szukaj tego, a potem powołanie. To jest to w zasadzie powołanie, szukanie swojego miejsca w życiu, to jest powołanie.
1: Towarzyszy siostra młodzieży jako wychowawczyni w bursie prowadzonej przez właśnie siostry w Tarnowie przy ulicy Bema. Czy są jeszcze dziewczyny, które chcą mieszkać w katolickiej bursie?
2: Tak, są i to mnie bardzo cieszy, że jeszcze są takie dziewczyny, które szukają, myślę, że pierw bezpiecznego miejsca, też do nauki, do bycia, takiego bezpiecznego, że tam będzie jakiś wzajemny jednak szacunek respektowany i będzie też możliwość rozwoju. Ale tutaj chcę zapewnić, że te dziewczyny, które się głoszą z różnych liceów, techników na terenie Tarnowa, bo potrzebują miejsca do zamieszkania akurat na ten czas nauki, to pierw my zapewniamy jakby oparcie w bursie, tak? To, czy dziewczyna ma jakieś powołanie, bo nie czasem się boją ze względu, bursa katolicka, to pewnie siostry tutaj będą jakąś, nie wiem, reklamę, nagonkę robić do klasztoru. To jest długa, długa droga. Sama pracuję w formacji, więc wiem. Jeżeli będzie mieć powołanie taka osoba, to oczywiście. Ale pierw musi być spełniona jako człowiek i zgodnie ze swoim sensem, wartościami żyć. Wtedy będzie szczęśliwa i powołanie od tego zależy. Nasza bursa jest oczywiście otwarta, mamy wolne miejsca dalej, więc zapraszamy, jeśli ktoś chce zobaczyć od środka, no to nie ma problemu. Teraz
1: będzie taka okazja, prawda? Bo planujecie dni otwarte.
2: 28 maja zapraszamy i 2 czerwca. Wtedy, kiedy też tarnowskie szkoły średnie będą miały dni otwarte. NFT, wtedy też to proponujemy, żeby zajrzeć od środka, zapytać. I też zapraszamy do środka, żeby podpytać dziewczyny, które u nas mieszkają, bo myślę, że one najbardziej powiedzą, jak się tutaj czują i to będzie takie bardziej autentyczne.
1: No właśnie, a czym się różni wasza bursa od innych?
2: Czym się różni? Po pierwsze, to jest bursa, nie internat, więc ona obejmuje wszystkie lica z okolic Tarnowa. Jeśli też ktoś chodzi do zawodówki, tak, ale też tam mamy taką prośbę wtedy, żeby na czas praktyk po prostu sobie załatwić te, dojeżdżać, no bo my funkcjonujemy tak samo jak szkoła, czyli feryjne dni, tak, mamy wolne od szkoły, od bursy i to też jest zdrowsze dla dziewczyn, tak naprawdę. Co jeszcze? Mamy piękny ogród. Ja myślę, że to jest naszym atrybutem takim, że taki czas wolny, czasem też czas nauki, ale czas wolny mogą sobie wyjść. To jest taki azyl zieleni w środku miasta, bym powiedziała. Nie tylko dla sióstr, ale też właśnie dla dziewczyn, które są. Mamy 50 miejsc, więc dziewczyn jest sporo. W tym momencie myślę, że każda bursa, każdy internat się mierzy z małą liczebnością. Różne są powody tego, możemy gdybać, ale ja proponuję po prostu zobaczyć na własne oczy i no i temu się przyjrzeć, jak to wygląda od środka i to będzie bardziej takie autentyczne, budujące, bo nie ukrywam, że katolickie bursy dbają bardzo o troskę, o atmosferę przyjaźni i relacji. Wartości później, tak, które reprezentują dziewczyny. No i też uczymy takiego porządku wokół siebie. Tak? Przede wszystkim nam zależy na tym, żeby w dziewczynach odkrywać to piękno, które mają w sobie.
1: Czyli można zawsze przyjść i pogadać. Wiem, że takie różne konferencje organizujecie, spotkania, wykłady z ciekawymi gośćmi.
2: Oj, tak. Ostatnio była u nas pani profesor Monika Przybysz. Było to bardzo interesujące spotkanie. Czasem próbujemy same nawiązać kontakt. I te rozmowy są czasem wieczorową porą, tak, poza nauką, a czasem właśnie kogoś zapraszamy z zewnątrz, żeby też to nie było takie przegadane, tylko naprawdę mniej treści, a więcej doświadczenia. Więc zapraszam wszystkich chętnych do zobaczenia naszej bursy od środka. Cały dzień będzie otwarta 28 maja oraz 2 czerwca. Oczywiście można też dzwonić pod nasz numer telefonu, który jest na stronie bursy. Albo po prostu przyjść, zgłosić się. Zawsze ktoś jest, zawsze jest otwarty do porozmawiania czy z wychowawczyniami, czy z wychowankami z naszej bursy.
1: Bardzo dziękujemy. Naszym gościem była siostra Lucyna Gąsior ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Tarnowie. Siostry przy ulicy Bema 13 w Tarnowie mają dom zakonny i bursę międzyszkolną. Dziękujemy.
2: Dziękuję serdecznie i zapraszamy.
0: Ja przypomnę, że z naszym gościem rozmawiała Ewa Biedroń.

0: tak jak dziś.
1: Region jest nasz.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
4: Jeszcze dzisiaj lokalnie możliwy jest przelotny deszcz, zachmurzenie, ale wciąż dość wysokie temperatury, około 20 stopni, nawet do 21-22. Jutro podobnie, mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia deszczów i jeszcze jest dobra informacja, że jutro nas wiatr nie będzie chłodzić, więc i w odczuciu będzie jakoś przyjemniej. Ciśnienie rośnie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
5: Reklama.
6: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
5: Po reklamie.

0: Serca płyną.
1: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia istnienia. Uroczystości były okazją do podsumowań i rozmowy o przyszłości uczelni wyższych w całym kraju. W trakcie święta uczelni padły też ważne informacje na temat nowych możliwości kształcenia w Nowym Targu. Od października wraca kierunek lekarski, a w tym roku uczelnia rozpocznie remont starego szpitala. Więcej wie Maria Mułka.
2: Podczas uroczystości jubileuszowych rektor nowotarskiej ANS dr Bianka Godlewska-Dzioboń ogłosiła dobrą wiadomość.
3: Otrzymaliśmy pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej i tak nasza oferta będzie ponownie wzbogacona o kierunek lekarski. Ponownie, ponieważ mamy studentów, ale zawieszona została rekrutacja i w tym roku wracamy z ofertą rozszerzoną o kierunek lekarski. To dla nas ogromny sukces, cieszymy się, na co nas to pozycjonuje. To ogromny moment, ważny moment w dziejach naszej uczelni.
2: I tak w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu będzie 45 miejsc dla przyszłych lekarzy. Ważną zmianą, którą przyniesie ten rok, będzie też remont starego szpitala, na który uczelnia dostała w ostatnim czasie pieniądze. W sumie 27 milionów złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Jak podkreślił marszałek Łukasz Smułka, władze wojewódzkie chcą, żeby Małopolska była utożsamiana z regionem światowej nauki i kultury.
4: Ja stoję też na stanowisku takim, że warto inwestować w uczelnie, ale nie tylko biorąc pod uwagę stolicy naszego regionu, tylko my musimy inwestować środki na cały region. Stąd decyzja, aby te środki były skierowane do Nowego Targu i przede wszystkim po to, aby studenci mieli blisko swojego miejsca zamieszkania możliwość studiowania. Ale również widzimy, że uczelnia rozwija się pod względem nowych kierunków, ale ma takie kierunki jak chociażby architektura, która podtrzymuje tożsamość, ale podtrzymuje ten regionalizm, biorąc pod uwagę obróbkę drewna, czy w ogóle funkcjonowanie, jeżeli chodzi o bardzo ważny region dla województwa małopolskiego, Podhale, bo na Podhalu bije serce Małopolski.
2: Przez ćwierć wieku w nowotarskiej uczelni wiele się zmieniło, ale zawsze celem było kształcenie młodych, przystosowane do potrzeb regionu. Warto dodać, że uczelnia rozpoczęła działalność w 2001 roku jako Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Rabce-Zdroju. Z czasem zmieniło się nie tylko miasto na Nowy Targ, ale później też status na Akademię Nauk Stosowanych. Sami studenci podkreślają, że rozwijająca się uczelnia spełnia ich oczekiwania.
5: To taka lokalna nasza uczelnia nowotarska. Myślę, że to jest ważny punkt taki na Podhalu. Młodzi ludzie mają miejsce, nie muszą jechać do dużych miast. No jest to bardzo fajna uczelnia, rozwija się cały czas, więc widzę dużo plusów.
6: Bardzo fajnie się tutaj studiuje, jest bardzo dobra kadra wykładowców, jest bardzo dobry sprzęt, jest wiele możliwości. Polecam.
7: Jest w sumie dużo tych kierunków, no i są one bogato wyposażone. Studiuje się bardzo dobrze.
2: W trakcie jubileuszu wystąpiła także profesor doktor habilitowana inżynier Maria Mrówczyńska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Zauważyła, jak cenne są takie uczelnie jak nowotarska ANS.
8: Taka uczelnia jak Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu i każda inna, bo pamiętajmy, że mamy gro takich uczelni, jest cenna dla regionu i cenna też dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ona utrzymuje region, rozwija, kształci kadrę, utrzymuje kulturę. Bez takich uczelni miasta niestety, ale zamierają.
2: Wiceminister podkreśliła też, że ministerstwo zamierza wspierać lokalne uczelnie. Obchody jubileuszowe Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu były rozłożone na 3 dni. Zdjęcia i wideo z wydarzenia znajdziecie na rdn.pl.
9: Reklama. Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W 2 majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
10: Mniam! Prawdziwy smak natury!
0: Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
10: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
0: 20 maja Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu świętuje jubileusz 25-lecia. Od 2001 roku uczelnia dynamicznie się rozwija, oferując bezpłatne kształcenie w kluczowych obszarach: kierunki medyczne i zdrowie, biznes, ekonomia i IT, humanistyka, języki i turystyka. Oferta obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Sprawdź szczegóły na ans-nt.edu.pl.
11: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Walczące o awans do trzeciej ligi piłki nożnej kobiet, zawodniczki drugiej drużyny Iskry Tarnów zrobiły kolejny krok na drodze do wyższej klasy rozgrywkowej. W 17. kolejce małopolskiej grupy czwartej ligi zagrały z Wawelem Kraków. Tarnowianki zwyciężyły wynikiem 13-0. Był to już trzeci z rzędu mecz, który rezerwy Iskry zakończyły z dwucyfrową liczbą bramek. Dzięki tej wygranej Tarnowianki awansowały na pierwsze miejsce w tabeli, mając o 3 punkty więcej niż Podgórze Kraków. Trzeba jednak wspomnieć, że w ostatniej kolejce zespół z Krakowa pauzował i ma na koncie o jedno spotkanie mniej od TS-u Iskra Tarnów. W czwartym liceum ogólnokształcącym sportowym powstanie klasa mistrzostwa sportowego o profilu siatkarskim. Zostanie uruchomiona we wrześniu i znajdzie się w niej miejsce dla 24 uczniów. Patronat nad klasą objął sądeczanin, wicemistrz olimpijski w siatkówce, zawodnik ASECO Rezowi Rzeszów, Marcin Janusz.
2: Mamy wiele talentów tutaj w Nowym Sączu i myślę, że ważne jest to, żeby ta młodzież czuła, czy jest to miejsce, w którym mogą się rozwijać, mogą tutaj zostać, niekoniecznie muszą wyjeżdżać do różnych szkół po całej Polsce. Ja na tyle, na ile pozwolą mi moje obowiązki klubowe, ja będę się starał i merytorycznie, i może trochę wizerunkowo pomagać w tym, żeby to wszystko

0: Kolejne pierwsze odbędą się 6 czerwca o 11 w Parku Sanguszków. Organizatorzy zachęcają, by uczestnicy zabrali ze sobą wodę i własne maty do ćwiczeń. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy, a udział w zajęciach będzie bezpłatny.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Za około 11 minut będzie godzina 17. Przed nami jeszcze informacje kulturalne. Ja już Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Lucyna Ruchała.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jelena Maścierz, zapraszam. Codziennie toczą walkę z trudnym przeciwnikiem, jakim jest choroba. Amelka i Max z Tarnowa mogą liczyć na wsparcie ludzi dobrej woli, którzy wesprą ich w tych zmaganiach. Tarnowskie Koleje Losu będą mieć swoją kolejną odsłonę w piątek, 22 maja. Koncert charytatywny to inicjatywa Stowarzyszenia Nasze Miasto Tarnów. Prezes Wioletta Grzywa apeluje, by nie pozostawać obojętnym na trudny los Amelki i Maxa.
2: Amelka ma 5 lat i zespół Downa. Mówimy o niej, że ma po prostu o jeden chromosom więcej do kochania, bo naprawdę ta dziewczynka jest niezwykle uśmiechnięta i radosna i zaraża taką dobrą energią. Z kolei 3-letni Maksiu zmaga się z niezwykle rzadką chorobą genetyczną, zespołem O'Kleina oraz zanikiem mięśni. Los postawił przed nimi po prostu ogromne wyzwanie. Chcemy pokazać, że integracja w Tarnowie to nie puste słowo, ale naprawdę musi zacząć się w naszych sercach.
1: Koncert charytatywny odbędzie się w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Początek o godzinie 17.30, wtedy też będą zbierane fundusze na leczenie i rehabilitację Amelki i Maxa, a na ten cel zostanie przeznaczony cały dochód z wydarzenia.

0: Koncert inspirowany artystką, która stała się symbolem kobiecości i samotności. Sonia Bohosiewicz wystąpi w Żabnie. Polska aktorka, artystka kabaretowa i piosenkarka w muzycznej odsłonie ukaże 10 sekretów historii o miłości, ambicji, kruchości, sile i cenie, jaką Marilyn Monroe zapłaciła za bycie ikoną. Koncert odbędzie się już dziś o godzinie 18:00. Obowiązują darmowe wejściówki, które można odebrać w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie. To będzie muzyczna podróż przez Alpy na Dzień Matki. Na dziedzińcu Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie wystąpi alpejska glazba. Spotkanie poetycko-muzyczne odbędzie się już dziś o 19:30. Wstęp jest wolny. A jutro rusza Tarnowska Nagroda Filmowa. To prawie 60 wydarzeń związanych z kinem, w tym 14 projekcji, które powalczą o najwyższe laury w konkursie głównym.
1: Brat Macieja Sobieszczańskiego, Chopin Chopin Michała Kwiecińskiego, Dobry Chłopiec Jana Komasy, Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego, Dziecko z Pyłu Weroniki Mliczewskiej, i to jest ten jedyny dokument w naszej konkursowej stawce, Franz Kafka Agnieszki Holland, LARP Miłość, Trolle i inne questy Kordiana Kądzieli, Miłe Kobiety w reżyserii Marii Wojtyszko i Jakuba Krofty. Kolejnym filmem są Ministranci Piotra Domalewskiego, Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej Emi Buchwald, Pojedynek Łukasza Palkowskiego, Vinci 2 Juliusza Machulskiego, Wielka Warszawska Bartłomieja Ignaciuka i Zima pod znakiem Wrony Kasi Adamik.
0: Tarnowska Nagroda Filmowa potrwa do 30 maja. Parafia Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu zaprasza mieszkańców regionu na wydarzenie religijno-kulturalne, pierwszy dekanalny przegląd pieśni maryjnej Majówka z Matką Bożą. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę w Krużgankach przy kaplicy Kościoła Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu. Organizowany po raz pierwszy dekanalny przegląd ma na celu pielęgnowanie tradycji śpiewu pieśni maryjnych i nabożeństw majowych, a także integrację lokalnej społeczności poprzez wspólne muzykowanie i przeżywanie wiary. W wydarzeniu udział wezmą zespoły z Chole oraz grupy parafialne z różnych parafii dekanalnych, prezentując najpiękniejsze pieśni ku czci Matki Bożej. Organizatorzy podkreślają, że spotkanie będzie miało nie tylko charakter artystyczny, ale przede wszystkim duchowy i wspólnotowy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15:00. A teraz zaproszenie na koncert zatytułowany Trzech tenorów dla najpiękniejszej. Odbędzie się on w najbliższą niedzielę w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Na scenie wystąpią soliści Łukasz Gaj, Radosław Strzelecki oraz Maciej Strzałkowski. Artystom towarzyszyć będzie Krynicka Orkiestra Zdrojowa imienia Adama Wrońskiego pod batutą Mieczysława Smydy. W programie znajdą się najpiękniejsze arie operetkowe, pieśni neapolitańskie, światowe szlagiery muzyki filmowej oraz utwory z repertuaru Jana Kiepury. Początek o 19:00. Można już odbierać bezpłatne wejściówki na koncert z okazji Dnia Matki, który odbędzie się w Krynicy Zdroju 26 maja o 18:00. W Amfiteatrze Krynickim wystąpi reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Wejściówki można odbierać do niedzieli w godzinach od 13:30 do 21:00 w kasie kina Jaworzyna 2 w Krynicy oraz godzinę przed koncertem w Amfiteatrze Krynickim. Szkoły, którym patronuje święty Jan Paweł II, spotkają się na wspólnym pikniku sportowo-edukacyjnym Podkarpacie z JP2. 18 maja minęło 106 lat od urodzin papieża Polaka. Celem jest promowanie Podkarpacia jako miejsca aktywnego wypoczynku, ale też zdrowego trybu życia i szacunku do wartości i tradycji regionu. Impreza odbędzie się w poniedziałek, 25 maja, na obiektach Szkoły Podstawowej nr 11 oraz terenach zrewitalizowanego byłego wysypiska odpadów komunalnych Park Smoczka w Mielcu. Wydarzenie rozpocznie msza święta o 9:00 w kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Później uczestnicy pikniku przejdą na miejsce rozegrania biegu przełajowego, w którym wezmą udział 8-osobowe drużyny z zaproszonych szkół. W czasie pikniku będzie można zobaczyć i posłuchać zespołu pieśni i tańca Rzeszowiacy, który zaprezentuje ludowe tańce regionalne. Będzie można też więcej dowiedzieć się o hodowli pszczoły miodnej czy obejrzeć pokaz modeli latających. Miłośnicy łamigłówek i rebusów z całego województwa znów spotkają się w Bochni. Po raz 29 odbędą się tu szaradziarskie Mistrzostwa Polski. Organizuje je bocheński klub szaradzistów Omnibus. Turniej odbędzie się w sobotę 23 maja o 10:00 w Zespole Szkół nr 3 w Bochni przy ulicy Krakowskiej 20. Obowiązują wcześniejsze zapisy. By Million Wires udowadnia, że pewne historie nie mają końca. Po 14 latach tarnowski zespół wraca z nową epką Not Over. Pierwsza płyta wydana w 2012 roku zebrała dobre opinie zarówno w kraju, jak i za granicą. Później zespół wszedł w fazę zmian, która przyniosła nowy głos wokalu i materiał, który dojrzewał przez ponad dekadę. Po odejściu wokalistki obowiązki frontmana i wokalisty tarnowskiego zespołu przejął Mirosław Skrok, który w zespole jest także gitarzystą, a na antenie Radia RDN Małopolska przyznał, że pierwsze szkice powstawały już lata temu, ale materiał dojrzewał tak jak tworzący zespół muzycy.
2: Stworzyliśmy swój taki własny styl i na pewno to wynikało z tego, że każdy z nas jednak miał troszkę inne doświadczenie muzyczne. Natomiast nasza muzyka ogólnie, powiedziałbym, nie jest taka mocna. Jest na pewno bardzo melodyjna, emocjonalna muzyka, taka, która troszeczkę wymaga więcej od słuchacza. Być może trzeba drugi raz przesłuchać, żeby jakby odkryć całe spektrum tego, co w tej muzyce zawarliśmy, ale myślę, że jest to godne drugiego przesłuchania.
0: Najnowsza epka Not Over, na której jest 5 utworów śpiewanych po angielsku, ukazała się 1 maja tego roku.
3: To były wiadomości kulturalne.
4: Reklama.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazwaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Zapraszamy z nami na pielgrzymkę do duchowego ośrodka świata, do Medjugorje, w terminie od 4 do 11 lipca. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza, koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa, kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc. Zadzwoń pod numer 728 447 875. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie. Podsądeckie gminy kontra sądeckie wodociągi. Czy mieszkańcy nowych bloków w Starym Sączu zostaną bez wody?
2: Zaproponowano nam, że mamy wybudować w okolicy ronda na tej naszej sieci studzienkę pomiarową.
1: Brakuje rodzin zastępczych, trzeba tworzyć dodatkowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, uważa starosta Tarnowski.
3: To jest bardzo ważne, aby rodziny zastępcze istniały, ale ograniczono też możliwość powstawania placówek opiekuńczo-wychowawczych. To nie był dobry kierunek.
1: Jest 17, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Czy blokom SIM przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu grozi paraliż związany z brakiem dostępu do wody? Gmina alarmuje, że od roku nie może porozumieć się z sądeckimi wodociągami w sprawie doprowadzenia do nich wody z pobliskiej magistrali. Pomimo, że sieć jest gotowa, a Stary Sącz dobudował do niej na swój koszt 100 metrów przyłącza, spółka chce sprzedać wodę przyszłym mieszkańcom na nowych, nieakceptowanych przez gminę zasadach.
2: 104 mieszkania, w których będzie mieszkało za chwileczkę, prawda, nie wiem, 300 ludzi, 250 gotowych klientów do podpięcia. I co nam po roku debat, rozmów, wymieniania się korespondencją, zaproponowano nam, że mamy wybudować w okolicy ronda na tej naszej sieci studzienkę pomiarową, doprowadzić do niej jeszcze prąd. Taką kuriozalną rzecz, nie wiem po co tej studzienki pomiarowej prąd, jak liczniki działają bez prądu, ale żeby było trudniej. I będą sprzedawały gminie Stary Sącz w sądeckie wodociągi wodę hurtowo.
1: Mówił burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Gmina Stary Sącz chce, by sądeckie wodociągi dzierżawiły przyłącze, które zbudował samorząd, co kosztowałoby spółkę około 800 zł rocznie w formie podatku. Jak odpowiedział prezes sądeckich wodociągów Jerzy Szczecina, spółka nie chce przejmować gminnych odcinków sieci ze względu właśnie na niepotrzebne koszty, a rozwiązaniem byłaby zgoda gminy Stary Sącz na nową umowę o hurtowym zakupie wody. Obie strony oskarżają się o brak dobrej woli.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Ograniczenie placówek opiekuńczo-wychowawczych to nie był dobry kierunek, ocenia starosta Tarnowski. Jacek Chudyma, który był gościem Słowo za Słowo, zwraca uwagę na problem, z którym mierzą się teraz samorządy. Brakuje rodzin zastępczych, a dzieci, które potrzebują takiej opieki, przybywa. Każdego roku w regionie szacuje się około 20-30% wzrost dzieci z orzeczeniami o problemach zdrowotnych, także psychicznych. To z kolei oznacza dodatkowe trudności w opiece nad nimi.
3: Był taki czas, gdzie zdecydowano się przede wszystkim iść w rodziny zastępcze. Oczywiście to jest bardzo ważne, aby rodziny zastępcze istniały, ale ograniczono też możliwość powstawania placówek opiekuńczo-wychowawczych. To nie był dobry kierunek. Tutaj jednak trzeba w tej chwili bardzo mocno też postawić na tworzenie dodatkowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, a szczególnie specjalistycznych. Jednak dzieci, które w tej chwili są umieszczane w rodzinach zastępczych, ale też w tych istniejących już placówkach, wymagają specjalistycznych opieki, wymagają terapii, wymagają cały czas kontaktu z psychiatrą, z psychologiem.
1: W powiecie tarnowskim funkcjonują 103 rodziny zastępcze, z czego 57 jest spokrewnionych, 53 rodzin niezawodowych, 8 zawodowych i 3 pełniące rolę pogotowia rodzinnego.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Władze Grupy Azoty zapowiadają rozmowy o podwyżkach dla pracowników. Jak poinformował podczas spotkania z dziennikarzami wiceprezes zarządu koncernu Artur Hołody, po publikacji wyników finansowych za pierwszy kwartał ma pojawić się przestrzeń do dyskusji o wyższych pensjach, premiach i nagrodach dla załogi tarnowskiego zakładu. Przedstawiciel zarządu zaznaczył, że szczegóły zostaną przedstawione najpierw pracownikom i organizacjom związkowym, a dopiero później mediom.
5: Nie będziemy czekać do końca roku. Po pierwsze widzimy możliwość, bo to jest nie tylko potrzeba, bo potrzebę to wszyscy widzieliśmy nie tylko w tym roku, w zeszłym roku też widzieliśmy. Widzimy potrzebę wypłaty naszym pracownikom, czy wyższych pensji, czy kwestii premii, kwestii nagród. No bez systemu premiowego, no nie ukrywajmy, ciężej się pracuje. Więc jakby potrzebę widzieliśmy, tylko trzeba mieć jeszcze możliwość. Ale możliwość się pojawia. Naprawdę niedługo publikujemy wyniki, a w sumie prognozę wyników to chyba nawet w tym tygodniu.
6: Szacunki
5: w tym tygodniu. W piątek będą szacunki.
1: W ramach oszczędności Grupa Azoty w Tarnowie zamierza na okres letni wyłączyć kocioł węglowy i pracować na parze poprodukcyjnej. Dzięki zatrzymaniu pracy kotła oszczędności z 4 miesięcy mają wynieść około 30 milionów złotych.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Sądeczanin produkował i sprzedawał nielegalny tytoń. Za narażenie Skarbu Państwa na ponad 98 tysięcy złotych straty grozi mu teraz do 3 lat więzienia.
7: Policjanci z Nowego Sącza ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu nowosądeckiego może posiadać nielegalny tytoń, rozdrabniać go i sprzedawać. Podczas przeszukania użytkowanych przez niego pomieszczeń funkcjonariusze znaleźli maszynę służącą do cięcia liści oraz 37 kg krajanki tytoniu, 24 kg liści tytoniu i 5 kg gotowego tytoniu do palenia. Wyroby nie posiadały znaków akcyzy skarbowej, przez co ich właściciel naraził Skarb Państwa na szkodę w kwocie ponad 98 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty paserstwa akcyzowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestrów. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności lub 3-letni pobyt w więzieniu.
1: Relacjonował Łukasz Raczkowski.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
5: U niej wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko, moje serduszko się raduje.
4: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród. To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert Przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
0: Po reklamie.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
1: Po reklamie.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Drodzy bracia i siostry, ojczyzna to nie tylko ziemia naszych przodków, to przede wszystkim język i kultura wyrażana na różne sposoby oraz historia. To dziedzictwo, które trzeba cenić i własnymi siłami pomnażać. Jezus, gdy przyszedł na świat, wszedł w kulturę, język i historię swojego narodu. Pokazał nam, jak cenić i szanować dziedzictwo, któremu na imię ojczyzna. Podstawową troską o nią jest modlitwa i pamięć przed Bogiem. Dlatego co miesiąc od blisko 3 lat gromadzimy się na modlitwie właśnie w intencji ojczyzny. Dziś gromadzą się przedstawiciele poszczególnych parafii ze Szczepanowic, z parafii Świętego Ducha w Mielcu, z Librantowej, Korzennej, Siedlec, z Nowego Sącza, z parafii Świętego Jana Pawła II, z parafii Katedralnej w Tarnowie, z parafii Świętej Rodziny w Tarnowie, z parafii Świętego Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie, z Lisiej Góry Wojakowej, z Limanowej, z Bazyliki Matki Bożej Bolesnej, z Tarnowa, z parafii Matki Bożej Szkapleżnej, z Jasienia, z Kamionki Wielkiej, z Woli Rzędzijskiej, z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z Brzeska, z parafii Miłosierdzia Bożego, z Przyszowej, z Poręby Radlnej, Wojnicza, Przybysławic, z Tarnowa, z parafii Świętego Stanisława Kostki, z Dąbrowy Tarnowskiej, Nieczajny, Wierzchosławic, z Tarnowa Klikowej, z Łętowic, z Bylitowskiej Góry, z Błonia, z Zawady, z Siedlisk Kołotuchowa. Dziś naszej modlitwie towarzyszą chóry połączone z parafii Zalasowej i z Poręby Radlnej, którymi dyryguje pani Krystyna Olszówka-Łępa, a przygrywa pan Damian Sowa. Modlimy się w tej Eucharystii w następujących intencjach. Ja modlę się o pomyślność i Boże błogosławieństwo dla naszej ojczyzny. Pozostałe intencje za Małgorzatę i Michała z okazji 10. rocznicy ślubu. Jest to intencja dziękczynno-błagalna. Za kolejna intencja za zmarłego Dariusza Słowika w 8. rocznicę śmierci z intencji rodziny. Kolejna za zmarłego Marka Hojdysa, msza święta gregoriańska. I kolejna intencja za zmarłego Kazimierza Srebro, jest to również msza święta gregoriańska. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, przeprośmy za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie Jezu, który przyszedłeś do swoich, a swoi Cię nie przyjęli, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uczysz nas w pokoju budować doczesną społeczność, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który wskazałeś nam drogę do wiecznej ojczyzny, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składała się z Saduceuszów, a druga z Faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem: jestem faryzeuszem, bracia i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozłamu wśród zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Powstała wielka wrzawa, zerwali się niektórzy z uczonych w piśmie wśród faryzeuszów, wykrzykując wojowniczo: nie znajdujemy nic złego w tym człowieku, a jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł? Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun, obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy ukazał mu się Pan. Odwagi, powiedział, trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie zaświadczył o mnie, tak jak dawałeś o mnie świadectwo w Jeruzalem. Oto słowo Boże.

czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.

Drodzy bracia i siostry, gdy patrzę dziś na was, przybyłych z tak wielu parafii, często odległych naszej diecezji, i kiedy myślę o tych tysiącach słuchaczy, którzy w tym samym czasie trwają z nami przy swoich odbiornikach radiowych, łącząc się przez falę radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, to serce napełnia się głęboką wdzięcznością. Oto już trzeci rok. Z inicjatywy Akcji Katolickiej gromadzimy się w gościnnych progach Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie. I warto sobie postawić pytanie, po co to robimy? Dlaczego co miesiąc podejmujemy ten trud, by stanąć tutaj razem przy ołtarzu? Odpowiedź przynosi nam dzisiejsza liturgia. Nasze modlitewne spotkania to nic innego jak nasz współczesny wieczernik. Przychodzimy tutaj z różnych stron. Wnosimy ze sobą różne bagaże życiowych doświadczeń, ludzkich trosk, a może nawet odmienne spojrzenia na wiele z ziemskich spraw. Ale kiedy stajemy tutaj, u stóp krzyża i ołtarza, łączy nas jedno, nadrzędne i pulsujące w sercu pragnienie, autentyczna miłość do domu, któremu na imię Polska. I właśnie w tym naszym wieczerniku Chrystus kieruje dziś do nas słowa, które brzmią jak najważniejszy testament duchowy i społeczny. Kochani, w przeddzień swojej dramatycznej męki Jezus nie prosi Ojca o ziemskie sukcesy dla swoich uczniów. Jezus nie modli się o ich pozycję w świecie ani o polityczne wpływy. On prosi o jedną fundamentalną rzecz, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Ta Chrystusowa prośba to nie jest jakaś oderwana od rzeczywistości poetycka utopia. To twardy, obiektywny warunek przetrwania każdej ludzkiej wspólnoty. Od rodziny, przez parafię, aż po wielki organizm narodu. Jezus dokładnie wiedział, że dom wewnętrznie skłócony i rozbity nie jest w stanie obronić żadnych wartości, nie jest w stanie ocalić swojej tożsamości ani sprostać wyzwaniom, jakie przynosi historia. Drodzy bracia i siostry, jak tragiczne są skutki odrzucenia tego daru jedności, pokazuje nam z kolei dzisiejsze pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Otrzymujemy tam niezwykle mocny, wręcz porażający obraz świętego Pawła, który staje przed Sanhedrynem, a więc przed najwyższą i najbardziej szanowaną Radą Narodową oraz religijną Izraela. I co tam zastaje ten wielki apostoł narodów? Zastaje tam rzeczywistość głębokiego paraliżu, potężnego hałasu i agresji. Ludzie, którzy z racji swojego powołania i urzędu mieli stać na straży sprawiedliwości, prawdy i dobra wspólnego całego narodu, skaczą sobie do gardeł. Dlaczego? Ponieważ dali się całkowicie zaślepić dawnym sporom ideologicznym i politycznym, jakie dzielą faryzeuszów i saduceuszów. Kochani, tekst biblijny mówi bez ogródek, że wybuchło tak ogromne wzburzenie,
że rzymski dowódca musiał interweniować siłą i wezwać wojsko, by wyrwać Pawła z rąk tej skłóconej rady, bo po prostu by go tam rozerwali. Sanhedryn przestał słuchać faktów, przestał szukać prawdy. Liczyły się tylko partykularne, grupowe animozje i chęć zniszczenia przeciwnika za wszelką cenę. To bolesna przestroga przed tym, co w teologii społecznej możemy nazwać syndromem Sanhedrynu, czyli stanem, w którym prywatne racje, partyjne interesy i wzajemna nienawiść niszczą moralny kręgosłup struktur społecznych i państwowych, obracając ją w niwecz. Kiedy te dwa biblijne obrazy, skłócony Sanhedryn i pełen pokoju zjednoczony wieczernik, przyłożymy do mapy naszej polskiej historii, odkrywamy uderzające prawdy. Trwamy przecież w miesiącu maju, który w naszej narodowej tradycji jest czasem głębokiej refleksji nad losami suwerenności. Wspominamy wielkopomne dzieło Konstytucji 3 maja z 1791 roku, gdy nasi przodkowie, wybitni synowie polskiej ziemi, podjęli genialną próbę ratowania ginącej ojczyzny. Zaczęli ten przełomowy dokument od fundamentalnych słów: w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Kochani, to nie był pusty, jakiś dekoracyjny gest religijny. Twórcy ustawy zasadniczej doskonale rozumieli, że mądre, sprawiedliwe państwo musi opierać się na prawie naturalnym, na Bożym ładzie moralnym, który stoi ponad zmienną ludzką wolą większości parlamentarnej. Ale historia uczy nas czegoś jeszcze. Uczy nas poprzez fakty, które bolą. Wiemy, jak dramatycznie potoczyły się losy tamtej majowej jutrzenki. Konstytucja upadła. I choć podręczniki przypominają o militarnej potędze zaborców, to obiektywna prawda historyczna zmusza nas do wyznania, że praprzyczyną tej narodowej tragedii była wewnętrzna zdrada Konfederacji Targowickiej. To prywata, egoizm i korupcja części ówczesnych elit politycznych, które wyżej postawiły własne korzyści i interesy grupowe niż niepodległość państwa. One otwarły wrogom drzwi do rozbioru Polski, w którym wygrywa syndrom skłóconego Sanhedrynu. Drodzy bracia i siostry, nie możemy zamykać oczu na to, czym żyje i czym jest dziś nękana nasza ojczyzna. Kiedy patrzymy na współczesną przestrzeń publiczną w Polsce, trudno nie odnieść wrażenia, że duch skłóconego Sanhedrynu próbuje na nowo rozgościć się w naszym narodowym domu. Żyjemy w czasach głębokich, bolesnych podziałów, które coraz mocniej tną nasze społeczeństwo, a co najbardziej tragiczne, wchodzą do naszych rodzin, dzielą sąsiadów, niszczą przyjaźnie i ludzką życzliwość. Doświadczamy potężnego kryzysu autorytetów, kryzysu instytucji, ale przede wszystkim niepokojącego kryzysu prawdy i języka. Zobaczcie, język debaty publicznej, który powinien służyć budowaniu porozumienia i szukaniu dobra wspólnego,
został w wielu miejscach zatruty jadem pogardy, manipulacji i agresji. Jako ludzie wierzący, jako członkowie Akcji Katolickiej i obywatele odpowiedzialni za Polskę, ze szczególnym niepokojem obserwujemy dziś próby relatywizowania dekalogu, spychania wartości chrześcijańskich na margines życia społecznego. Widzimy zakusy, by podważać fundamenty ładu moralnego, które przez ponad 1000 lat kształtowały i naszą kulturę, i naszą tożsamość i pozwalały nam przetrwać te najciemniejsze noce zaborów i okupacji. Słyszymy o próbach zmiękczania pojęć fundamentalnych, takich jak małżeństwo, rodzina czy niezbywalne prawo do ochrony każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To nie są tylko teoretyczne dyskusje światopoglądowe. To są realne uderzenia w ten moralny fundament, o który drżało serce Chrystusa w Wieczerniku. Jeśli pozwolimy na skruszenie tych fundamentów, nasz wspólny dom zacznie pękać od środka, bez względu na to, jak silny wydawałby się pod względem i gospodarczym, i militarnym. Kochani, gdzie w obliczu tych niepokojów i wyzwań szukać ratunku? Kościół nigdy nie pozostawia człowieka w ciemności rozczarowania. Maj przynosi nam dwie potężne, jasne odpowiedzi, które są dla nas źródłem niezłomnej chrześcijańskiej nadziei. Pierwszą z nich jest obecność Maryi, Królowej Polski. Przecież w tym majowym okresie nasze oczy w sposób naturalny kierują się ku niej. Gdzie odnajdujemy Matkę Najświętszą w tym liturgicznym czasie? Odnajdujemy ją dokładnie tam, gdzie bije źródło Kościoła. Odnajdujemy ją w Wieczerniku, gdzie razem z apostołami trwa na jednomyślnej modlitwie, oczekując na dary Ducha Świętego. Maryja w tym rodzącym się Kościele pełniła niezwykłą rolę. Ona była tym spoiwem jedności. Przecież wiemy, że apostołowie byli ludźmi o skrajnie różnych charakterach. Mieli inne temperamenty, pamiętali swoje słabości i ucieczki spod krzyża. A jednak przy Matce potrafili usiąść razem, wyciągnąć ku sobie dłonie i modlić się jednym głosem. Maryja nie dzieli swoich dzieci. Ona od wieków na polskiej ziemi uczy nas wielkiej mądrości, że prawdziwy ład i pokój rodzą się z posłuszeństwa jej Synowi. Jej konstytucja serca zapisana w Kanie Galilejskiej brzmi krótko: zróbcie wszystko, cokolwiek wam Syn mój powie. To właśnie z wierności Ewangelii rodzi się siła i nadzieja dla narodu. Kochani, drugim wielkim światłem nadziei, które rozbłyskuje dla nas w maju, jest postać i dziedzictwo świętego Jana Pawła II. Wszak kilka dni temu, właśnie w tym miesiącu, wspominamy rocznicę jego urodzin. On, wielki prorok naszych czasów, ukształtowany przez polską kulturę, przez polską historię i trudne doświadczenia totalitaryzmów, powtarzał nam z mocą na naszej ziemi, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Ona nie jest nam dana, ale ona jest nam dana, ale jednocześnie głęboko zadana. Papież Polak uczył nas dojrzałego, mądrego patriotyzmu. Pokazywał nam swoim życiem, że obrona ojczyzny i miłości do niej to nie jest pusty krzyk,
To nie jest agresja ani budowanie murów nienawiści wobec tych, którzy myślą inaczej. Prawdziwy patriotyzm to codzienna, rzetelna i uczciwa praca. To szacunek do drugiego człowieka, to troska o rodzinę, o mądre wychowanie młodego pokolenia i o ład moralny. Jan Paweł II, ocalony w maju ręką Matki Bożej z rąk zamachowca, zostawił nam wiele drogowskazów. Mówił, że Polska będzie silna Bogiem i wiernością, wartością, które legły u jej podstaw. Drodzy bracia i siostry, ta dzisiejsza nasza modlitwa, choć dotyka spraw całego narodu, ma przecież swoje bardzo konkretne, ziemskie i fizyczne współrzędne. Spotykamy się w tej tarnowskiej świątyni, ale dzięki falom Radia RDN przekraczamy mury tej świątyni. Ta ambona staje się dziś słyszana w setkach tysięcy domów, w samochodach, w szpitalnych łóżkach, wszędzie tam, gdzie bije serce naszej diecezji. Ta wspaniała inicjatywa Akcji Katolickiej, która trwa już nieprzerwanie od 3 lat, nie może być przez nas traktowana jedynie jako piękna, comiesięczna tradycja czy religijne wydarzenie, w którym biernie uczestniczymy. To jest potężne duchowe zobowiązanie, z którym każdy z nas musi wyjść i wejść w swoją codzienność. Dlatego zastanówmy się głęboko, z jaką nadzieją i z jakim zadaniem wrócimy dzisiaj do naszych domów, do naszych parafii i do naszych środowisk. Nie możemy tylko być bezradnymi obserwatorami tego, co dzieje się z naszą ojczyzną. Nie wolno nam załamywać rąk nad kryzysem prawdy czy głębokimi podziałami, które nękają nasz kraj. Prawdziwa miłość do Polski to dojrzały chrześcijański patriotyzm. On sprawdza się w konkrecie dnia powszedniego. Musimy być w naszych rodzinach, w naszych miejscach pracy, w urzędach, szkołach i w przestrzeni internetowej żywym zaczynem pokoju, prawdy i ludzkiej życzliwości. Jeśli oczekujemy od innych szacunku i kultury słowa, sami musimy tym językiem szacunku zacząć mówić do drugiego człowieka, zwłaszcza do tego, który myśli zupełnie inaczej niż my. Wróćmy pamięcią do dzisiejszego pierwszego czytania. W nocy, po całym tym dramatycznym wzburzeniu i nienawiści, jaka rozpętała się w Sanhedrynie, Chrystus stanął przy uwięzionym świętym Pawle. Zobaczcie, nie zostawił go samego w ciemności nocy i strachu. Powiedział do niego słowa pełne mocy i obietnicy, odwagi. Trzeba ci świadczyć. I dzisiaj te same słowa zmartwychwstały Jezus kieruje bezpośrednio do każdego z nas. Odwagi. Nie bój się dawać świadectwa o prawdzie. Nie bój się budować jedności i zgody tam, gdzie inni z taką łatwością sieją podziały, podejrzliwość i niechęć. Przynieśmy więc, drodzy bracia i siostry, teraz tu na ten ołtarz całą naszą umiłowaną Polskę. Przynieśmy ją z jej wszystkimi bólami, niepokojami i trudnościami, które nas tak bardzo bolą. Ale przynieśmy ją także z tą wielką, niezłomną nadzieją, która płynie z naszej wiary w Chrystusa. Wołajmy z głębi serca przez wstawiennictwo naszej Królowej oraz świętego Jana Pawła II. Wołajmy o dar opamiętania dla narodu, o mądrość i odpowiedzialność dla wszystkich rządzących,
a dla nas samych o wierność Bożym przykazaniom w codziennym życiu. Niech właśnie z tego wieczernika płynie w świat jasny i czytelny sygnał, że w sercach Polaków wciąż żyje głębokie pragnienie budowania domu prawego, solidarnego i zjednoczonego wokół Bożego ładu moralnego. Niech Duch Święty zstąpi i na nowo odnowi oblicze tej ziemi, naszej umiłowanej Ojczyzny. Amen. Zjednoczeni w tym naszym wieczerniku, zanieśmy do Boga Ojca dobitne i żarliwe prośby za nasz narodowy dom.

0: Módlmy się za Kościół powszechny, aby pasterza naszej diecezji oraz wszystkich kapłanów, aby z odwagą głosili światu prawdę, że tylko w Bogu jest źródło autentycznej jedności. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby Polacy potrafili przezwyciężyć wzajemne uprzedzenia i nienawiść, a budowali narodową zgodę i szacunek wokół dobra wspólnego. Ciebie prosimy. Módlmy się za prezydenta, rząd i parlamentarzystów, aby kierując się prawem naturalnym i dekalogiem rządzili sprawiedliwie i z odwagą bronili każdego ludzkiego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za polskie rodziny i młode pokolenie, aby wierne nauczaniu świętego Jana Pawła II stały się niezdobytą twierdzą wiary, prawdy i chrześcijańskiej tożsamości. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich bohaterów narodowych, obrońców suwerenności oraz naszych zmarłych rodaków, aby Pan życia przyjął ich do swojej chwały w niebieskiej ojczyźnie. Ciebie prosimy. Módlmy się za akcję katolicką, słuchaczy Radia RDN i nas tu obecnych, abyśmy z tego tarnowskiego wieczernika wyszli jako odważni świadkowie i budowniczowie pokoju w codziennym życiu. Ciebie prosimy.
1: Boże nasz Ojcze, za wstawiennictwem Maryi naszej Królowej błagamy Cię o duchowe odrodzenie Polski. Niech Duch Święty stąpi, odnowi oblicze tej ziemi przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

0: abyśmy ich używali na Twoją chwałę, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z duchem Twoim.
0: W górę serca.
2: Znosimy Twoją.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwała Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami i pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Dariuszu, Marku, Kazimierzu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

0: i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw zła złego.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
2: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
1: Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
1: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: Jezu, będę
1: przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie ustąpione.

0: Modlmy się. Wszechmogący Boże, posilając nas chlebem życia, uwalniasz nas z więzów grzechu i umacniasz nasze siły. Daj, abyśmy nieustannie doskonalili nasze życie i oczekiwali na udział w Twojej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za Waszą obecność i wspólną modlitwę. Dziękuję również chórowi z parafii z Zalasowej i z Poręby Radnej za uświetnienie dzisiejszej naszej liturgii. Po błogosławieństwie będzie różaniec, na który serdecznie zapraszam. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Oj.

zakończyliśmy transmisję sąsiężnej mszy świętej za ojczyznę z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedronie, zapraszam. Już od 50 lat są kapłanami w Kościele Katolickim, zostali wyświęceni w diecezji tarnowskiej. Księża jubilaci przeżywają rekolekcje w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Grudku nad Dunajcem. Z jubilatami spotkał się biskup Andrzej Jeszczan, który przewodniczył mszy świętej. Jak powiedział nam jeden z jubilatów, ksiądz Jan Kudłacz, rekolekcje są czasem wdzięczności.
2: Nasz rekolekcjonista, ksiądz Tomasz Rąpała, podkreślił, że 50-lecie to dziękczynienie za łaskę Bożą i za wierność Boga. Bóg jest ciągle wierny, no i my staramy się też okazać tę wierność. Jest za to dziękować, każdy ma swoją historię życia. Ja na przykład byłem 11 lat na misjach w Kongo, byłem wikarym, wróciłem do kraju w 1996-1997, dostałem parafię u szef i do tego czasu jestem tam.
1: W 1976 roku w diecezji tarnowskiej zostało wyświęconych 19 kapłanów. Jak mówił nam ksiądz Jan Kudłacz, żyje jeszcze 8 z nich, a na rekolekcję do Grudka nad Dunajcem dotarło 6 kapłanów. W piątek rozpoczyna się w Nowym Sączu odpust ku czci świętej Rity. Od 7 lat jest tu pierwsze w Polsce sanktuarium poświęcone patronce spraw trudnych i beznadziejnych. Jak mówi ksiądz Czesław Paszyński, proboszcz parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, do świętej Rity przyjeżdżają liczne pielgrzymki, nie tylko w okresie odpustu.
3: Cieszymy się i służymy, aby przybliżać postać świętej Rity i przyczyniać się do wzrostu kultu, bo święta Rita wciąż jest wielką orędowniczką u Boga, wiernie doświadczona. Otrzymują wiele łask, o czym potwierdzeniem są świadectwa, które wierni przesyłają bądź zostawiają w księdze, która jest przy cudownym obrazie w ołtarzyku w naszym kościele pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej.
1: Uroczystości odpustowe w sanktuarium świętej Rity potrwają od piątku do niedzieli. W programie są liczne msze święte z okolicznościowymi kazaniami, m.in. księdza prełata Józefa Wałaszka czy księdza Wojciecha Węgrzyniaka. W piątek o godzinie 18 będzie msza święta w intencji Bractwa świętej Rity oraz procesja do figury świętej Rity. W sobotę na mszy o 9 zgromadzą się rycerze świętego Jana Pawła II. O 18 będzie liturgia w intencji małżonków przeżywających jubileusze. Jubilaci zaproszeni są na koncert i wręczenie pamiątek już o godzinie 17. W niedzielę msze święta o 6.15, 7.30 z udziałem róż różańcowych, o 9.00 z udziałem młodzieży. Główna uroczystość o godzinie 11.00. Następnie o 13.30 msza z udziałem dzieci wojowników Maryi, o 15.00 dla chorych i na zakończenie dnia będzie msza święta o godzinie 19.00. W czasie II wojny światowej ukrywała Żydów przed Niemcami, pomagała chorym, ubogim. Siostrze Marii Kolumbie Czarnocie zostanie poświęcona sztuka teatralna Dwie Siostry. Był to temat audycji Rozgryź Kościół w radiu Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Siostra Kolumba ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa urodziła się 150 lat temu. Pracowała także w Tarnowie.
4: Pobyt siostry Kolumby Czarnoty w diecezji tarnowskiej rozpoczął się w 1900 roku. Była to praca w bursie świętego Kazimierza w Tarnowie. Była osobą o niezwykłej energii życiowej, pracowitości i wrażliwości na ludzką biedę. Ci studenci, którzy później spotykali siostry, mówili o siostrze Kolumbie matka głodnych studentów. Natomiast w 1922 roku przyjechała powrotnie do Tarnowa, by podjąć prawie 25-letnią posługę w domu dla nieuleczalnych w Tarnowie.
1: Mówiła przełożona prowincjalna siostra Józefitka Pacyfika Pławecka. 9 czerwca w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie o godzinie 18 odbędzie się premiera sztuki Dwie Siostry. Wstęp jest wolny, ale wcześniej trzeba zarezerwować sobie miejsce. Zapisy będą prowadzone od 1 marca pod numerem telefonu 14 621 35 05.
0: To były informacje z życia Kościoła.
5: Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą z Kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie prowadzą członkowie Akcji Katolickiej działającej przy parafii Ducha Świętego w Mielcu wraz z księdzem doktorem habilitowanym Janem Bartoszkiem, asystentem kościelnym Akcji Katolickiej diecezji tarnowskiej.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, rozważając tajemnice światła w naszym tarnowskim wieczerniku, oddajemy losy Polski w ręce naszej majowej królowej. Prośmy o Boże światło dla całego narodu, o mądrość dla rządzących oraz odwagę w budowaniu zgody w codziennym życiu. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczył pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżował, umarł i pochrzebił, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowani, grzechów odpuszczeni, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: O cnotę wiary, nadziei i miłości, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: wezwanie do powrotu do chwalebnego źródła Chrztu Świętego z 966 roku. Módlmy się, aby nasz naród nigdy nie zapomniał o swoich chrześcijańskich korzeniach i budował przyszłość na fundamencie Ewangelii.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
1: zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia wiecznego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga.

0: objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej. W Kanie Galilejskiej Maryja wypowiada najwspanialszą konstytucję dla ludzkich serc. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam Syn mój powie. Prawdziwy kryzys w narodzie zaczyna się zawsze wtedy, gdy odrzucamy Boże przykazania i prawo naturalne. Módlmy się o ład moralny w polskich domach oraz o wierność dekalogowi w życiu publicznym.
1: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
0: śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta
0: za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta
0: Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta
0: Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta
0: Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta
0: Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo,
0: Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zachowaj nas wszystkich do nieba i odpowiedź szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Chrystus idzie przez miasta i wioski, wzywając każdego człowieka do głębokiej przemiany sumienia. Dzisiejsza Polska, nękana głębokimi podziałami i jadem pogardy, potrzebuje uzdrowienia ludzkich serc. Módlmy się o nawrócenie dla nas wszystkich, o dar mądrego dialogu i odrzucenie języka nienawiści w debacie publicznej.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
2: tajemnica czwarta, przemienienie na Górze Tabor. Jezus ukazuje apostołom swój boski blask, aby wlewać w ich serca nadzieję na czas próby i mroku. My również w obliczu współczesnych niepokojów o suwerenność i wychowanie młodych potrzebujemy światła z Góry Tabor. Módlmy się o dar niezłomnej chrześcijańskiej nadziei dla Polaków, byśmy nigdy nie ulegli zwątpieniu i rezygnacji.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. W wieczorniku Jezus daje nam samego siebie pod postacią chleba, który z ludzi o różnych poglądach czyni jedną wspólnotę. Święty Jan Paweł II przypomniał, że wolność bez miłości i moralnego kręgosłupa nieuchronnie niszczy naród od środka. Módlmy się za wstawiennictwem papieża Polaka, abyśmy karmieni Eucharystią stawali się odważnymi budowniczymi narodowej jedności.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo,
3: zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy,
5: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
4: i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
5: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, dać nie gardzić potrzebach nasz, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas pojednaj, swojemu Synowi nas oddaj.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
0: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A kto to?
6: To Jan Sebastian Bach.
5: A gdzie to?
6: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
5: A co to?
6: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
5: A, to ja też chcę!
6: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
5: Ło, to super!
6: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.

0: Kursy zawodowi to wszystko jest w cenie!
1: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
2: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
3: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
6: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
7: Po reklamie.
8: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy i zapraszamy na 702 notowanie listy z mocą. Dziś będzie męskie granie.
2: Dokładnie.
1: Na kolejne notowanie zaprasza Dariusz.
2: I Paweł.
1: Witamy serdecznie. No dziś inaczej niż zwykle, bo dziś też w innym składzie. No niestety Ewa dziś nie dotarła do nas, więc mam nadzieję, że nadrobi zaległości w przyszłym tygodniu, a że dziś będzie po drugiej stronie radioodbiornika. Okaże się za chwilę. Pojawi się post na Facebooku, tak?
2: Tak, powinien już albo już być, albo będzie za minutę.
1: Sprawdźcie, mam nadzieję, że jesteście z nami. Dajcie znać na Facebooku, kliknijcie albo pozdrawiajcie. My wasze pozdrowienia na pewno przeczytamy na antenie. Za chwil kilka w późniejszej części audycji zaglądniemy na media społecznościowe, a teraz może muzyka na początek. Dziś mamy nowość.
2: Propozycji drugiego planu.
1: Czyli kto się kryje pod tym projektem?
2: Marcin Styczeń.
1: Zgadza się. Utwór Zawracaj nas. Erden.lista.182 po raz pierwszy w naszej poczekalni. Jak przypadnie wam do gustu oratorium Marcina, no to teraz się przekonamy my też. Ja mam po raz pierwszy przyjemność. Nie wiem, czy ty, Darku, ja udało ci się wysłuchać przed audycją?
2: No to tutaj debiut w naszej liście, więc tutaj...
1: No to zupełnie zmieniamy klimat, zamieniamy się w słuch. Pamiętajcie, ślemy niezmiennie 71-48.

0: Laboratorium o Józefie z Nazaretu w wykonaniu Marcina Stycznia, czyli projekt święty drugiego planu. No, jak myślisz, będzie notowanie główne?
1: Zobaczymy. Wszystko zależy od naszych słuchaczy.
0: Mieliśmy już utwory podobne, no i całkiem nieźle sobie radziły, a zobaczymy, jak będzie to w wykonaniu świętego drugiego planu. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby klimat oratorium zostało z nami na dłużej. rden.lista.182 i to wszystko.
1: Wszystkie nasze propozycje, tak, ale czekamy na kolejne, jeżeli macie coś, co chcielibyście, żeby tutaj w naszej liście z mocą, żebyśmy zagrali, to wysyłajcie swoje propozycje na lista.z.mocom@rdn.pl i tutaj, tak jak właśnie Marcin skorzystał z tej okazji, dzisiaj puściliśmy, zobaczymy, czy za tydzień dalej będzie w poczekalni jako propozycja, czy już w liście. No, wszystko zależy od was, a my zaczynamy naszą listę z mocą, już notowanie właściwe.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A zaczynamy tak no, trochę słodko-gorzko, no bo z jednej strony no, ostatnie miejsce, więc tak trochę smutno, ale no dobrze, że jednak się utrzymali na naszej liście. Mniejsze granie w domu ojca utrzymało pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.179. Jeżeli chcecie, żeby jednak powędrowali w górę tej listy i żebyśmy mogli posłuchać ich więcej i częściej, no to posłuchajmy ich w tej chwili, w tym tygodniu punktów 8.

0: pierwsze granie ciągle z nami. Im się udało, nie wszyscy mieli tyle szczęścia dziś. No właśnie, może garść statystyk jeszcze uzupełnimy, co się wydarzy dziś na liście?
1: A, no tak, mamy 6 awansów, mamy 8 spadkowiczów, mamy 4 pozycje, które utrzymały lokaty i mamy jedną nowość. Kto w tamtym tygodniu słuchał, no to wie, co to za nowość. A kto nie słuchał, no to się dowie.
0: Za chwil kilka, ale na razie przechodzimy do naszych spadkowiczów. Ania Jaskierska znowu w dół, jedno oczko tym razem. Porywa nas, no, trochę mniej. Mam nadzieję, że to nie będzie pożegnanie. Rden.lista.113, ślemy pod numer 7148.

0: tutaj Ania Jaskielska nam zagrała. Czy was w tym tygodniu porwała? Znaczy, porwie was w tym tygodniu? Zobaczymy już za tydzień. Na razie lekki spadek, ale spada się po to, żeby można było się odbić.
1: Czekamy na was na Facebooku, a my teraz lecimy na spotkanie z Marią Bober. Moc słowa również spada jedno oczko, jak w przypadku Ani Jaskierskiej. Utwór ten zgromadził tylko 11 punktów. Arden.lista.146.

0: Maria Bober przedstawiła nam moc słowa, spadek w tym tygodniu, ale zobaczymy, jak będzie w przyszłym tygodniu. Ale my mamy
1: to, co lubimy najbardziej.
0: Mamy nadzieję.
1: To oznacza wielką zmianę.
0: Tak. Okazuje się, że Marcin Wargocki z utworem Jesteś już nie jest na naszej liście, ponieważ Marcin Wargocki jest z utworem Nadzieja. Żeby nie powiedzieć przy nadziei, bo to nie tak.
1: Ale Marcin Wargocki jest i będzie z nami na pewno kolejne tygodnie. No wielka zmiana. Zobaczymy, jak będzie sobie radził. Na razie skromnie z pozycji 17. Dzięki waszym głosom. Pamiętajcie, niezmiennie złoty 23 każdy SMS, a za każdego dodajemy 10 punktów. Warto głosować. erden.lista.181.

0: No na kogo byś zagłosował, gdybyś mógł? Na nadzieję? Czy na jesteś?
1: Myślę, że na nadzieję, bo to zawsze coś nowego i świeżego.
0: A fajnie, tak, ja wiem, że gusta się nie dyskutuje, no myślę, że nadzieja zrobi lepszą karierę. No nic, w każdym razie pierwsza, jedyna dziś premiera za nami, Marcin Wargocki, utwór Nadzieja, teraz czas na pozycję 16. Tu już weteran.
1: Weteran, tak, Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz spada z 14 na 16. Jeżeli chcecie, żeby się odbił i poszedł w górę, to ślijcie SMS-y o treści rn.lista.166 na numer 7148, a w tym tygodniu punktów zdobył 14.

0: Szkocji, jego płaszcz, dwa oczka w dół w tym tygodniu, tylko punktów 14. No wesprzyjcie Grzegorza, głosujcie najlepiej smsowo rden.lista.166. Tak, teraz pierwszy tak awans dziś.
1: Tak, tak, patrzę właśnie, że głównie ci spadkowicze to są soliści, a może właśnie tutaj sukcesem w tym tygodniu jest śpiewać nie solo, a w duecie albo w grupie, tak jak robi to Aaron i Crux z utworem Anioły. Jest to nasz dzisiejszy pierwszy awans z 16 miejsca. rden.lista.142 punktów 15.

0: Czy anioły nas widzą? No, wszystko zależy, czy anioły widzą, że Aaron i Klux wspinają się tutaj w naszej drabince do góry, no to patrz, musimy na to, nie wiem, co chciałem powiedzieć.
1: Tak patrzę, faktycznie chyba soliści będą mieć podgórkę w dzisiejszym notowaniu, chyba się to będzie sprawdzać. Patrzę do przodu na kilka pozycji. Na pewno się zgadza również na pozycji 14, 13, no na 12 już chyba nie, no ale to będzie wyjątek. Dobrze, na razie na pozycję 14 zaglądamy, tu jest awans. Jedno oczko w górę. San Giuseppe Gangsta, Catholic Punk, Zarden.lista, 164 punktów 21.

0: Pozycja 14, tak, 14 należy w tym tygodniu do San Giuseppe Gangsta. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, możecie również głosować na stronie internetowej, ale taki głos to tylko pół punktu, a SMS to aż 10, więc 20-krotne przebicie. Jego koszt niezmiennie od lat na 100 zł, 23 całkowity koszt. W przypadku San Giuseppe wysyłamy pod numer 7148 o treści rtn.lista.164.
1: A na miejscu 13 mamy kolejnego spadkowicza, w tym razem jest to ksiądz Jakub Bartczak. Lubię być księdzem. rtn.lista.902 punktów 22.

0: Gut. Na pozycji 13 ksiądz Jakub Barczak. Przy okazji pozdrawiamy Karola, jeśli chcecie usłyszeć Karola nie w studiu, Listy z Mocą, a na żywo. Zapraszamy do Tarnowa na Juvenalia. Możecie na żywo zobaczyć, usłyszeć. No i kto tęskni za Karolem, tak jak my, spotkać się z Karolem Gutem. Zachęcamy. Pogoda na pewno dopisze, ma być grubo powyżej 20 stopni. Już zostaje z nami ta pogoda na dłużej. Mam nadzieję, już nie będziemy narzekać na pogodę. No chyba, że będzie za gorąco. To wdzięczny temat do narzekania. Dobrze, to tyle o pogodzie. Czas na pozycję 12, a tu kto się w tym tygodniu wdrapał?
1: Celia awansowała o jedno oczko z utworem Do Betlejemu. rdn.lista.169 punktów 26.

0: wydawało się, że już powoli się żegnamy z Celią. Tak przed wakacjami, a to proszę. Jednak zwrot. Zobaczymy, czy to na dłużej. Do Betlejemu rdn.lista.169.26.
1: Tytuł o wakacjach. Część się pewnie już rozmarzyła, a my tutaj...
0: Upalnie wręcz będzie.
1: A my tutaj wchodzimy ze styczniem. Marcinem, styczniem. Na 11 pozycji spadek z 8 dzisiaj i spory 3 oczka w dół. rdn.lista.170, jeżeli chcecie na Marcina Stycznia z utworem Noc Pojedynku głosować, w tym tygodniu zdobył 29 punktów.

0: to u nas anomalie pogodowe w styczniu, takie ciepło.
1: Dawaj.
0: Zamykamy drugą dziesiątkę utworem Noc Pojedynku. No niestety spadek, tak jak mówiłeś, 3 oczka w dół. No zobaczymy, jak będzie w przyszłym tygodniu, żeby było lepiej. Głosujcie rdn.lista.170.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwierają nam najmłodsi. GG Duo 6G z utworem Narodzenie, czyli ma

0: Fantastyczne spotkanie z sześciosobową rodzinką gąsiorów, czyli projekt 6 GG Duo 6G. Narodzenie utrzymują pozycję sprzed tygodnia. Arden.lista.172 punktów 33. Czas na dziewiątkę.
1: Czas na dziewiątkę, a na dziewiątce utrzymała się siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. Arden.lista.026 punktów 36.

0: siostra Julita Zawadzka, stabilnie na pozycji 9. Utwór Czuwajmy, no słabiutko, jeśli chodzi o wasze głosy, zaledwie 36 punktów, no ale to zawsze jest szansa na lepiej, żeby tak było. Głosujcie, rdn.lista.026.
1: Ja widzę, że tutaj głosy powędrowały, ale na miejsca trochę wyżej i to jest duże przekierowanie, ale to nie uprzedzajmy faktów. Na razie idziemy już tutaj do miejsca 8 i mamy tutaj Adama Rymarza z grupą Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej, no spadek z miejsca 5, też 3 oczka w dół, szkoda. Jeżeli chcecie, żeby ta tendencja była odwrócona, jednak Adam Rymarz powędrował bliżej niż dalej podium, głosujcie, wysyłajcie smsy o treści rdn.lista.124. Możecie też głosować na listazmocą.rdn.pl. A w tym tygodniu 43 punkty Adama Rymarza i grupy.

0: bliżej, mocniej, więcej. No nie jest ani bliżej, ani więcej, jeśli chodzi o miejsce i punkty, ale może się zawsze to odwrócić. Wszystko w waszych rękach. rdn.lista.124. Przypominamy, że czekamy na was na Facebooku. Zaglądajcie na profil Listy z Mocą. Pozdrawiajcie, przeczytamy wasze pozdrowienia. Zaglądniemy za kilka chwil, a my teraz zaglądamy, ale na pozycję siódmą.
1: Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna utrzymali pozycję z tamtego tygodnia. rdn.lista.156 punktów 53.

0: nawet na pozycji siódmej. No, można słuchać bez końca, bez dna ocean. W wykonaniu Mariusza i Agnieszki utrzymuje pozycję sprzed tygodnia. Erden.lista.156.
1: A teraz potężny awans o 5 oczek w górę. Apele z tamtego tygodnia tutaj zrobiły robotę. Dzikie serca z drugiej dziesiątki wskoczyły na pierwszą dziesiątkę, z 11 na 6 miejsce. Stać się kimś, taki utwór prezentują. Erden.lista.162 punktów 69.

0: Jaka zrosi twoje rzęsy, zimny powiew szybie twarz.
1: Bawimy się razem z Dzikimi Sercami. Bawi się też pewnie Ewa. Dała znać, że z nami na Facebooku. Pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że za tydzień będziemy w komplecie. Pozdrawiamy również małego Ignasia. Mam nadzieję, że najmłodsi też są z nami. Byli już na liście z mocą na pozycji 10. I mam nadzieję, że są przed radioodbiornikami. No dobrze. Dzikie serca za nami. Stać się kimś. rden.lista.162. Kto przed nami?
2: Kapela N z utworem Anioł Pański. Mamy awans z 6. Pną się do góry nasze świeżynki. Już w sumie taka nieświeża nowość, bo Marcin Wargowski jest naszą nową świeżynką na naszej liście, ale no stosunkowo niedawno wskoczyli i już robią podjazd pod podium. Co tydzień coraz wyżej, co tydzień coraz bliżej. Jak będzie za tydzień, czy to już będzie miejsce 4, może 3. Wszystko zależy od was i od waszych głosów. rdn.lista.180 na numer 7148. W tym tygodniu zdobyli 109 punktów.

0: całkiem nieźle radzi sobie kapela N. No już na piątkę z plusem. Mam nadzieję, że będzie walka o podium, chociaż w tym tygodniu no to tak jak mówisz, że no, walka do samego końca trwała, może nawet nie o podium, a o zwycięstwo. Komu się udało? No są zmiany. Same zmiany na podium, więc warto zostać do samego końca. Anioł Pański na pozycji 5 rtn.lista.180.
1: A na pozycji 4 uplasował się, tak jak tydzień temu, 2 tygodnie, 3, 4, 5, z jednym wyjątkiem po drodze, Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać. rtn.lista.116 punktów 116.
2: I cóż mogę ci dać? Zniecierpliwienie i pośpiech, lęk i zagniewanie, bezradność.

tuż za podium, tak jak w ubiegłym tygodniu. No, dużo zabrakło do podium. Może tylko jedno oczko, ale w punktach to jest przepaść. Żeby ją zmniejszyć, głosujcie rdn.lista.116 punktów. Czy to zbieg okoliczności? Również 116, więc bardzo łatwo zapamiętać. Głosujcie.

0: Miejsce trzecie.
1: A na miejscu trzecim uplasował się Tylko Jezus, zespół z utworem Jak łania. Mamy spadek delikatny, bo z drugiego miejsca, ale no na tym podium właśnie te jedno oczko boli jak 4 czy 5 w dół na tych niższych miejscach. Jeżeli chcecie, żeby powrócili na miejsce drugie, a może powalczyli o miejsce pierwsze, głosujcie rdn.lista.940 punktów 488.

Święty, święty, śpiewa tylko Jezus. Na trzecim miejscu. Co będzie za tydzień? Zobaczymy, a my zobaczymy na szybko na Facebooka naszego. Tutaj Ewka się nam zameldowała. Bardzo się cieszymy. Pozdrawia też nas Marek, pozdrawia Jacek. Tutaj się zameldowali Maciej, Gabriela, Mariusz, drugi Mariusz, Marcin, Lucyna, Jacek, Adam, Piotr i Marek. Bardzo się cieszymy. Tutaj jak coś, to komentujcie. Zawsze z chęcią z wami podyskutujemy w takiej formie. A my już tutaj na tych pięknych skrzypeczkach z utworu Jak łania wędrujemy do miejsca drugiego.

0: Miejsce drugie.
1: Ostatnia chwila, żeby zaglądać na Facebooka, to jeszcze tak zaproszę, bo zawsze lubię, jak do nas piszecie. Mam nadzieję, że no, uda się wam jeszcze zaglądać do nas.
2: W tamtym tygodniu 505 punktów wystarczyło, aby Arete ze swoim utworem zwyciężyło. Ale tym razem nic bardziej mylnego. 510 punktów Arete zdobyło, ale uplasowało to ich na dopiero drugiej pozycji. Spadli z tego najwyższego pierwszego miejsca. Jak będzie za tydzień, to jak wspominałem, wszystko zależy od was. rdn.lista.133, tak jak mówiłem, punktów 510.

510, ani 610, ani 710 nie wystarczyłoby Aretę, żeby zwyciężyć w dzisiejszym notowaniu. No, mocna rywalizacja dzisiaj była. Komu się udało? Dowiemy się już teraz.

0: Miejsce pierwsze.
1: ...782, to nie notowanie tego, tej listy z Mosą, to liczba punktów, którą zdobyła Magdalena Sikora w tym tygodniu. Prawie podwoiła z tamtego tygodnia tej punkty, więc wielkie gratulacje dla was, bo to wy głosujecie i to wy wynieśliście Magdalenę Sikorę z powrotem z trzeciego na pierwsze miejsce. Utwór On z nami zostanie właśnie do końca naszego notowania.
2: Areta się już doczekała mocnej konkurencji, już nic nie jest im dane na wiele miesięcy, więc teraz walka, no, co tydzień jest zacięta o pierwszą lokatę. Wiemy, że się nie udało Marcinowi Wargockiego, wspominaliśmy, że już była wielka zamiana, więc wszystkie niespodzianki i wszystkie niewiadome na dziś już odkryliśmy. Coś więcej będzie dopiero w przyszłym tygodniu, a co się okaże, no, zachęcamy do podsłania poczekalni, do naszej poczekalni utworów nowych, najlepiej w formacie Wave. Możecie mieć wpływ na listę z Mocą, zachęcamy was do tego bardzo gorąco. No, za dzisiejsze spotkanie dziękujemy, życzymy wam dobrego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Pogoda, tak jak wspominałem, dopisze nam co najmniej przez kilka najbliższych dni, więc warto korzystać. No i warto zaczekać na kolejne nasze spotkanie. Będziemy na was czekać w waszym ulubionym radiu. A za dziś bardzo dziękujemy. Nisko kłania się Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hojduga.
2: Do usłyszenia.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Reklama.
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
2: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja.
2: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
5: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
6: Każdy wie, że jego mama gotuje najlepiej. Napisz, jakie jest jej popisowe danie i dlaczego właśnie u mamy smakuje najlepiej.
7: U niej wszystko najlepiej smakuje, gdy jest blisko, moje serduszko się raduje.
6: Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@rdn.pl. Pamiętaj, aby podać swoje imię, numer telefonu oraz nazwę miejscowości. Na autorów wybranych odpowiedzi czekają vouchery do restauracji o wartości 300 zł każdy na wspólne świętowanie. Szczegóły i regulamin na rdn.pl. Do zabawy zapraszają radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz restauracja w Dolinie Pstrąga w Machowej i restauracja ratuszowa w Nowym Sączu. Sponsorzy nagród.
0: To była autopromocja.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Ruchy to nieoceniony dar, trzeba jednak dbać o ich jedność z Kościołem, powiedział papież na audiencji dla moderatorów ruchów i stowarzyszeń. O narastającej wrogości wobec chrześcijan rozmawiał Leon XIV z biskupami krajów Unii Europejskiej. 700 tysięcy Brytyjczyków nawróciło się w ostatnich latach na katolicyzm. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. W zarządzaniu instytucjami kościelnymi nie chodzi jedynie o sprawną koordynację. W Kościele władza ma charakter sakramentalny, jest charyzmatem i ma służyć zbawieniu człowieka. Przypomniał papież na audiencji dla kierownictwa stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Leon XIV podkreślił, że są one dla Kościoła nieocenionym darem. Papież podkreślił jednak potrzebę trwania w jedności z Kościołem i uszanowania jego sakramentalnego charakteru.
2: Bardzo często spotykamy grupy, które zamykają się w sobie i uważają, że ich specyficzna rzeczywistość jest jedyną słuszną lub że to właśnie one są Kościołem. Jednakże Kościół to my wszyscy i o wiele więcej. Dlatego nasze ruchy muszą naprawdę starać się żyć w komunii z całym Kościołem na poziomie diecezjalnym, a biskup jest w tym bardzo ważną postacią.
1: Leon XIV polecił ruchom i stowarzyszeniom strzec swego charyzmatu i dziedzictwa, a zarazem w sposób profetyczny otwierać się na aktualne potrzeby i wyzwania. Papież spotkał się z kierownictwem Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej, COMECE. Biskupi rozmawiali z Ojcem Świętym o przyszłości Europy, ochronie chrześcijan oraz o potrzebie odbudowy kultury dialogu.
3: Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania z papieżem była kwestia rosnącej wrogości wobec chrześcijan w Europie. Biskupi zwracali uwagę, że w wielu krajach coraz trudniej jest publicznie odwoływać się do chrześcijańskich wartości, posługiwać się symbolami religijnymi czy przedstawiać argumenty inspirowane Ewangelią w debacie społecznej i politycznej. Biskupi poinformowali Ojca Świętego o inicjatywie powołania przy instytucjach europejskich specjalnego koordynatora do spraw przeciwdziałania nienawiści wobec chrześcijan.
1: Biskupi zaznaczyli, że Kościół nie chce angażować się w bieżące spory polityczne, ma jednak obowiązek przypominać o wartościach stanowiących fundament europejskiej wspólnoty. 1/3 Brytyjczyków odeszła od wiary, wynika z opublikowanych ostatnio danych na temat stanu religijności w 24 krajach świata. Pozytywne jest jednak to, że w Wielkiej Brytanii 700 tysięcy osób przyjęło wiarę katolicką.
4: Wielka Brytania, Szwecja i Niemcy straciły najwięcej. Chodzi o dorosłych, którzy deklarują obojętność religijną, mimo że pochodzą z rodzin kulturowo-chrześcijańskich. Badanie uznanego amerykańskiego ośrodka analizy Pew Research pokazuje bilans zmian religijnych wśród obecnie żyjących pokoleń. Prawie 1/3 Brytyjczyków, to jest 7% populacji, odeszła od wiary, a tylko 1% ją przyjął. Są to jednak setki tysięcy ludzi, którzy świadomie zdecydowali, że chcą żyć jako katolicy, nie będąc w tej wierze wychowanymi. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Mario, nasza najlepsza Matko i Królowo, zgromadzeni jak co dzień w jasnogórskim wieczerniku z Tobą i przy Tobie, jak pierwsza wspólnota uczniów Jezusa z Dziejów Apostolskich, trwamy jednomyślnie na modlitwie, oczekując Pięćdziesiątnicy. Przeżywamy czas, kiedy przez nowennę przygotowujemy się do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Matko Kościoła, obecna we wspólnocie uczniów Jezusa od początku, a jednocześnie wzorze tego, czym Kościół ma i spodziewa się być. Przychodzimy, by wpatrując się nie tylko w Twoje oblicze, ale też i Twoje życie, Twoją duchową postawę, uczyć się, jak być do dyspozycji Bożego dzieła zbawienia, jak stawać się Jego narzędziami tam, gdzie nas posyła, jak budować na Nim, a nie na sobie, jak trwać we wspólnocie, gdzie Twój Syn jest obecny, działa i daje się nam w tajemnicy sakramentów, głoszonego słowa czy wspólnej modlitwy. Ucz nas bycia przez wiarę

0: zostać zatrzymanych na chrzcie i bierzmowaniu darów Ducha Świętego, a tak niezbędnych dla dojrzałego życia otrzymanym darem wiary i prawdą Ewangelii. Przybytku Ducha Świętego, ucz nas nieustannie wzywać pomocy Ducha Świętego, w Nim siły i pomocy szukać, na Niego ani na swoje siły liczyć, często ku Niemu się zwracać, bliskości z Nim trwać, bo On mieszkał w nas. Królowa apostołów, ucz nas owocnego trwania we wspólnocie Kościoła, na modlitwie, celebracji sakramentów, słuchaniu Słowa Bożego. Ucz nas jedności, której źródło w miłości objawionej Twoim Synu. Wypraszaj nam potrzebne łaski i dary, byśmy jak najlepiej przeżyli zbliżającą się pięćdziesiątnicę, na nowo odkrywając, jak bardzo jesteśmy obdarowani przez Ojca i Syna oraz jak niezbędny jest w naszym codziennym życiu na każdej drodze powołania Duch Święty i Jego dary. Uczennico i misjonarko Chrystusa, bez Ducha Świętego nie uda się być prawdziwymi uczniami, misjonarzami Twojego Syna Jezusa. Ucz nas, szczególnie w zbliżających się dniach, być jak Ty, całkowicie otwartymi na Jego działanie, do Jego dyspozycji, byśmy czerpiąc z owocu zmartwychwstania Jezusa, stawali się Jego świadkami, świadkami miłości, jaką zwyciężył na krzyżu. Polecamy Twojej opiece jak co dzień Ojca Świętego Leona, cały polski episkopat, osoby konsekrowane, szczególnie nasz pauliński zakon, na czele z Ojcem Generałem i Zarządem Generalnym. Twej matczynej opiece zawierzamy dobrodziejów duchowych i materialnych Jasnej Góry. Twemu stronnictwu u Boga powierzamy naszą Ojczyznę Polskę, by była wierną Bogu, Krzyżowi, Ewangelii przez realizację złożonych tu przed 70 laty na Jasnej Górze ślubów. Polecamy rodziny, małżeństwa, starszych, przeżywających różne trudności, więźniów, doświadczających dramaty uzależnień, chorych, cierpiących. Zawierzamy też w Twojej opiece Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce, prosząc o wzrost duchowy, liczebny wspólnot sodalicyjnych w naszej Ojczyźnie. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, a także te ukryte w sercach dzisiejszych pielgrzymów, a byli to przede wszystkim uczniowie i nauczyciele szkół imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego. To są dzieci też pierwszokrowinie z Haczowa, członkowie Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, pielgrzymi związani z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku. Wszyscy tu obecni i też tych, którzy łączą się z nami w tej godzinie modlitwy za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Zawierzamy gromadzące się dziś na modlitwie przy jasnogórskiej ikonie nawiedzenia w parafii pod wezwaniem świętej Barbary w Dąbrowie Górniczej. Wszystkie te sprawy siebie zawierzamy, rozważając pierwszą tajemnicę chwalebną, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, uświęca nam grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo.

0: godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Pokój na świecie pod Twoją obronę.
1: Uciekamy
0: się, święta Boża Rodzicielu.
1: Naszymi prośbami
0: racz nie gardzić w potrzebach naszych. Racz nas zawsze wybawiać.
1: Panu,
0: Pomniczko nasza,
1: Pocieszycielko
0: nasza,
1: Synu
0: swoim nas
1: pojednaj.
0: Synowi swojemu nas
1: pojedzie.
0: O błogosławieństwo kończące naszą apelową modlitwę prosimy ojca Beniamina, generała zakonu Paulinów.
2: Pan z wami.
3: Jezu,
2: niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: To jest audycja powtórkowa. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu.
1: W naszym cyklu Rodzina w sercu Małopolski śladami świętego Jana Pawła II, patrona województwa małopolskiego, dotykamy dziś tematu, który jest splotem przeszłości i przyszłości. Rozmawiamy o seniorach, o dziadkach i babciach, którzy w małopolskich domach zawsze byli skałą i skarbnicą wiary. Aby zrozumieć, jak wielką uwagę nasz patron przywiązywał do seniorów, zaprosiliśmy świadka najbliższego. Gościem audycji jest ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz świętego Jana Pawła II. Szczęść Boże, księże kardynale.
2: Bóg zapłaci za zaproszenie do tej rozmowy, bardzo interesującej.
1: Eminencjo, Małopolska to ziemia silnych rodów. Czy właśnie w tych miejscach, w Wadowicach czy w Krakowie, Karol Wojtyła nauczył się tego szczególnego szacunku do osób starszych, który później oglądał cały świat?
2: Oczywiście, jeśli chodzi o jego dom rodzinny, on nie przeżył kontaktu z dziadkami, bo ich nie było wtedy już. Ojciec zmarł dość szybko, jeszcze wcześniej matka. Nigdy nie wspominał dziadków. A może dlatego, widząc ludzi starszych, miał taki szacunek, bo mu to brakowało w jego życiu osobistym. W czasie wizytacji pastoralnej starał się zawsze mieć kontakt z ludźmi w podeszłym wieku, a zwłaszcza chorymi. Odwiedzał po domach ludzi starszych, którzy nie mogliby przyjść na spotkanie w kościele, bo widział wartość u tych ludzi, którzy przeżyli swoją przynależność do kościoła, do wiary i mają tę dojrzałość, którą trzeba odkryć i którą trzeba się podzielić z następnym pokoleniem.
1: Jan Paweł II napisał poruszający list do moich braci i sióstr, ludzi w podeszłym wieku. Ale on ten list realizował poprzez swoje życie. Jak on sam przyjmował swoje ograniczenia wynikające właśnie z podeszłego wieku, drżenie rąk, słabość? Czy czuł się takim małopolskim seniorem?
2: Nigdy nie przywiązywał wagi do swoich słabości. Głosił i pisał. Cierpienie ma sens i przyjmował jako drogę do uświęcenia się osobistego, drogę do zbawienia. Przecież byłem przy nim wiele lat, do samego końca, do ostatniego momentu. Widziałem, że ten człowiek wykorzystywał swoją starość i cierpienie, aby siebie uświęcić i dzielić się z tymi, z którymi się spotykał, dla których był pasterzem i ojcem.
1: Księże kardynale, bo mówi się, że pewne gesty, pewne postawy wynosimy z domu na zawsze. Czy była jakaś konkretna pamiątka czy gest, który Jan Paweł II zachował do samego końca, który był wyrazem tego zakorzenionego w Małopolsce szacunku do osób starszych?
2: No przecież miał ogromny szacunek do swoich rodziców. Matki mało znał, 8 lat, jak mama zmarła, ale z ojcem oczywiście przeżył także i wojnę. Nie całą, bo ojciec zmarł wcześniej, ale w każdym razie przeżył ucieczkę z Krakowa. Jego ojciec dla niego nie tylko był ojcem, ale i przyjacielem. Razem z ojcem chodzili na wycieczki, na spacery, także przeżywali razem. Ten młody Karol, potem student, przeżywał starość swojego ojca, razem patrząc na niego i jakoś budując się. Nieraz opowiadał, że jak się w nocy budził, to widział, że ten ojciec, który był wojskowy, był oficerem, klęczał i modlił się w cichości. To mu to zostało. Zresztą potem też słyszałem od ludzi na pierwszej parafii w Niegowicie, że go widywali w nocy przy przed kościołem zamkniętym, modlącego się i kleczącego, bo odczuwał zawsze tego kontaktu z Panem Bogiem, a poprzez Pana Boga miał zawsze szacunek do drugiego człowieka.
1: Księże kardynale, w Małopolsce dzisiaj wciąż wiele rodzin opiekuje się seniorami w swoich domach, często kosztem wielkiego trudu. Co ksiądz kardynał, patrząc na przykład świętego papieża, chciałby powiedzieć tym rodzinom, czy ich trud ma sens, ma znaczenie?
2: Ważne to, aby stanowili jedność, jedność pokoleniową. Bo to, co się widzi w tych środowiskach życia współczesnego, to tych starych ludzi szukają miejsca domów starców, domów odosobnienia. Nigdy nie podzielał Ojciec Święty tego odsunięcia starych ludzi, zwłaszcza chorych, od rodziny. Oczywiście czasem są takie momenty, że nie ma warunków. Zwłaszcza dawniej te mieszkania w miastach były bardzo małe, już się nie dało wszystkich pomieścić. Z konieczności szukać rozwiązania, ale zawsze z miłością i z szacunkiem. Papież chodził do tych domów, odwiedzał, okazywał zainteresowanie, życzliwość i miłość. Zawsze ich prosił o modlitwę. Czasem mówił, nie możecie się zająć pracą zawodową. Macie już czas dla siebie i dla Pana Boga. Starajcie się przez swoją starość, przez swoje cierpienia. Modlić się, niech to będzie ten najpiękniejszy wkład waszego życia w podeszłym wieku dla Kościoła, dla tych, którzy może nie zawsze mają czas, nie zawsze widzą sens modlitwy.
1: Ci, którzy się opiekują, czy członkowie rodziny sprawujący taką domową opiekę, czy można powiedzieć, że to jest realizacja Ewangelii w praktyce?
2: On jako kapłan, a potem jako biskup, szedł z pielęgniarką po domach chorych, niedołężnych, żeby pokazać im troskę, a czasem nawet trzeba było posprzątać i zadbać o tych ludzi, zwłaszcza samotnych. Szukał tych ludzi, jako kapłan czy biskup nie mógł wszystkiego robić, ale były osoby takie nawet, które doszły do świętości, nawet beatyfikacyjnej, kanonizacyjnej. On stworzył w archidiecezji krakowskiej tę troskę o chorych, opuszczonych. Klerycy byli zaproszeni i chętnie chodzili do tych ludzi, żeby im czytać, żeby być, żeby trochę ułatwić życia. To była inicjatywa kardynała Wojtyły. Nigdy nie zostawiał tej grupy w osobności, bez zainteresowania, bez pomocy, tylko starał się sam, bo on sam chodził do tych biednych chorych, zachęcał ich księży, a zwłaszcza kleryków z seminarium.
1: Księże kardynale, dziękujemy za to niezwykłe świadectwo. Dzięki księdza wspomnieniom postać naszego patrona staje się nam jeszcze bliższa. Bóg zapłać.
2: Ojca Świętego Jana Pawła II można ciągle odkrywać, pogłębiać jego myśli, jego nauczanie, ale też warto przypatrzeć się na tę osobowość wyjątkową. On nie pokazywał swojej świętości, ale to, co robi, widać było, że ten człowiek żyje Panem Bogiem i pragnie służyć swoją wiarą, swoją miłością, naśladując Pana Boga.
1: Szanowni Państwo, był to trzeci odcinek cyklu Rodzina w sercu Małopolski. Słowa księdza kardynała przypominają nam o prawdzie, która leży u podstaw naszego cyklu. Rodzina wielopokoleniowa to nie przeżytek, to fundament i największy kapitał województwa małopolskiego. W naszym regionie pod okiem świętego Jana Pawła II od wieków uczymy się, że dom to miejsce, gdzie spotykają się wszystkie pory życia. To tutaj młodość czerpie z mądrości i starości, a seniorzy odnajdują sens w bliskości z wnukami. Promując ten model, chcemy przypomnieć, że siła Małopolski nie bierze się z nowoczesnych biurowców, ale z silnych więzi, które łączą nas przy wspólnym stole od najmłodszego do najstarszego domownika. Jan Paweł II jako patron naszego województwa uczy nas, że szacunek dla seniora to miara kultury narodu. Niech domy w Małopolsce, ziemi Jana Pawła II, pozostaną kolebką wspólnot wiernych Bogu, tradycji i sobie nawzajem. Pamiętajmy, człowiek nie bierze się znikąd, a nasze dziś zbudowane jest na miłości tych, którzy byli przed nami.
0: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 lub po apelu jasnogórskim i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była audycja powtórkowa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
4: Kołatania serca, drżenie
5: mięśni. Dziecko podgłaśnia telewizor, prosi o powtórzenie.
6: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
3: Te badania koniecznie musisz wykonać.
4: Oznaczenie stężenia hormonu.
7: Cukier, leukocyty.
3: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
8: Pani doktor, chciałam zapytać.
9: Pakują mi takie plamki pojedyncze.
8: Czy to po daniu tego jodu?
10: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
11: POHP przez lata rozwija się po cichu. Pacjenci tłumaczą przewlekły kaszel wiekiem, zadyszkę słabszą kondycją, a ograniczoną wydolność organizmu skutkami palenia papierosów lub naturalnym starzeniem się. Tymczasem choroba stopniowo niszczy płuca, często pozostając nierozpoznana aż do momentu poważnego zaostrzenia wymagającego leczenia szpitalnego. Choć przewlekła obturacyjna choroba płuc należy dziś do najczęstszych przyczyn zgonów i hospitalizacji pulmonologicznych, świadomość społeczna dotycząca jej objawów i konsekwencji nadal pozostaje niewystarczająca. O tym, dlaczego diagnoza POHP wciąż stawiana jest zbyt późno, jakie sygnały powinny wzbudzić niepokój oraz jak wygląda współczesne leczenie tej choroby, rozmawiam z doktorem habilitowanym nauk medycznych Piotrem Dąbrowieckim, alergologiem, specjalistą chorób wewnętrznych, przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP, członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, pani redaktor.
11: Zacznijmy od tego, czym jest w ogóle POHP, co kryje się pod tą nazwą.
12: POHP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, to jest choroba zapalna płuc, która pojawia się u osób palących tytoń lub mieszkających w zanieczyszczonej atmosferze, więc jeżeli pojawiają się takie objawy jak kaszel, uczucie duszności, szczególnie przy wysiłku, to prawdopodobnie jest to przewlekła obturacyjna choroba płuc, trzecia przyczyna zgonów na świecie i w Polsce.
11: Panie doktorze, czy w naszym kraju przewlekła obturacyjna choroba płuc, POHP, jest narastającym problemem zdrowotnym?
12: W Polsce według rekordów Narodowego Funduszu Zdrowia 1 300 000 pacjentów ma rozpoznanie POHP. Szacunkowe dane epidemiologiczne wskazują, że ponad 2 miliony osób ma POHP w Polsce, czy ma objawy POHP, więc minimum 700 000, ale prawdopodobnie ponad 1 000 000 osób jeszcze nie wie, że u podstawy tego kaszlu czy duszności wysiłkowej leży przewlekła obturacyjna choroba płuc. Na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w Polsce zachorowywali z reguły mężczyźni. Natomiast aktualnie i kobiety, i mężczyźni chorują tak naprawdę tak samo często, a nawet najnowsze badania wskazują, że prawdopodobnie kobiety częściej zachorowują na POHP, dlatego że mają po prostu mniejsze płuca, bardziej wrażliwe na dym tytoniowy i bardziej wrażliwe na obecność zanieczyszczeń powietrza w powietrzu, którym oddychamy.
11: Panie doktorze, chcę powołać się na taki raport, który powstał, Moje życie z POHP, w którym podkreślają Państwo, że droga do diagnozy tego schorzenia jest długa i często niestety przypadkowa. Dlaczego tak się dzieje? Tym bardziej, że ta choroba podobno skraca życie nawet o 15 lat.
12: To prawda, POHP nierozpoznana, późno rozpoznana skraca życie o 10-15 lat. Dlaczego tak długo trwa postawienie rozpoznania? Dlatego, że choroba na początku swojego rozwoju przebiega w sposób bardzo podstępny. Osoba, która pali tytoń albo żyje w zanieczyszczonej atmosferze, na początku nie ma żadnych objawów, a proces destrukcji płuc postępuje. Dopiero kiedy pojawia się kaszel jako wyraz reakcji organizmu na przewlekłe drażnienie układu oddechowego, to są lata palenia lub lata oddychania zanieczyszczonym powietrzem. W pewnym momencie pojawia się uczucie duszności, to często jest osoba po 40, po 50 roku życia, co drugi pacjent w ogóle nie kaszle. Czyli ma taki fenotyp, gdzie podstawą objawów POHP jest duszność wysiłkowa. Praktycznie tożsama z chorobą wieńcową, więc pacjent dostaje skierowanie do kardiologa, kardiolog mu robi probę wysiłkową, często robi mu koronarografię, okazuje się, że wyklucza chorobę wieńcową i dopiero kieruje pacjenta do pulmonologa. Ale przecież to ten doktor powinien skierować pacjenta na proste badanie. Badanie spirometrii, czyli badanie czynnościowe układu oddechowego, które pokazuje, jaka jest pojemność płuc i przepływ powietrza przez kolejne partie układu oddechowego. Jeżeli w wydruku spirometrycznym widzimy, że jest obturacja, która nie odwraca się po podaniu leku rozszerzającego oskrzela, to jest typowe dla przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i taki pacjent powinien dostać rozpoznanie POHP.
11: No ale trwa to długo, jak pan doktor zauważył. Proszę powiedzieć, jaki wpływ ma środowisko na stan naszego zdrowia?
12: Środowisko ma olbrzymi wpływ na stan naszego zdrowia. Ostatnie badania opublikowane w gazecie Lancet, czyli takiej najlepszej prasie medycznej na świecie, wskazało na zanieczyszczenie

0: są na drugim miejscu, jeśli chodzi o wywoływanie przewlekłego stanu zapalnego w układzie oddechowym, czyli wywoływanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Kolejny element, który jest związany z szybszym rozwojem POHP, to są infekcje, szczególnie infekcje wirusowe, które pozostawiają jakieś piętno w układzie oddechowym. Przebadaliśmy ponad 15 tysięcy dzieci w Polsce i wprost udowodniliśmy, że dzieci ze Śląska, konkretnie z Zabrza, mają o 200 ml mniejsze płuca i o 100 ml mniejszy przepływ powietrza. Co więcej, mają więcej objawów kaszlu i typowych dla astmy objawów świstów i duszności. Więc te maluchy, które rosną, one jak będą już dorosłe, będą miały większą tendencję do tego, żeby w ich układzie oddechowym, nawet jak nie mają alergii, rozwinęło się POHP, bo zaczynają swoje życie z już uszkodzonymi płucami. Więc te główne przyczyny, czyli palenie tytoniu, aktywne lub bierne, oddychanie zanieczyszczonym powietrzem i częste infekcje sprzyjają temu, żeby osoby rozwijały POHP szybciej niż te 10-20 lat temu.
1: Ja chcę wrócić jeszcze do tego raportu, który wskazuje, że jednak palenie jest główną przyczyną POHP, a co gorsze, ludzie pomimo rozpoznania nie przestają palić. I w tym raporcie państwo zwracają uwagę na to, że jest potrzebna wszechstronna pomoc, no bo nie jest łatwo rzucić palenie.
0: Nikotynizm jest chorobą. Uzależnienie od nikotyny jest tak silne jak od heroiny i to jest osoba uzależniona, czyli ta osoba po prostu potrzebuje wsparcia. Są poradnie, w których możemy odzwyczaić pacjenta od nikotyny, tylko niestety tych poradni jest 5 w Polsce, a palących jest 12 milionów. 3 główne przyczyny hospitalizacji w Polsce, czyli krążenie, nowotwory i płuca, są ściśle związane z nikotyną. Ściśle.
1: A kiedy pacjent decyduje się jednak na rzucenie palenia, co się takiego musi stać?
0: Często jest tak, że pacjent zwleka z podjęciem tej decyzji. Musi poczuć się naprawdę ciężko chory i przychodzi taki czas. W większości przypadków chorych na POHP po prostu pojawia się zaostrzenie choroby i pacjentowi trudno jest oddychać, czuje duszność. Często jest hospitalizowany, ta duszność nie chce minąć. I to jest ten moment, kiedy pacjent się przestrasza. I wtedy my jako lekarze powinniśmy wykorzystać ten moment do tego, żeby zainterweniować w każdym dostępnym aspekcie tej choroby, czyli przede wszystkim namówić pacjenta i wesprzeć go w zakresie rzucenia palenia tytoniu. Pacjent chciałby się leczyć tylko doraźnie, kiedy ma objawy. No ale nie na tym polega leczenie choroby przewlekłej. Tu musisz się leczyć codziennie, czasami jednym, dwoma, a nawet trzema lekami. Idealnie byłoby, żeby każda osoba, która jest po zaostrzeniu POHP, była leczona terapią trójlekową. Dlaczego? Dlatego, że to jest terapia, która wydłuża życie pacjentom. Badania ewidentnie wskazują, że jeżeli pacjent stosuje terapię trójlekową, to do 49% zmniejszamy ryzyko zgonu u tych pacjentów. Bardzo dużo, a w naszym raporcie ukazaliśmy, że terapią trójlekową było leczonych tylko 2 z 10 pacjentów. To nie jest prawidłowe podejście i po to jest ten raport, żeby obnażyć te problemy, z którymi boryka się pacjent, lekarz, ale również system. Bo to prawda, że opiekując się pacjentem chorym na POHP, nam jest poniekąd trudno, bo przychodzi pacjent, który pali tytoń albo wykonuje pracę, która powoduje, że jest eksponowany na zanieczyszczone powietrze, albo po prostu ma zły piec w domu, rzuca byle co do pieca, truje siebie i swoich najbliższych. Zdarza się to. Każdy ma inną historię. Natomiast podejście systemowe powinno polegać na tym, że my w tym momencie robimy wszystko, żeby tego pacjenta wyedukować. Uważaj, robimy mu spirometrię, obnażamy tą obturację nieodwracalną, stawiamy rozpoznanie, dajemy pacjentowi leki adekwatne do jego choroby. Jeżeli to jest rzadko występujący kaszel lub rzadko występująca duszność, no to dajemy mu jeden lek, ale jak ma objawy codziennie, one nie mijają, dajemy mu 2 leki, najlepiej z jednego inhalatora, a jeżeli jest po zaostrzeniach, dajemy mu 3 leki i zastanawiamy się, jak jeszcze możemy mu pomóc, stosując szczepienia ochronne, edukując go w zakresie prawidłowego stosowania leków wziewnych, a być może już niedługo podając mu leki biologiczne, tak jak chociażby w przypadku chorych na astmę ciężką.
1: A jakie są szanse, że szybko zostanie wprowadzona ta terapia biologiczna dla pacjentów z POHP?
0: No to pytanie bardziej do decydentów, czyli do Ministerstwa Zdrowia. Wiem, że

0: tam prace trwają na ten temat, natomiast my, patrząc na populację chorych z POHP, no widzimy konieczność dołączenia kolejnej terapii, dlatego że jest duża grupa pacjentów, którzy rzucili palenie, są dobrze leczeni, czyli są na tej terapii trójlekowej, a nadal mają zaostrzenia. Często wchodzą w niewydolność oddychania, muszą być leczeni domowym leczeniem tlenem. To jest choroba, która, tak jak ustaliliśmy, zabija 10-15 lat wcześniej, więc powinniśmy robić wszystko, żeby tych pacjentów uratować. I takim elementem jest właśnie terapia biologiczna, dlatego że ona powoduje, że ten pacjent będzie miał o ileś mniej zaostrzeń.
1: Z tego płyną i korzyści kliniczne, i korzyści ekonomiczne, i POHP wcale nie musi być wyrokiem. A dziś wydaje się, że jednak jest, panie doktorze.
0: Tak, niestety, to też wybrzmiało z raportu. Pacjenci często skarżyli się, że traktują POHP jako taki krzyż, który muszą nieść. I teraz z perspektywy czasu mówią, gdybym ja 20 lat temu rzucił palenie albo zrobił tą spirometrię, gdybym przyjął szczepionkę na pneumokoki, na COVID, na krztusiec, to by było o 1, 2, 3, 4 zaostrzenia mniej i bym nie był na tym etapie, gdzie muszę teraz oddychać tlenem regularnie. Natomiast no, nie cofniemy czasu. Stąd też piszemy ten raport dla aktualnych pacjentów i ich rodzin, żeby zobaczyli, jak może wyglądać ścieżka pacjenta z POHP i jeżeli kaszlemy, to nie jest kaszel palacza. To jest przewlekłe zapalenie oskrzeli. I jeżeli nikt nie zrobił nam badania spirometrycznego, to poprośmy o to badanie. No więc ci z Państwa, którzy mają POHP albo jesteście rodziną chorego na POHP, możecie zapoznać się z raportem, który napisaliśmy na stronie www.astma-alergia-pohp.pl. Wejdźcie na stronę, przeczytajcie, pomimo że to POHP będzie z nami do końca naszego życia, ale aktualnie, biorąc leki, szczepiąc się, stosując rehabilitację oddechową, a być może niedługo leczenie biologiczne, będziemy mogli żyć dłużej i lepiej z POHP, mimo że to jest choroba, która już nie zostawi nas. My musimy pomimo POHP żyć pełnią życia.
1: Bolączka, która wyszła przy tym raporcie, jest taka. Farmakologię zastosowaliśmy, ale lekarz nie pomyślał, że potrzebna jest psychoterapia, edukacja czy rehabilitacja. Nikt nie uczy chorych oddychania.
0: Dobre rozpoznanie, dobrze dobrane leki i rehabilitacja to jest coś, co jest w stanie odmienić los pacjenta. Rehabilitacja oddechowa to może być codzienny ruch. Będąc osobą chorą, musimy to zrozumieć, że bezruch niszczy nasz organizm, a ruch działa jak lek. To, o czym pani redaktor wspominała, to nie tylko dobrze dobrane leki, ale to jest przyjęcie szczepionek, które nas ochronią przed kolejną infekcją, która da nam kolejne zaostrzenie. Szczepienia na grypę co roku, szczepienia na COVID, szczepienia przeciwko pneumokokom, szczepienia przeciwko RSV, przeciwko krztuścowi, przeciwko półpaścowi. Co drugi mój pacjent przyjął te szczepionki, no więc połowa nie, ale proponuję zawsze. Ja i tak go będę leczył, będę się nim opiekował. Natomiast wolałbym, żeby nie miał tego zaostrzenia pneumokokowego zapalenia płuc, żeby nie miał zapalenia płuc od RSV. No ale jeżeli on nie boi się i ryzykuje, no to trudno, ponosi konsekwencje zdrowotne. I to też jest w naszym raporcie.
1: Jakie zmiany systemowe mogłyby poprawić opiekę nad pacjentami z tą chorobą?
0: Jeżeli byśmy zmienili system opieki nad pacjentami chorymi na POHP, gdzie pacjent, który ma pierwsze objawy duszności, od razu ma wykonaną spirometrię, postawione rozpoznanie, zaordynowane leki i również leczenie niefarmakologiczne, to by wydłużyło życie tego pacjenta. Cały czas niestety rozpoznajemy za późno POHP, rozpoznajemy POHP często przy okazji hospitalizacji u pacjenta, który miał zawał, który jest związany z paleniem, udar, który jest związany z paleniem lub ma nowotwór płuc, który też jest związany z paleniem. Więc rozpoznajemy za późno, a wczesne rozpoznanie chroni życie pacjenta. Późno rozpoznana lub nierozpoznana POHP zabija o 10-15 lat wcześniej.
1: A czy uważa pan, że pacjent z POHP powinien być pod opieką psychologa?
0: Niektórzy pacjenci chorzy na POHP potrzebują pomocy psychologicznej. To jest choroba przewlekła, która charakteryzuje się dusznością. Duszność to jest lęk. Duszność to jest coś, co wytrąca nas kompletnie z równowagi, a te elementy mogą powodować epizody depresyjne, epizody nerwicowe. I tutaj psycholog jest takim specjalistą, który wychodzi naprzeciw tym problemom. On nie leczy POHP, ale on pomaga zmagać się z tą chorobą i z tymi dolegliwościami, które ta choroba wywołuje w życiu pacjenta.
1: Podkreślmy jeszcze raz, POHP nie musi być wyrokiem, co wielokrotnie pan doktor podkreślił w tej rozmowie. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był dzisiaj doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki, alergolog, specjalista chorób wewnętrznych, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
0: Bardzo dziękuję i chciałbym, żebyśmy zakończyli informacją, że jeżeli państwo macie subiektywne uczucie braku powietrza, czyli uczucie duszności, poproście swojego lekarza, żeby was skierował na spirometrię. To może uratować wam życie.
2: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
3: Kołatania serca, drżenie mięśni.
4: Dziecko podgłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
5: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
2: Te badania koniecznie musisz wykonać.
6: Oznaczenie stężenia hormonu.
7: Cukier, leukocyty.
2: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
8: Pani doktor, chciałam zapytać.
9: Pakują mi takie blanki pojedyncze.
8: Czy to podaniu tego jodu?
1: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17:10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.